0: belu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: z nim spała. Czy było barabara, wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.

0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic. W podkarpackich, ale także naszych stalowowolskich lasach roi się od kleszczy. Te niewielkie pajęczaki mogą jednak stanowić poważne zagrożenie dla człowieka. I o tym właśnie, ale również o chorobach wywoływanych przez kleszcze, nasz reporter Tomek Widak rozmawia ze swoim gościem.
2: Dzień dobry, witam Państwa, witam Panie Redaktorze. Nazywam się Magdalena Marczak i jestem pracownikiem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie w Oddziale Epidemiologii.
3: A dziś tematem naszej rozmowy są kleszcze. No to zacznijmy może od takiego wprowadzenia i powiedzmy, czy w tym sezonie obserwujemy wyjątkowo dużo kleszczy, czy jest ich mniej, jak to wygląda i co w ogóle wpływa na ich liczebność i aktywność.
2: Tak, z roku na rok obserwujemy coraz większą ilość przypadków chorób przenoszonych przez kleszcze, takich jak bolerioza czy odkleszczowe zapalenie mózgu, co może sugerować wzrost liczebności kleszczy. Sprzyja temu zmiana klimatu, coraz łagodniejsze zimy powodują, że kleszcze są aktywne praktycznie przez cały rok. Możemy też wspomnieć, że samica kleszcza, czyli taki dojrzały osobnik, może złożyć nawet do 3000 jaj w swoim życiu.
3: A kiedy w ogóle w ciągu roku kleszcze są najbardziej aktywne? Czy rzeczywiście to zagrożenie jest tylko wiosną i jesienią, czy właściwie przez cały rok?
2: Aktywność kleszczy zależy od temperatury otoczenia. W Polsce rozpoczyna się zazwyczaj na przełomie marca i kwietnia, gdy temperatura wzrasta powyżej 5 stopni. Wtedy kleszcze masowo poszukują pokarmu po zimie i aktywne są do przełomu października i listopada. Kleszcze są najbardziej aktywne od świtu do zmierzchu, zwłaszcza rano i przed południem, ponieważ lubią ciepłe i wilgotne otoczenie oraz takie miejsca zacienione, za to nie lubią suszy i wysokich temperatur, dlatego może latem jest ich po prostu mniej. Taką największą aktywność kleszczy obserwujemy właśnie w miesiącach maj, czerwiec oraz wrzesień i październik.
3: Okej, a do jakiej temperatury? Bo tam pani powiedziała 5 stopni chyba?
2: Tak.
3: Że one do 5 stopni, od 5 stopni
2: od 5 stopni, tak.
3: Są aktywne.
2: Tak.
3: A jak jest poniżej 5 stopni, nie wiem, na przykład w okolicach zera, to co się z nimi dzieje? One zdychają naturalnie, czy po prostu zapadają w jakiś sen?
2: Larwy i nimfy, one obumierają w temperaturze poniżej 7 stopni, ale dorosłe samice obniżają swój układ metaboliczny i tak jakby zamierają, ale one są dalej aktywne i mogą się ożywić.
3: Jasne, okej. Okay. Gdzie najłatwiej złapać kleszcza? Nie wiem, w lesie, na łące, w wysokiej trawie, czy może właśnie na przykład wybierając się do miejskiego parku na przechadzkę?
2: Kleszcze wyjątkowo licznie przebywają na ścieżkach, którymi wędrują zwierzęta, a szczególnie w lasach i ich okolicach. Jednak kleszcze występują wszędzie i można spotkać je zarówno na wsi, jak i w miastach, gdyż zamieszkują wszelkie tereny zielone, takie jak łąki, ogrody, parki, skwery czy pola uprawne.
3: No okej, no to teraz powiedzmy sobie o ciele człowieka. Jakie miejsca na ciele człowieka kleszcze najczęściej wybierają? Czy są obszary, które po spacerze powinniśmy sprawdzić szczególnie dokładnie?
2: Tak, na ciele człowieka kleszcz szuka miejsca pokrytego cienką skórą, wilgotnego i dobrze ukrwionego. Najczęściej ukrywają się pod kolanami, pod pachami, na karku i u nasady włosów. Dlatego podczas sprawdzania naszego ciała powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na miejsca za uszami, przy linii włosów, w okolicach łokci, pod pachami, w okolicach pępka, w pachwinach, pod kolanami i w okolicach ścięgna Achillesa oraz w fałdach skórnych.
3: No to jak najlepiej ubrać się na spacer, nie wiem, do lasu czy na łąkę, żeby ograniczyć ryzyko kontaktu z tym kleszczem?
2: Należy ubrać się tak, aby szczelnie osłonić swoją skórę. Załóżmy ubrania z długimi rękawami, wąskimi mankietami i długimi nogawkami. Załóżmy wysokie skarpetki, najlepiej naciągmy je aż na spodnie. Załóżmy buty z wysoką cholewką oraz czapkę lub kapelusz, żeby osłonić szyję i głowę. Korzystnie jest także założyć ubrania jasne, ponieważ na jasnych ubraniach lepiej dostrzeżemy kleszcza, który wędruje po naszym ubraniu, który jeszcze szuka miejsca do wbicia się. Nie kierujmy się tutaj w tej kategorii innymi zasadami, ponieważ kleszcza nie przyciągają żadne kolory, ponieważ jest on ślepy.
3: Okej, okay. A co ze środkami odstraszającymi kleszcze. Czy one w ogóle są skuteczne? Czy one w ogóle pomagają?
2: Tak, dostępne są na rynku różne środki owadobójcze lub odstraszające, działające na kleszcze. Przed zastosowaniem zawsze dobrze jest przeczytać informację wskazaną przez producenta, ponieważ musimy zwrócić szczególną uwagę na czas działania tych preparatów, bo jeśli wybieramy się na jakąś wędrówkę, czy pracujemy w takich strefach zielonych, a nasz czas pobytu będzie dłuższy niż czas działania danego preparatu, no to musimy go najlepiej zabrać ze sobą. Zwróćmy uwagę na miejsce stosowania, które wskazuje producent, czy jest to preparat, który stosujemy na skórę, czy preparat, który stosujemy na ubranie. Są takie preparaty, które po zastosowaniu po prostu na skórę przestają działać. Oraz zwróćmy uwagę na to, czy potrzebujemy preparat, który możemy zastosować u dziecka. Dla dzieci wybierajmy preparaty dla nich dedykowane.
3: No to ja wrócę do tych spacerów. Załóżmy, że idziemy na dłuższy spacer po lesie, czy też po jakimkolwiek innym miejscu. No i pytanie, czy w trakcie takiego dłuższego spaceru warto oglądać swoje ciało już podczas tej wędrówki, czy możemy się raczej wstrzymać i dopiero po powrocie wystarczy obejrzeć dokładnie swoją skórę?
2: Jeśli w czasie spaceru zaobserwujemy, że kleszcz chodzi po naszym ubraniu, no to oczywiście, że warto go bezpiecznie usunąć. Jednak to dopiero po powrocie sprawdzamy całość naszego ciała. Zalecane jest też wzięcie prysznica z taką kontrolą miejsc, o których już mówiliśmy, miejsc, które kleszcz wybiera najczęściej.
3: Okej, załóżmy, że kleszcz nam się wbije w tą skórę. No to jak prawidłowo postępować? Jak prawidłowo usunąć kleszcza i kiedy najlepiej to zrobić?
2: Kleszcza należy usunąć jak najszybciej. Możemy do tego wykorzystać pensetę z zagiętymi końcami. Poprzez uchwycenie kleszcza za głowę, możliwie jak najbliżej skóry, tak aby uniknąć zgniatania jego tłowia. Ciągnąć należy prostopadle do skóry, bez ruchów rotacyjnych, sprzyjają one po prostu urwaniu się tłowia. Ciągniemy takiego kleszcza w kierunku przeciwnym do ułożenia aparatu gębowego, stopniowo zwiększając to natężenie. Po prostu musimy to zrobić z takim wyczuciem, żeby go nie urwać, tylko po prostu delikatnie starać się go usunąć, ale musimy to zrobić też pewnie. Jeśli usuniemy kleszcza, to miejsce po usunięciu kleszcza należy zdezynfekować, a ręce i pięsetę starannie umyjmy. Aby usunąć kleszcza, możemy także zastosować różne przyrządy, które możemy kupić w aptece. Tutaj też zaleca się, żeby przed ich użyciem zapoznać się z informacją producenta odnośnie zastosowania tego urządzenia lub aparatu.
3: Okej, no czasami jest też tak, że usuniemy pensetą fragment tego kleszcza, a na przykład część nam na skórze zostaje. No właśnie, czego absolutnie nie wolno robić podczas usuwania takiego kleszcza? Na przykład, nie wiem, czy smarowanie kleszcza tłuszczem, alkoholem albo inną substancją no, jest jakimś błędem?
2: Niestety tak. Zdarzają się takie sytuacje, że miejsce, które zbity kleszcz jest smarowane różnymi smarowidłami. Żadnych takich substancji nie stosujemy. Mogą one wywołać reakcję wymiotną u kleszcza, czego nie chcielibyśmy.
3: Jasne. Powiedzieliśmy o tym wyciąganiu pensetą kleszcza. No ale pytanie, czy możemy takiego kleszcza wyciągnąć na własną rękę, czy lepiej jednak po każdym takim ukąszeniu zgłosić się do lekarza?
2: Kleszcza musimy wyciągnąć jak najszybciej, więc dobrze zrobić to od razu po jego zauważeniu. Jednak kiedy zostanie nam jakiś fragment kleszcza, którego nie możemy usunąć, to możemy zgłosić się do lekarza. Możemy jeszcze spróbować usunąć go jałową igłą, tak jak usuwa się trzaskę. Jeśli nam się to nie uda lub to miejsce wydaje nam się zmienione, nie jest naturalne i nie goi się, to wtedy warto udać się do lekarza.
3: I wtedy konsultacja jest jak najbardziej wskazana. Czy każdy kleszcz może zarazić nas boleriozą? Od czego w ogóle zależy ryzyko takiego zakażenia?
2: Nie każdy kleszcz może zarazić nas boleriozą i nie każde ugryzienie powoduje zakażenie. Im szybciej usuniemy kleszcza, tym mniejsze jest ryzyko zakażenia. Jednak ryzyko wzrasta, jeśli usuniemy kleszcza po upływie 24 godzin od ugryzienia. Niestety jeden kleszcz może być również nosicielem wielu groźnych patogenów chorobotwórczych, takich jak bakterii, wirusów czy pierwotniaków, którymi może nas zarazić. Należy zaznaczyć, że wiele przypadków ugryzień udaje się wyeliminować organizmowi i nie dochodzi u nas do rozwinięcia zakażenia. Jednak po czasie w organizmie człowieka możemy wykryć przeciwciała, na przykład przeciwko boleriozie we krwi zdrowego człowieka.
3: Jakie są pierwsze objawy boleriozy? Powiedzmy może, bo to jest dość istotne. No i po jakim czasie od ukąszenia mogą one się pojawić?
2: Często bezpośrednio po ukłuciu przez kleszcza występuje zaczerwienienie i odczyn zapalny w miejscu wkłucia, który znika po kilku dniach. Jest to zazwyczaj odczyn alergiczny. Zaczerwienienie, które pojawia się kilka dni od ukłucia, zazwyczaj około 3-4 dni, może być i później, i nie znika w miejscu ukłucia, powiększa się przybierając kształt pierścienia lub owalnej plamy otaczającej miejsce wkłucia. To najczęściej jest rumień wędrujący. Rumień wędrujący stwierdza się w momencie, kiedy jego średnica przekracza 5 cm u osoby dorosłej. Ma ostre granice, stopniowo się powiększa, może być jednolity lub przebarwiony, taki odbarwiony w środku. Rumień rozwija się wokół miejsca wkłucia lub na innym części ciała i może upłynąć nawet 28 dni, zanim się pojawi. Rumieniowi mogą towarzyszyć inne objawy, na przykład osłabienie, gorsze samopoczucie, gorączka i powiększenie okolicznych węzłów chłonnych.
3: A czy ten rumień wędrujący pojawia się zawsze na naszej skórze po ukończeniu, czy powinno nas zaniepokoić, na przykład jeśli go nie będziemy mieli na skórze?
2: Rumień wędrujący występuje u około 40-60% zakażonych osób, dlatego miejsce po ukłuciu przez kleszcza obserwujemy do 3-4 tygodni od zdarzenia. Następnie ujawniają się inne objawy boleriozy, najczęściej w postaci porażenia nerwu twarzowego, bólów i objawów ze strony układu sercowo-naczyniowego, zapalenia stawów, a z takich poważnych już dolegliwości, no to jest zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.
3: Okej, mówiliśmy o boleriozie, więc teraz zapytam, czym kleszczowe zapalenie mózgu różni się właśnie od wspomnianej już boleriozy i jak można się przed nim chronić?
2: Kleszczowego zapalenia mózgu w odróżnieniu od boleriozy nie możemy leczyć, ponieważ wywołuje je wirus. Stosowane są jedynie leki objawowe. Również kleszczowe zapalenie mózgu, tak jak bolerioza, przebiega dwufazowo. Jednak w tym przypadku przebieg pierwszej fazy przypomina grypę i są to objawy takie, które by mogły sugerować grypę, dlatego bardzo trudne jest tutaj postawienie rozpoznania na tym etapie. W drugiej fazie choroby pojawiają się objawy neurologiczne, takie jak zawroty głowy, sztywność karku, rozdrażnienie, nadwrażliwość na bodźce, zaburzenia świadomości, aż po porażenie nerwów, niedowłady, zaburzenia czucia, problemy z mową, połykaniem, a nawet śpiączka lub śmierć. Dodatkowo kleszczowym zapaleniem mózgu możemy się zarazić, spożywając niepasteryzowane produkty mleczne pochodzące od chorych zwierząt.
3: No to w takim razie zapytam, może to powinno być pytanie retoryczne, ale jednak go zadam. Czy warto szczepić się przeciwko kleszczowemu, tudzież odkleszczowemu zapaleniu mózgu?
2: Na pewno warto, ponieważ kleszczowe zapalenie mózgu, tak jak już tutaj mówiliśmy, jest bardzo trudne do rozpoznania, a powikłania choroby są bardzo ciężkie.
3: To komu szczególnie takie szczepienie jest zalecane?
2: Myślę, że szczepić powinni się wszyscy, a w szczególności leśnicy, rolnicy i wszystkie osoby, które zawodowo lub prywatnie przebywają często na terenach zielonych, również właściciele psów lub kotów.
3: To jeszcze dopytam, gdzie można wykonać takie szczepienie przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu?
2: Wszyscy zainteresowani mogą takie szczepienie wykonać w placówce podstawowej opieki zdrowotnej. Dodatkowo dorośli mogą skorzystać ze szczepień wykonywanych przez apteki.
3: Okej, to teraz przejdźmy do tego, jak wygląda sytuacja na Podkarpaciu. Czy w regionie odnotowuje się dużo przypadków boleriozy i kleszczowego zapalenia mózgu? A jeśli tak, no to kto jest tutaj najbardziej narażony? Może, jeżeli ma Pani jakieś liczby, jakieś dane, to myślę, że fajnie by było się też nimi tutaj podzielić.
2: W województwie podkarpackim w 2025 roku zarejestrowano 3200 przypadków. W tym samym okresie na terenie całego kraju odnotowano prawie 50 tysięcy takich przypadków. W pierwszej połowie 2026 roku na terenie Podkarpacia zanotowano ponad 1000 przypadków boleriozy i w tym samym okresie do czerwca 2026 zanotowano w całym kraju prawie 15 tysięcy przypadków.
3: To była bolerioza, a jeżeli chodzi o odkleszczowe zapalenie mózgu?
2: Jeśli chodzi o odkleszczowe zapalenie mózgu, w województwie podkarpackim w 2025 roku zanotowano 38 przypadków, a na terenie całego kraju 938, a jeśli bierzemy pod uwagę okres do czerwca 2026, to w naszym województwie zanotowano już 9 takich przypadków, a w całym kraju 202.
3: To na koniec jeszcze zapytam, gdyby Pani miała przekazać naszym słuchaczom 3 najważniejsze zasady dotyczące kleszczy, no to co powinniśmy zapamiętać przed wyjściem, no na przykład do lasu albo na jakąś polanę?
2: Przede wszystkim z obawy przed kleszczami i ich ukąszeniem nie rezygnujmy z aktywności w strefach zielonych. Po pierwsze, zadbajmy o ochronę, odpowiednie ubranie i repelenty. Po drugie, skontrolujmy skórę swojego ciała po powrocie. Po trzecie, jeśli tylko możemy i nie mamy żadnych przeciwwskazań, to zgłośmy się na szczepienie.
3: No i super, bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w studiu.
2: Również bardzo dziękuję za zaproszenie i do usłyszenia.
1: To jeden z pierwszych rezerwatów utworzonych na terenie województwa podkarpackiego. Mowa o rezerwacie Sochy, znajdującym się na terenie powiatu stalowo-wolskiego. O gatunkach roślin i zwierząt, które można zobaczyć w rezerwacie, opowiedzieli mi Agnieszka Marcela, zastępca regionalnego dyrektora ochrony środowiska i regionalny konserwator przyrody w Rzeszowie oraz rzecznik rzeszowskiego RDOŚ-u dr Łukasz Lis. Kiedy pierwotnie utworzono rezerwat Sochy, kiedy, po jakim czasie został on zlikwidowany i co było tego powodem?
4: Pierwotnie rezerwat przyrody Sochy utworzony został w drugiej połowie lat 30. XX wieku. W roku 1936, a później w 1938 wojewoda lwowski powołał tam las ochronny. Ten las ochronny obejmował areo około 10 hektarów i las topolowy, złożony z topoli białej i z topoli czarnej. Po II wojnie światowej, właśnie na podstawie tego lasu ochronnego z okresu międzywojennego, ustanowiony został tam znacznie większy rezerwat przyrody. To był 1953 rok i był to jeden z pierwszych rezerwatów utworzonych po II wojnie światowej w granicach dzisiejszego województwa podkarpackiego. Na skutek różnego rodzaju zmian, które zachodziły w drzewostanie tego rezerwatu, rezerwat został zniesiony na początku 1971 roku.
1: Jakie znaczenie w kontekście rezerwatu Sochy miała bażantarnia założona przez Jerzego Lubomirskiego? Jeśli się nie mylę, to chyba w latach 30. ubiegłego wieku.
5: Przy w sumie rezerwacie, bo tak naprawdę nie dokładnie w jego granicach powstała bażantarnia, przy czym ona powstała dwukrotnie, bo po raz pierwszy jeszcze w okresie I wojny światowej i właśnie te działania zbrojne zaprzepaściły tą pierwszą ideę powstania bażantarni, czyli krótko mówiąc hodowli bażantów. Druga jej odsłona już nastąpiła jeszcze przed II wojną światową. Udało się. Ta główna część bażantarni, w której hodowano, rozmnażano bażanty, mieściła się mniej więcej tam, gdzie aktualnie znajdują się ogrody działkowe. To był ten rdzeń. Ona funkcjonowała do lat 40., czyli no, niedługo. A jaką rolę odgrywała ta bażantaria? Mianowicie Lubomirski, kiedy widział już, że ta topola ma się gorzej, próbowano ją ratować i właśnie on podejmował na gruntach tej bażantarni pierwsze takie działania, aczkolwiek one były bardziej komercyjne, niemniej jednak rzeczywiście taką funkcję ona pełniła. Od razu to były dwie odsłony bażantarni, nie będzie trzeciej.
4: Pamiętajmy o tym, że bażantarnia nie wchodziła w granice o lasu ochronnego, czy też rezerwatu przyrody. Były to odrębne, umiejscowione odrębnie obiekty.
1: Jaki rodzaj lasu obejmował rezerwat przyrody Sochy i dlaczego mówi się o nim, że był tak ważnym terenem ochrony przyrody?
5: Już ta pierwsza odsłona Soch, czyli jeszcze w latach 30., obejmowała takie wówczas najciekawsze siedlisko łęgowe z topolą, z okazałymi egzemplarzami topoli czarnej. I to było przyczynkiem do pierwotnego podejścia ochroniarskiego, no i też to był przedmiot ochrony tego właściwego rezerwatu przyrody, który funkcjonował od lat 50. do 70., więc siedlisko Łęgowe. Jest to zakole SAN-u. Pierwotnie ten grunt znajdował się po prawej stronie, później po lewej, w związku z pracą tej rzeki i meandrowaniem. Z uwagi właśnie, że ten obiekt znajduje się w dolinie SAN-u, stąd też siedlisko ma charakter wodozależny. Łęgi są takimi siedliskami związanymi ściśle z aktywnością rzeki i tam też przez długie lata to siedlisko miało się dobrze. No niestety w późniejszym okresie następowało grądowienie, czyli już Łęg przekształcał się w las liściasty grądowy, co też było przyczynkiem do tego, aby ten rezerwat pozbawić formy ochrony, znieść ten rezerwat.
4: Pamiętajmy, że sochy, tak jak tu wspominaliśmy przed chwilą, położone są bardzo blisko koryta rzeki San. Więc jesteśmy w szerokiej dolinie, którą ukształtowała rzeka San. W rezerwacie występowała zarówno topola czarna, jak i topola biała. Były to wyjątkowe ekotypy tych gatunków, wyróżniające się zarówno wzrostem, jak i pokrojem. Do tego stopnia były to wyjątkowe egzemplarze, że nawet naukowcy się nimi interesowali i oczywiście powstawały artykuły naukowe w tym zakresie, przynajmniej jeden. Należy jeszcze podkreślić rolę ordynacji rodowej książąt lubomirskich. Pamiętajmy, że ordynacja rozwadowska posiadała dwa rezerwaty przyrody. Jednym był Sochy, drugim był rezerwat Jastkowice, również odtworzony w okresie międzywojennym.
6: A czy ten rezerwat Jastkowice istnieje w tej chwili?
4: Tak, rezerwat Jastkowice do tej pory objęty jest ochroną przyrody.
6: Czym się charakteryzuje właśnie ten rezerwat Jastkowice? Jakie gatunki drzew, roślin się tam w nim znajdują?
4: Jastkowice położone są w zwartym kompleksie leśnym, należącym również do Puszczy Sandomierskiej, czy jak czasami się określa, do Lasów Janowskich, więc charakter drzewostanu jest zupełnie odmienny. Występują tam takie gatunki jak jodła, okazałe egzemplarze dębu, ale również grab i wiele innych gatunków. Charakter zupełnie odmienny od wyjątkowego w swojej specyfice przyrodniczej rezerwatu Sochy. W przypadku Soch musimy pamiętać o tym, że kiedyś te tereny były poddawane regularnym, corocznym zalewom, albo następującym co kilka lat, zalewom SAN-u. W okresie zaborów, najprawdopodobniej na przełomie XIX i XX wieku, wybudowano tam wał przeciwpowodziowy. W związku z powyższym te zalewy, w szczególności te masywne zalewy występujące raz na kilka czy kilkadziesiąt lat, ustały. Spowodowało to zasadniczą zmianę warunków siedliskowych panujących w rezerwacie i stąd zmiany w drzewostanie.
6: Wróćmy jednak do tematu naszej rozmowy, czyli do rezerwatu Sochy. Jaką powierzchnię miał wtedy sam rezerwat, a jaką jego otulina?
5: Pierwotnie ten rezerwat zajmował powierzchnię ponad 45 hektarów, dokładnie 45,44 ary, a jego otulina zajmowała powierzchnię ponad 80 hektarów. Tak więc to był taki zwarty kompleks z taką ochroną w postaci otuliny na brzegu SAN-u.
6: Jakie elementy przyrody były chronione w rezerwacie Sochy wtedy, a jak to wygląda teraz? Czy są jakieś różnice?
5: Pierwotnym przyczynkiem do objęcia tego rezerwatu ochroną prawną były właśnie te wyjątkowe topole. No niestety do naszych czasów nie przetrwały one w takiej ilości i w takiej okazałości, jakie to miało miejsce jeszcze w latach 50. W związku z tym aktualnie obejmujemy to, co jest. Ten teren jest ciekawy przyrodniczo. Przede wszystkim jest to taka enklawa leśna położona na terenie miasta Stalowa Wola, bo jednak wchodzi w obręb ewidencyjny miasta Stalowa Wola, więc stanowi taki hotspot dla różnorodności biologicznej. Stąd też wiele gatunków ptaków tam znajduje siedlisko. Podkreślić należy, że od czasów, kiedy ten rezerwat został zniesiony, zlikwidowany, nie prowadzono tam jakichś większych prac gospodarczych. Nadleśnictwo rozwadów traktowało to jako taki las ochronny. Co jeszcze tutaj warto podkreślić, pomimo tego zniesienia, zlikwidowania tego rezerwatu w sposób formalny i prawny, w świadomości ludzi i mieszkańców, to ten grunt nadal był uznawany za rezerwat. W związku z tym to jest taka też społeczna inicjatywa, aby tak kolokwialnie rzecz ujmując zalegalizować to, co gdzieś tam w umyśle było chronione. I jeżeli chodzi o aktualne podejście do tego obiektu, jako cel ochrony w projekcie zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska została wpisana dynamika procesów naturalnych wielogatunkowego drzewostanu o charakterze lasów łęgowych. Dlaczego taki przedmiot? Bo właśnie chcemy podkreślić tą dynamikę zmian, jakie zachodzą w przyrodzie, no i jakie dotknęły ten drzewostan. Zniesienie rezerwatu przyrody w latach 70. No, przez niektóre środowiska jest krytykowane, bo no, wówczas rzeczywiście trudno było utrzymać ten ekotyp topoli. Prace związane z jej utrzymaniem, z przywróceniem, no, nie okazały się nieskuteczne. W związku z tym taka, nie inna decyzja nastała. Myślę, że teraz zmieniło się to podejście, bo jednak ekosystemowo taki obiekt zawsze będzie ciekawy.
6: Czy mógłby Pan podać jakieś przykłady roślin oprócz wspomnianych topoli? Przykłady również grzybów czy zwierząt żyjących w tym rezerwacie?
5: Tutaj tym kluczowym elementem chronionym był ten drzewostan jako całość. No pierwotnie właśnie te topole, teraz też drzewostan chcemy chronić, przy czym w tym aktualnym wydaniu, czyli już taki, który podlega tym zmianom w kierunku gruntu właśnie, czyli przekształceniom z lasu łęgowego czy z siedlisk wilgotnych na te mniej wilgotne. Natomiast jeżeli chodzi o bogactwo gatunkowe, na pewno ptaki są w miarę dobrze rozpoznane. Ich ilość, liczbę gatunków szacuje się na ponad 50. Jeżeli chodzi o szatę roślinną, też tam zinwentaryzowano około 100 gatunków roślin, nie tylko drzew, ale też tych roślin zielnych, które są no, zazwyczaj charakterystyczne dla tego typu siedlisk.
4: Nie ukierunkowujemy się na jakiś konkretny przedmiot ochrony. Obserwujemy, co się będzie działo w wyniku zmian stosunków wodnych, w wyniku zmian klimatycznych. W ten sposób podchodzimy do tego obiektu.
6: Czyli można powiedzieć, że rezerwat Sochy jest trochę takim miejscem badań.
4: Podkreślając walory przyrodnicze tego rezerwatu, zwrócimy jeszcze raz uwagę na te resztki dawnych lasów topolowych, które tam funkcjonowały. Dzisiaj jak pójdziemy do tego rezerwatu, do trzeciej odsłony de facto tego rezerwatu, to jeszcze znajdziemy potężne pnie topoli, które leżą tam w dnie lasu o potężnych wymiarach. Proszę Państwa, jak rezerwat zlikwidowano, to z uwagi na wymiary tych topól nie było możliwości usunięcia, bo były tak duże i po prostu pozostawiono je na terenie dawnego rezerwatu.
5: Z uwagi na charakter drzewostanu, czyli taki już sędziwy las z mnóstwem rozpadającego się drewna, zamierających drzew, jeszcze zamierających i już tych martwych, tutaj ciekawym elementem, ciekawym stwierdzeniem, i to w latach 90. było odnalezienie zgniatka cynobrowego. Jest to taki chrząszcz związany właśnie z takimi martwymi drewnami, całkiem ładny, bo taki czerwony, objęty ochroną ścisłą, zresztą gatunek naturowy. To jest ciekawostka, na pewno taka entomologiczna akurat, jeżeli chodzi o te drobne zwierzęta. Z tych większych zwierząt oczywiście znajdziemy tam pospolite gatunki ssaków, które zazwyczaj lubią tego typu enklawy, jak sarna, zając, lis. Natomiast jeżeli chodzi o ornitofaunę, czyli faunę ptaków, z uwagi na tak dużą ilość tych starych drzew, fauna dzięciołów jest no, jak na taki mały teren dość liczna, bo tam do 4 gatunków zostało stwierdzonych dzięciołów, puszczyk, jeżeli chodzi o sowy, a oprócz tego no, pospolite gatunki charakterystyczne dla lasów, niemniej jednak na pewno z uwagi na ich ilość, liczebność, spacer czy wędrówka, bo przez rezerwat przebiega droga, na pewno dostarczy dużo wrażeń wokalnych w wykonaniu tychże ptaków.
6: Wróćmy jeszcze na moment do historii rezerwatu Sochy. co sprawiło, że obniżył się poziom wód gruntowych tuż po zlikwidowaniu rezerwatu?
4: Proces obniżania poziomu wód gruntowych na terenie rezerwatu Sochy miał miejsce, tak jak mówiliśmy wcześniej, przynajmniej od końca XIX wieku, kiedy doszło do wybudowania wałów przeciwpowodziowych przy rzece San. Wały te oddzieliły drzewostan Sochów od rzeki San. Następne elementy związane ze zmianą poziomu wód gruntowych to generalne obniżanie się poziomu wód gruntowych, które bez wątpienia mogło mieć miejsce na terenie rezerwatu w latach późniejszych, już bliżej współczesnych. Warto dodać, że w dawnych czasach, kiedy ten teren był własnością lubomirskich, ród ten zwracał dużą uwagę na wykorzystanie gospodarcze topoli. Jak się okazuje, korą pozyskaną z topoli chwalono się nawet na krajowej wystawie pod koniec XIX wieku we Lwowie. Ta kora pozyskana z topoli była wykorzystywana między innymi w celach rybackich.
1: Mimo że sezon na grzyby trwa cały rok, tak jesienią możemy spotkać najpopularniejsze gatunki. I te jadalne, ale i te trujące. Na co zwracać uwagę podczas grzybobrania, gdzie swoje zbiory sprawdzać i najważniejsze, czy grzyba wycinać, czy wykręcać. O tym nasz reporter Tomek Widak rozmawia ze swoimi gośćmi, a są nimi...
7: Sabina Bożewicz, pracuje na co dzień w Inspekcji Sanitarnej w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie. W oddziale higieny żywności i żywienia. Posiadam również uprawnienia grzyboznawcy.
8: Witam serdecznie, Ewa Bieniek. Również pracuję w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie w oddziale higieny żywności i żywienia i również mam uprawnienia grzyboznawcy.
3: Sezon na grzyby trwa w najlepsze. Proszę powiedzieć, które regiony Podkarpacia są najbardziej popularne wśród grzybiarzy?
7: Na Podkarpaciu występuje bardzo dużo gatunków grzybów, ponieważ mamy zróżnicowane tereny. Głównie chodzi o lasy, ponieważ grzyby głównie w lesie rosną. Mamy lasy bukowe, sosnowe, jodłowe, świerkowe i mamy lasy też mieszane. W nich można znaleźć przeróżny przekrój grzybów.
3: Jakie to są grzyby?
7: Na przykład borowiki, podgrzybki, maślaki, koźlarze, kurki, rydze, opieńki, czubajki, kanie, czy pieczarki, gąski, gołąbki. To jest ogromny przekrój, jeśli chodzi o te grzyby jadalne. Okay. Oprócz tego mamy grzyby niejadalne z różnych względów, na przykład przez gorzki smak, lub grzyby trujące.
3: To tak dla przykładu może Pani wymienić te trujące?
7: Jeden z najgroźniejszych grzybów naszych lasów jest muchomor zielonawy, zwany niegdyś sromotnikowym. Mamy muchomora jadowitego, muchomora plamistego, czerwonego, cytrynowego. Oprócz tego inne grzyby blaszkowe, bardzo groźne.
3: A których muchomorów jest najwięcej?
7: Czerwieniejących, tak.
3: Czerwieniejących.
7: A muchomorów czerwieniejących można spotkać faktycznie najwięcej z naszych obserwacji, tak to wygląda. Co ciekawe, muchomor czerwieniejący jest muchomorem jadalnym, ale nie cieszy się dużą popularnością, bo jednak dużo osób z ostrożnością podchodzi do zbierania grzybów.
3: A w którym rejonie Podkarpacia jest najwięcej tych grzybów? To jest Pogórze Przemyskie, to jest tutaj okolice Rzeszowa, Bieszczady, czy może bardziej północ Podkarpacia?
7: Nie można tego tak określić jednoznacznie, gdzie jest najwięcej grzybów. Myślę, że w tych rejonach, gdzie ich nie można zbierać, czyli w parkach narodowych albo rezerwatach. Tam mamy zakaz zbierania grzybów, więc można sądzić, że tam można spotkać największą ilość grzybów.
3: Okej, okay, no dobra. Jakie błędy najczęściej popełniają początkujący grzybiarze?
7: Myślę, że głównym błędem jest to, że za szybko oceniają, klasyfikują grzyba. Aby prawidłowo rozpoznać gatunek, należałoby się bardzo dokładnie przyjrzeć wszystkim cechom. I tutaj jest jedna dobra zasada, taka, aby grzyba wykręcać, czy wydobywać z podłoża w całości. Wiele tych cech identyfikacyjnych mamy również w podstawie trzonu. Jak w przypadku na przykład muchomorów, gdzie możemy po obecności pochwy u podstawy trzonu rozróżnić, z jakim gatunkiem mamy do czynienia, albo odróżnić muchomora przykładowo od pieczarki. Także patrzymy dokładnie na wygląd, na kapelusz, na kolor kapelusza, na spód kapelusza, czy mamy do czynienia z blaszkami, z rurkami. Kolejno, czy jak wygląda trzon, czy ma obecność pierścienia. No i ta podstawa trzonu też jest ważną cechą diagnostyczną.
3: Czy warto zbierać tylko młode okazy, czy wiek grzyba w zasadzie przy zbieraniu nie ma znaczenia?
7: Tych najmłodszych owocników generalnie, jeśli nie znamy się za dobrze na grzybach, powinniśmy unikać, bo wiele grzybów jest za młodu bardzo podobnych do siebie. Ważne jest, żeby te grzyby zbierać na tyle wykształcone, żeby można było je bezwzględnie dobrze oznaczyć. I tu nie mówimy o pewności 99%, to jest za mało. Musimy mieć 100% pewności, z jakim gatunkiem grzyba mamy do czynienia.
3: Okej, okay. A czy robaczywy grzyb jest bezpieczny dla człowieka? No bo czasami ludzie zbierają robaczywe grzyby, odkrywają...
7: Nie wiem, w jaką stronę idziemy, bo jeśli chodzi, czy to jest dowód na to, że grzyb jest jadalny, to nie. To może o to chodzi panu?
3: No tak.
7: Bo jeśli mamy grzyba z czerwiami, z tymi robakami, no to jest tak, że on... Nie zbieramy grzybów zaczerwionych. Grzyby zaczerwione, czyli z tymi robaczkami, nie mogą znajdować się nawet w obrocie, nie powinniśmy ich zbierać. Jest to zwyczajnie zepsuty grzyb, tak, ale no też nie jest zbyt dobry do konsumpcji, nie zachęca nas do konsumpcji takich grzybów, jeśli one są zaczerwione. I ważne jest, żeby podkreślić, że jeśli grzyb jest nadgryziony przez jakieś zwierzęta, ślimaki, czy są w nim robaki, to nie jest dowód na to, że grzyb jest jadalny.
3: Okej, no to też jest ciekawa kwestia. A zdarzają się takie przypadki, że ktoś na przykład sprzedaje przy drodze jakieś takie grzyby, które są na przykład nadjedzone przez jakieś zwierzęta leśne?
7: Na pewno. To też w zależności, w jakim stadium są nadgryzione. Jeśli są lekko uszkodzone, to myślę, że przy obróbce wstępnej w domu można sobie taką część po prostu odkroić. Ale tak jak mówię, to nie jest wyznacznik tego, że grzyb jest jadalny, więc tutaj to jest mit, jeśli o to chodzi. Jeśli mielibyśmy jakąś jedną wspólną radę dać na grzyby, żeby odróżnić grzyby jadalne od trujących, to nie jest to wyznacznik. Ale generalnie w obrocie grzyby mogą się znajdować, które wykazują bardzo niski stopień zaczerwienia. W praktyce możemy to zrobić tak, że jeśli udamy się na targowisko po grzyby pochodzące z lasów, możemy poprosić o to, żeby sprzedawca przykroił tego grzyba wzdłuż osi trzonu i po prostu sprawdzić, czy te grzyby są zdrowe.
3: Okej, okay, no to zapytam teraz o kwestię już samego grzybobrania. Załóżmy, że wybieramy się do lasu. Proszę powiedzieć, do czego te grzyby zbierać najlepiej? To jakiś koszyk wiklinowy, czy może reklamówka plastikowa? Bo tutaj różne też głosy chodziły, żeby do reklamówki właśnie nie zbierać. Jak to jest?
8: Jeżeli wybieramy się do lasu, to oczywiście zabieramy ze sobą najlepiej jakiś przewiewny kosz, najlepiej gdyby to był wiklinowy, na pewno nie reklamówkę, czy też plastikowe wiadro. Po prostu grzyby w foliowej torbie szybko się zaparzają, kruszą, psują się i to może jakby zwiększyć ryzyko dolegliwości nawet po spożyciu grzybów jadalnych. Wybierając się do lasu, warto też pamiętać, aby zabrać ze sobą nożyk, atlas grzybów, czy to w formie książkowej, czy też w formie na przykład aplikacji na telefonie. Jeżeli będzie to dłuższa wyprawa, dłuższe grzybobranie, to warto ze sobą zabrać również wodę, coś do jedzenia, odpowiednio się ubrać oczywiście, długa nogawka, długi rękaw, zabrać ze sobą jakieś repelenty na kleszcze, a w przypadku ewentualnej możliwości zgubienia się w lesie, najlepiej mieć ze sobą mapę lub też aplikację offline.
3: Jak długo świeże grzyby mogą leżeć w domu przed przygotowaniem?
8: Generalnie to jest tak, że grzyby, które zebrane są w lesie, stają się już jakby środkiem spożywczym, który tak naprawdę jest nietrwały, tak? Bardzo szybko ulega zepsuciu. Zatem po powrocie z lasu powinniśmy szybko te grzyby przebrać, ponownie sprawdzić i następnie bardzo szybko je przetworzyć. Generalnie to jest tak, że jest możliwość przechowywania grzybów krótkoterminowo, gdzieś w jakimś chłodnym, przewiewnym miejscu.
3: Okej, okay, czyli lodówka, zamrażarka?
8: Tak, najlepiej właśnie w lodówce, chyba że po prostu chcemy te grzyby zamrozić, to również możemy je zamrozić. Oczywiście możemy poddać je również innej obróbce termicznej, na przykład suszenie, prawda, marynowanie, czy też ewentualnie smażenie i spożycie po prostu świeżych grzybów od razu, bezpośrednio.
3: Okej, okay, ale przechowywanie tak w temperaturze pokojowej, żeby tak sobie leżały, to raczej niekoniecznie?
8: Raczej niekoniecznie. Jeżeli już to robimy poza lodówką, to najlepiej w jakimś chłodnym, dosyć chłodnym miejscu.
3: Okej, okay, a czy mrożenie i suszenie grzybów to najbezpieczniejsze sposoby, nie wiem, na ich przechowywanie? przechowywanie takie dłuższe?
8: Tak, jeżeli chodzi o dłuższe przechowywanie grzybów, to takim najlepszym chyba sposobem jest suszenie grzybów, ale oczywiście możemy również grzyby zamrozić i później wykorzystać je ewentualnie do różnych zup, sosów i tak dalej. Oczywiście grzyby suszone jak najbardziej również wykorzystujemy przede wszystkim do przygotowywania później różnych sosów czy zup, tak? Myślę, że to są dwa chyba najlepsze sposoby przetwarzania grzybów. Ja osobiście uwielbiam również grzyby marynowane, lubię marynować grzyby. Jest to też również bardzo dobry sposób, aby te grzyby długoterminowo w słoikach sobie przechować i spożyć później w okresie zimowym.
3: Okej, ale chyba nie wszystkie grzyby nadają się do suszenia. Czy wszystkie?
8: Oczywiście, że nie wszystkie gatunki nadają się do suszenia. Takimi najlepszymi gatunkami, jeżeli chodzi o suszenie grzybów, jest to borowik szlachetny czy podgrzyb brunatny. Ludzie też bardzo często suszą koźlarze, maślaki. Także te grzyby jak najbardziej możemy suszyć. Oczywiście wszystko zależy od gatunku grzyba. Jedne bardziej nadają się do suszenia, inne bardziej do marynowania, a jeszcze inne po prostu nadają się bardziej do spożycia na surowo, na świeżo, przepraszam, i możemy je w ten sposób spożyć, zjeść.
3: Okej. Grzyby to, jak wiadomo, taki produkt, który dostarcza wielu cennych witamin, ale proszę powiedzieć, bo zapytam z drugiej strony, kto nie powinien jeść grzybów? Mam tu na myśli, nie wiem, dzieci, seniorów, kobiety w ciąży. Kto powinien unikać?
8: Generalnie spożywania grzybów powinny unikać dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży, z uwagi na to, iż grzyby zawierają w swojej strukturze, w swojej budowie chitynę, która tak naprawdę nie jest rozkładana przez nasz organizm i może powodować właśnie ciężkostrawność tych grzybów.
3: A po jakim czasie od spożycia grzyba mogą pojawić się niepokojące symptomy? Kiedy organizm zaalarmuje, że coś jest nie tak? Jak długo trzeba czekać?
8: Czas wystąpienia tak naprawdę objawów po spożyciu grzyba, na przykład trującego, może być różny. Jest to uzależnione od rodzaju grzybów. Szczególnie właśnie niebezpieczna jest taka sytuacja, kiedy takie objawy pojawiają się bardzo późno, na przykład po kilkunastu, a czasem nawet po kilkudziesięciu godzinach. I przy takich właśnie najgroźniejszych zatruciach, na przykład po zjedzeniu muchomora zielonawego, czyli Amanita phalloides, może wystąpić taka pozorna poprawa, a potem gwałtowne pogorszenie się stanu zdrowia. Dlatego generalnie nie lekceważymy nigdy żadnych objawów, które nawet mogą wydawać się niekiedy lekką, zwykłą niestrawnością.
3: Okej, czyli w takim przypadku, kiedy jakiś objaw u nas wystąpi, no to od razu udajemy się na pogotowie?
8: Tak, generalnie
3: czy przyjmujemy
8: na pewno
3: leki?
8: Nie bagatelizujemy nigdy żadnych objawów. Zbyt właśnie taka późna reakcja może prowadzić do powstania nieodwracalnych zmian w organizmie, a nawet niekiedy śmierci. Dlatego natychmiastowo zapewniamy pomoc lekarską, dzwonimy pod numer alarmowy 999 lub 112 lub osobiście przewozimy chorego do szpitala. Na pewno nie podajemy żadnych płynów takiej osobie w postaci mleka czy alkoholu, natomiast dobrze by było sprowokować wymioty, tak aby można było oczyścić treść żołądka ze spożytego pokarmu.
3: Ale te wymioty spowodować, nie wiem, na przykład wsadzając sobie palec do podniebienia czy czymś innym?
8: Tak, można w ten sposób, można przygotować roztwór wody z solą w odpowiednich proporcjach i to również można po spożyciu takiego roztworu również te wymioty można spowodować.
3: Okej. Sanepid prowadzi klasyfikację grzybów sprzedawanych na różnego rodzaju targowiskach, bazarach. Jak wygląda taka kontrola standardowa?
8: Jeżeli chodzi o kontrolę na targowiskach, to generalnie standardowa kontrola wygląda w ten sposób, że kontrolerzy stacji powiatowej idą na targowisko i kontrolują, sprawdzają, jak wygląda sprzedaż grzybów zarówno świeżych, jak i suszonych. Generalnie to jest tak, że jeżeli grzyby są sprzedawane na targowisku, to one powinny być sprzedawane z atestem wystawionym przez upoważnionego klasyfikatora grzybów bądź grzyboznawcę. I takie grzyby, które są sprzedawane na rynku czy w placówkach handlowych, takie atesty powinny posiadać. I na to my jako konsumenci powinniśmy zwracać uwagę, kupując, zaopatrując się właśnie w takie grzyby na targowiskach czy u innych osób, które takie grzyby oferują.
3: Mówimy o targowiskach i bazarach, ale powiedzcie, drogie panie, gdzie najbezpieczniej kupić grzyby? No bo zdarza się też, że przy lasach często też są sprzedawane przez jakichś przypadkowych ludzi, którzy gdzieś tam się wybrali na grzybobranie, kilka złotych chcą sobie zarobić, no i w ten sposób sprzedają te grzyby. No to gdzie najbezpieczniej kupować te grzyby? Właśnie od takich osób, czy właśnie w innych punktach?
8: Tak, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, tak naprawdę miejscami, gdzie powinny być sprzedawane tylko i wyłącznie legalnie grzyby, są targowiska lub placówki handlowe. Jeżeli ktoś sprzedaje grzyby w pasie drogowym przy lesie, jest to działalność już nielegalna.
3: Okej. I za taką działalność nielegalną wy nakładacie jakieś mandaty, czy to już jest inna instytucja?
8: Nie, my tutaj mandatów nie nakładamy i takie rzeczy, takimi rzeczami to już powinna się zajmować się tak naprawdę policja. No okay. Tutaj chodzi o zagrożenie w ruchu drogowym, prawda? Sprzedaż grzybów w pasie drogowym. Tym bardziej, że jest to po prostu miejsce, gdzie nie powinno się sprzedawać tych grzybów, ponieważ rozporządzenie mówi wprost, że grzyby powinny być oferowane do sprzedaży.

0: Goryczak ma również kapelusz koloru brązowego, jasnobrązowego. Również będzie miał maczugowaty trzonek, taki pękaty, ale patrzymy głównie na wybarwienie rurek. Już dojrzały osobnik borowika będzie miał te rurki wybarwione na żółto lub oliwkowo-żółto. Z kolei goryczak żółciowy będzie miał te rurki białe lub z lekkim, bladym zabarwieniem na różowo. Ma też również dosyć wyraźną siateczkę na trzonie, dużo bardziej ciemniejszą, taką wyrzeźbioną niż borowik szlachetny. To jest jedna z tych pomyłek. Nie wiem, czy powinniśmy tutaj doradzać próbę smakową, ale jeśli faktycznie mamy już pewność, że to jest goryczak, można sobie go tam delikatnie spróbować i tą cząstkę tego grzyba wypluć, tak żebyśmy raz na zawsze zapamiętali smak tego grzyba. Do innych częstych pomyłek dochodzi wiosną, kiedy pojawiają się pierwsze grzyby wiosenne. Mowa tutaj o smardzach i piestrzenicy kasztanowatej. To są grzyby, które owocnikują w zasadzie w tym samym okresie i często dochodzi do pomyłek. Tutaj możemy je odróżnić poprzez wygląd główki. Smardze będą miały regularny kształt główki z takimi jamkami, natomiast główka, już nie kapelusz, a główka piestrzenicy kasztanowatej jest bardziej pofałdowana, nieregularna, rozpostarta, bardziej przypomina taką mózgowatą strukturę. I tu należy uważać, ponieważ nie tak dawno, myślę, się dobrze pamiętam, 2 lata temu mieliśmy przypadek na Podkarpaciu zatrucia piestrzenicą kasztanowatą. Nie jest to grzyb śmiertelnie trujący, aczkolwiek w przypadku ludzi starszych, gdzie są bardziej osłabione, nie są tak odporne na toksyny, może dojść do silnego zatrucia organizmu. Do kolejnych pomyłek dochodzi w przypadku młodych grzybów, na przykład muchomorów i pieczarek. Dlatego ważne jest, żeby te okazy zbierać na tyle rozwinięte, żeby określić ich przynależność gatunkową. Najgroźniejszy grzyb naszych lasów to muchomor zielonawy, zwany niegdyś sromotnikowym. Będzie miał zielony kapelusz, oliwkowo-zielony czy blado-zielony. Od spodu będzie miał białe blaszki. Trzon będzie miał zwisający pierścień, a podstawa trzonu będzie okryta pochwą. Dodatkowo na trzonie występuje taki zielonkawy zygzak i to jest muchomor zielonawy. Przez swoje zielone wybarwienie kapelusza może do złudzenia przypominać gąski zielonki albo zielone gatunki gołąbków.
1: Ten muchomor występuje na całym Podkarpaciu czy w jakimś konkretnym obszarze?
0: W zasadzie w całej Europie występuje i u nas w lasach jest jak najbardziej spotykany, w zasadzie w całej Polsce. Jest to grzyb, który pojawia się jasienią, gdzie następuje największy wysyp u nas grzybów, dlatego powinniśmy na niego uważać. Jest to grzyb, który wywołuje najgorsze typy zatruć, który uszkadza wątrobę i w zasadzie wystarczy jeden niewielki owocnik, aby zatrucie było śmiertelne.
1: Czyli poważna sprawa, czyli trzeba naprawdę uważać, bacznie obserwować, no i najlepiej na grzybobranie wybierać się z atlasem, z grzybami i wtedy będzie można go łatwo rozpoznać.
0: Można mieć atlas, można też grzyby, których nie jesteśmy pewni, osobno sobie odkładać w koszyku, tak żeby potem już albo skonsultować to z jakimś specjalistą, albo na spokojnie sobie przeglądnąć te grzyby w domu, porównać z innymi, z atlasem, z aplikacjami.
1: A właśnie, bo to jest ten wątek, którego nie poruszyliśmy, bo każdy grzybiarz po zbiorze grzybów może zgłosić się do Was, do podkarpackiego sanepidu i sprawdzić, czy te grzyby są jadalne, które zebrał, tak?
0: W każdej stacji powiatowej, jak również i wojewódzkiej stacji, pracują klasyfikatorzy grzybów i grzyboznawcy. W zasadzie o każdej porze w czasie pracy urzędu można sobie przyjść do sanepidu, ewentualnie wcześniej się umówić, sprawdzić, czy taki klasyfikator grzybów jest dostępny w tym momencie i te grzyby sobie ocenić.
1: I to jest bezpłatnie robione?
0: To są bezpłatne porady, tak. W okresie zbiorów mamy bardzo dużo porad, także zapraszamy. Same bardzo dużo się też uczymy, ponieważ grzybiarze przynoszą różne ciekawe owocniki i naprawdę nieraz gorąco dyskutujemy, z jakim grzybem mamy do czynienia.
1: A dużo zdarza się takich okazów trujących?
0: Coraz mniej.
1: Czyli ta świadomość rośnie?
0: Świadomość jest bardzo duża i widać to też w statystykach zatruć grzybami w przekroju kilkudziesięciu lat, gdzie tych zatruć jest coraz mniej, a na przykład w zeszłym roku w ogóle nie zanotowaliśmy żadnego zatrucia na Podkarpaciu.
1: A w tym roku?
0: W pierwszym półroczu tego roku również nie wykazaliśmy żadnych zatruć grzybami.
1: To na koniec zapytam Panie, jak jest z tym sezonem grzybowym? Czy on trwa rzeczywiście cały rok? Czy to

0: są jakieś konkretne okresy w ciągu roku, konkretne miesiące?
1: Grzyby lubią porę jesienną i wtedy występuje największy wysyp grzybów, bo panuje wtedy odpowiednia wilgotność, temperatura, noce są chłodniejsze i tutaj występuje największy wysyp i mamy największy przekrój gatunków. Mamy również grzyby zimowe, aczkolwiek w naszym klimacie tych grzybów nie jest dużo. Wówczas możemy pozyskać boczniaka ostrygowatego, płomienicę zimową i uszaka bzowego. To są takie trzy najważniejsze, najczęściej spotykane grzyby zimowe. Także zachęcamy do zimowych spacerów w lesie.
0: Wiosną i latem rozumiem, że też te grzyby gdzieś tam występują.
1: W zależności jakie mamy lato, jeśli lato jest chłodniejsze i deszczowe, to faktycznie wysyp grzybów możemy spotkać duży. Mówią, że pierwsze grzyby wiosenne czy letnie są robaczywe i to faktycznie tak jest, wtedy jest bardziej sucha pogoda, to tych grzybów zbieramy mniej. Jeśli jesteśmy nastawieni na dużą różnorodność grzybów, to najlepiej je pozyskiwać właśnie jesienią.
2: Historia Stalowej Woli.
3: Wojna to nie tylko front i wielkie bitwy, ale także odwaga ludzi, których działania przez lata pozostawały w cieniu. W tej rozmowie razem z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego odkrywamy niezwykłe historie mieszkańców Rozwadowa i okolic, pokazujące, że walka z okupantem mogła przybierać zaskakujące formy.
4: Zdecydowanie najmocniej w historii polskiego ruchu oporu na tych obszarach zapisała się historia dwóch lekarzy, o których już miałem okazję napomknąć, czyli o doktora Eugeniusza Łazowskiego i doktora Stanisława Matulewicza, którzy wywołali słynną sztuczną epidemię tyfusu, prawda?
5: I na czym właśnie to polegało? Na czym polegała ta ich akcja właśnie ratunkowa, można powiedzieć?
4: Musimy pamiętać, jak już wcześniej wspomniałem, że Polacy na tych terenach, ale również i Żydzi, bardzo bali się łapanek, terroru niemieckiego. No i w pewnym momencie obydwaj lekarze odkryli coś ciekawego, to znaczy zauważyli, że jeśli wstrzyknie się pacjentowi niegroźną bakterię o nazwie, jak dobrze pamiętam, Proteus, tu pewnie osoby po medycynie mogłyby więcej powiedzieć na ten temat, w każdym razie jeśli odkryli, że tą bakterię wstrzyknie konkretnej osobie, to testy dadzą podobny wynik jak przy tyfusie plamistym. Zdecydowali się oni to wykorzystać i powiedzmy, że szczepić mieszkańców po to, aby wywołać właśnie taką sztuczną epidemię. Dlaczego? Bo kolejne badania pokazywały, że rzeczywiście te wyniki wskazują na tyfus. A pamiętajmy, tyfus był dla Niemców śmiertelnie poważnym zagrożeniem. Bali się go niekiedy nawet bardziej niż frontu, bo choroba mogła zdziesiątkować oddziały, prawda? Tu nie było możliwości wycofania się przed chorobą. I kiedy z laboratoriów wracały kolejne pozytywne wyniki badań z Rozwadowa i okolic, niemieckie władze uznały, że ten region to ognisko jakiejś pandemii. W takim przypadku uznano, że trzeba je otoczyć, te tereny, kordonem sanitarnym. Ograniczono ruchy wojsk, urzędników, nie organizowano w ogóle większych pacyfikacji i w zasadzie dość rzadko przeprowadzano jakiekolwiek łapanki, no bo który żołnierz chciałby się narazić na kontakt z potencjalnym nosicielem bakterii?
5: A gdzie w takim razie przyjmowali ci lekarze? Czy to była jakaś przychodnia?
4: Oni działali generalnie na dość dużym obszarze, no bo i Stalowa Wola, i Rozwadów. W związku z czym oczywiście mieli swoje gabinety, ale też bardzo często poruszali się po całym tym obszarze do chorych, prawda, którzy z różnych powodów nie mogli się przedostać, prawda?
5: I też się zastanawiam, na jakiej zasadzie generalnie robili ludziom te badania? W sensie, że jak upozorowywali właśnie przyczyny tych badań?
4: To znaczy, z tym akurat problemu nie było. Niemcy wiedzieli, że jak lekarz, no to się pewnie przemieszcza i tak dalej, więc ich puszczano, prawda, w trakcie ewentualnych kontrol. No a później, kiedy już powiedzmy udało się pewnej grupie zaimplementować, prawda, tą bakterię, nie wiem, czy bakteria, czy wirus, raczej bakteria, tak mi się wydaje, nie jestem tutaj lekarzem. W każdym razie Niemcy stopniowo, prawda, zmniejszali te kontrole na tym obszarze, bo czuli, że jest to obszar zarażony i dzięki temu oni zyskali jeszcze większą swobodę i mogli docierać do jeszcze większej grupy ludności. Mało tego, to miało też dość duży wpływ na sytuację partyzantów na tym obszarze. Dlaczego? Dlatego, że skoro kontrole były mniejsze,
5: to mieli wolny teren.
4: Też, ale miałem na myśli, że pomoc partyzantom mogła być o wiele łatwiejsza. Bo lekarze mogli też docierać do rannych, leczyć ich. W związku z czym no, tutaj akurat Łazowski, Matulewicz, zresztą oni sami podkreślali, że to jest ich taka prywatna wojna, prawda, wręcz, czyli to nie była tylko jakaś misja, próba ochrony, ale misja w znaczeniu wojskowym, ale po prostu takie, można powiedzieć, pewna wartość, którą oni manifestowali. Także rzeczywiście ta fałszywa epidemia doprowadziła, no tutaj są różne wskaźniki. Niekiedy się przesadza, jest zawsze ta skłonność do przesady, natomiast faktem jest, że niektóre źródła mówią nawet 10-15 tysiącach uratowanych przed wywózkami, przed pracą przymusową w ten sposób, aczkolwiek wydaje się, że tu trzeba uważać, no wydaje się, że może jakieś 8 tysięcy też mogło to być, także tu uważajmy z tymi liczbami, natomiast jak się powie tysiące osób uratowanych przez fikcyjną epidemię tyfusu, no to nie będzie to przesada.
5: A czy wiemy, ilu mieszkańców właśnie liczył Rozwadów i Stalowa Wola przed wybuchem II wojny światowej, czyli jeszcze przez tą okupację? Tak, żeby po prostu porównać sobie te liczby.
4: Generalnie spis powszechny ostatni odbył się w 1931 roku. Tamte liczby w przypadku Rozwadowa, bo jak pamiętamy Stalowa Wola, to trochę późniejsze czasy. Natomiast 3000 około 300 w 1931 spis wykazał mieszkańców Rozwadowa, w związku z czym można przypuszczać, że w 1939 było ich około 3400, maksymalnie 500. I do tego należy jeszcze dodać drugie tyle, a może nawet i około 4000 w Stalowej Woli. Czyli już mamy prawie 8000, do tego jeszcze doliczamy ludność całych okolic i wtedy rzeczywiście może wyjść liczba około 10-12 tysięcy osób.
5: Czyli tutaj mieliśmy dwóch lekarzy, Eugeniusza Łazowskiego i Stanisława Matulewicza, którzy wymyślili fałszywą epidemię tyfusa. A czy to byli tacy jedyni bohaterowie tamtych czasów, którzy ratowali po prostu Żydów, Polaków i innych mieszkańców tych terenów?
4: Oczywiście, że nie. Tutaj doskonałym tego przykładem jest postać Alfredy Markowskiej, która akurat znalazła się w okolicach Rozwadowa w 1941 roku. Jej historia jest nieco tragiczna, zważywszy, że wszystko zaczęło się w okolicach Białej Podlaski w 1941 roku. Wówczas Niemcy napadli na około 80-osobowy tabor, w którym znajdowała się jej rodzina. Większość z nich została zamordowana, a sama Markowska mogła przeżyć, dlatego że akurat wędrowała w tamtym czasie po okolicznych wioskach i po pewnym czasie udało jej się przedostać, między innymi za pośrednictwem pobliskich lasów, do Rozwadowa, który wówczas pełnił rolę, zresztą pamiętamy Rozwadów kolejowe miasto, rolę takiego kluczowego węzła kolejowego, gdzie akurat znajdowało się obozowisko dla Romów zmuszonych przy pracy na kolei. Tam dołączyła do jej męża, który akurat znajdował się również w Rozwadowie. No i akurat oni zostali wtrąceni do getta po pewnym czasie lubelskiego, jak dobrze pamiętam. Później byli jeszcze przewożeni do kilku innych miast, ale ostatecznie udało im się uciec. No i wrócili do Rozwadowa, a tam zostali zatrudnieni na kolei, uzyskując tak zwaną kenkartę, która gwarantowała im możliwość pracy na rzecz III Rzeszy. Ona wykorzystała tę sytuację do tego, by nieść pomoc, bo pamiętamy, praca na kolei w tamtym okresie to nie była wdzięczna praca. To była praca nieraz i przy rozładunku ciał, przy podawaniu wody więźniom. Natomiast Markowska wykorzystała to do ratowania dzieci, które nieraz były podawane przez same matki z tych wagonów. Ona ratowała zarówno samych Romów, jak i też dzieci pochodzenia żydowskiego. Szukała też niekiedy młodych osób ocalałych po pogromach i egzekucjach, właśnie idąc w te miejsca. Natomiast o samej tej postaci wiemy niewiele. Przynajmniej o okolicznościach, w jakich to robiła. Dlaczego? Dlatego, że ona nie prowadziła jakiejś dokumentacji, ona nie była częścią jakiejś komórki konspiracyjnej. Przez co no, tak naprawdę jej historia, poznanie tej historii jest utrudnione i zajęło naprawdę wiele lat. Co warto wspomnieć, takim głównym źródłem poznania w ogóle jej historii, to były tak naprawdę same relacje osób uratowanych, rodzin zastępczych, w których umieszczała ona te dzieci z fałszywymi dokumentami. W związku z czym no, tak naprawdę to jest z jednej strony powód, dla którego ta pamięć przetrwała, ale też jednocześnie dla którego zniknęła na wiele lat. Dlatego, że oczywiście ja tutaj wspomniałem o tym braku dokumentacji, Ale był jeszcze jeden powód, dla którego postać Markowskiej przez lata była troszkę nieznana, no, czy by nie powiedzieć zepchnięta może i na margines. W każdym razie pamiętajmy o tym, że przez wiele lat po wojnie nie mówiło się o zagładzie Romów, o mordowaniu ich przez Niemców i o romskich bohaterach. No też, jak sami dobrze wiemy, Romowie mają specyficzną społeczność, są dość w niektórych aspektach zamkniętą grupą. No a sama Markowska też to, co robiła, robiła raczej po cichu. Tak naprawdę dopiero w momencie, kiedy w okresie już III RP w latach 2000 powstał film dokumentalny o niej, wtedy ta postać stała się nieco głośniejsza. No, otrzymała Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, została honorowym obywatelem jednego z polskich miast. Także no, dopiero pod koniec życia tak naprawdę, a ona urodziła się w 26 roku, można powiedzieć, że wtedy dopiero zyskała tą sławę, na którą zasługiwała.
3: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia. SK2. Magazyn lokalny. Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic. Benek i Kitka podbijają internet, a ich sportowe zmagania śledzą tysiące widzów. O fenomenie kociego procederu nasza reporterka Emanuela Kwaśniak rozmawiała z ich właścicielami, a zarazem trenerami.
6: Benek i Kitka grają w kręgle, hokeja, gierki, mają treningi, turnieje, tabele wyników nawet i kibiców oczywiście. Wszystko dzieje się w ramach Ligi Kociego Procederu. Jest to internetowy projekt, który powstał w Tarnobrzegu i zdobywa w sieci ogromne wyświetlenia, a za przygotowanie zawodników odpowiadają trener i trenerka, których dzisiaj goszczę. Witam Was tutaj.
7: Witamy serdecznie.
6: Więc ktoś, jak Was ogląda, to już głosy na pewno poznał. Widzę, że się troszkę stresujecie i macie to samo, widzicie, co koty mają. Wy ich nagrywacie, mają mnóstwo kibiców, teraz przyszła pora na Was.
7: No właśnie, życie weryfikuje.
8: Aż nie wiadomo, co powiedzieć, no właśnie, tak, że teraz w ich roli, no.
7: Tak. Ja trochę się wcielam w Benka, bym
8: tak,
7: powiedział.
8: Tak, bo my w ogóle mamy takie charaktery, że podobne koty są do nas i Benek jest bardziej podobny do pana trenera, a Kitka znowu do trenerki bardziej. Tak.
6: Czyli ja bym powiedziała, że no? Kitka to tutaj na luzie. Dzisiaj będzie na luzie.
8: No nie Kitka wiem, ja się stresuję i chyba właśnie ten stres tak wychodzi, taki efekt jest.
7: Nie, no Kitka zawsze daje radę. Z Benkiem nie wiadomo, także jeżeli trener zawiedzie,
8: to... A no tak, z Benkiem
7: to...
8: nie wiadomo, no.
6: Z Benkiem różnie bywa.
8: Różnie bywa.
6: To tak, żeby zacząć od tego najważniejszego, czyli od zawodników. Kim są Benek i Kitka? Ile mają lat? Skąd się u Was wzięli? Jakie mają charaktery?
8: Kitka, aka Kitusia, zawodniczka numer 1, jest to mistrzyni olimpijska i ma 8 lat, dokładnie skończyła w kwietniu 8 lat i jest z nami no, tyle samo prawie czasu, no bo miała 2 miesiące, jak do nas trafiła. Oba kotki są z jednej mamy, więc są rodzeństwem, miały niestety innego ojca i przygarnęliśmy je, więc Beniuś jest...
7: Beniuś ma 8 lat.
8: Też, jest trochę młodszy od Kitki o 2 miesiące.
7: Tak, on miał troszkę gorszy start, bo po porodzie matka go odrzuciła i...
8: No nie chciała go karmić
7: i trenerka
8: po prostu,
7: tak naprawdę go
8: wychowała. Miał tak naprawdę 2 tygodnie, jak go wzięliśmy do siebie, no i wychowałam go od malutkiego, taki był maciupki, karmiłam go butelką w nocy za 4 godziny, wstawałam do niego, więc to jest takie nasze dziecko tak naprawdę wychowane. Widać teraz właśnie po nim, że on taką ma wdzięczność do nas, bo jednak tak i przychodzi się przytulać i w ogóle
7: jest bardzo
8: taki...
7: towarzyski.
6: Właśnie
7: ludzi,
6: tutaj tak, te charaktery, tak, jak tak, to tak wygląda. Benek i
8: Benek jest bardziej taki, on jest bardziej taki stonowany, bym powiedziała, trochę taki leń, tak.
7: Można go brać na ręce, tak. Nie protestuje
8: w ogóle.
7: Kitki nie taki, można na ręce brać za bardzo. I też Kitka jest taka, że praktycznie toleruje tylko kilka osób z naszego otoczenia. Nas moją siostrę, nie teraz tyle, bo teściowie się boją.
8: Tak, i ona, Kitka jest taka, że ona bardzo wyczuwa w ogóle lęk u innych osób, które do niej podchodzą, więc jak ktoś podchodzi do niej z lękiem, to ona automatycznie to wyczuwa, powącha rękę, ale zaraz może ugryźć na przykład.
6: A czy ich charaktery przekładają się na to, co później my jako widzowie widzimy podczas zawodów,
8: rozgrywek?
7: Zdecydowanie. No, Kitka jest taka narwana i ona w pierwszych pierwszych sekundach już atakuje i czasami musimy ją stopować, żeby Benek miał w ogóle szansę ruchu naprawdę, nie? No. Bo jeżeli słuchacze może nie wiedzą, ale mamy różne konkurencje.
9: Tak, zaraz też właśnie je popytamy. Tak. No to łatwiej będzie. No to okej. Okay. Jakie konkurencje mamy? Bo tak, żeby łatwiej było opowiadać, co robią, jak się zachowują przy gierkach. Jakie konkurencje?
8: Czyli od czego się zaczęło, powiedzmy.
7: Tak. De facto zaczęło się od Benka.
8: I Bierek.
7: Co mogłoby się wydawać teraz dziwne, bo jakby Kitka jest głównym bardziej jest dowodzącym takim, naszego kanału teraz.
8: Tak, że Kitka jest bardziej takim kotem, który się chce bawić i właśnie angażować w te gry. I tak by się wydawało, a prawda jest taka, że w sumie zaczęło się od Benka i tego, jak przypadkowo wyciągnęliśmy sobie Bierki na stół
7: przy śniadaniu,
8: bo my lubimy w ogóle grać takie gierki, takie minikarty, jakieś tam takie małe kółko krzyżyk, czy tam statki i tak dalej. Mieliśmy Bierki i właśnie trener wyciągnął je tak na stół i ja miałam Benka na kolanach i on siedział sobie ze mną przy tym stole. Jak trener rozrzucił,
7: to Benek w pierwszych sekundach capnął tą łapkę i jakoś się złożyło, że miałem telefon, nagrywałem Benka po prostu, jak siedził trener na kolanach, bo on czasami robi takie słodkie miny. I akurat wtedy ściągał te bierki i tak się w sumie zaczęło przypadkiem.
8: Tak, że się zainteresował po prostu tymi bierkami i my to nagraliśmy, w sumie później zmontowaliśmy, wrzuciliśmy i ludziom się to spodobało.
9: Zaraz o to jeszcze dopytam, bo to był ten początek. Później chcę zapytać, jak to krok po kroku się odbywało, dlaczego już to jest na takim wysokim poziomie, ale wspomnijmy faktycznie o tych wszystkich konkurencjach, zawodach.
7: Dobrze, to
9: bierki
7: mamy. Mamy bierki, później mamy bilard. Po bilardzie były piłkarzyki, kręgle, no i teraz trenujemy w hokeja.
9: Jak ktoś nie oglądał, to brzmi to bardzo intrygująco, że koty grają w takie gry. Faktycznie.
8: Proszę sobie wyobrazić kot siedzący i grający w bilarda.
9: Tak, no, bilarda.
8: Absurdalne, prawda?
7: Dodamy, że to jest mini bilard. Tak.
8: No, ale sam fakt.
9: Ale sam fakt, tak. No to wiadomo, no to kot jest mniejszy, więc i te gry gabaryty muszą być dla niego, tak gabarytowo muszą się zgadzać. I pamiętacie, no bo tak, tutaj było to nagranie i jak wpadliście na to, żeby to pokazać światu, żeby ludzie zobaczyli, jak kot gra w bierki, no, bo bierki się zaczęło.
8: Panie trenerze, proszę.
7: Panie trenerze.
9: Czyli pan trener tutaj był głównym inicjatorem.
7: Ja od dawna jakby chciałem nagrywać koty. Próbowałem też kilka lat wcześniej z filmikami na TikToku, ale jakoś nie mogłem znaleźć tego czegoś.
8: Stylu i takiego jakby jednego formatu po prostu.
9: Formatu.
7: Nie mogłem znaleźć formatu, tak dokładnie. I po wrzuceniu tych pierwszych bierek zobaczyłem, że to jakby ludziom się spodobało, poszło.
8: I ma potencjał.
7: Więc przez jeszcze kilka następnych odcinków dawaliśmy widzom te gry z bierek.
9: A jak to wyszło, że Kitka do tego dołączyła? Bo Benek tutaj siedział łapką, ale no Kitka też musiała.
8: Co jest ciekawe, to Kitka w ogóle nie była zainteresowana bierkami na początku. To była dyscyplina wyłącznie Benka, on w tym dominował. Kitka tak przychodziła, ale popatrzyła, powąchała i ona nawet nie chciała dotknąć tych bierek za bardzo.
7: Nawet nie reagowała na smaczki.
8: Tak, więc my stwierdziliśmy, że w ogóle, że to Beniuś będzie tutaj gwiazdą tego profilu w ogóle. Kitki nie braliśmy nawet pod uwagę za bardzo na początku. Prawda? I dopiero później się okazało, jak Kitusia nauczyła się smaczek, nagrodę za dotknięcie tego ruchu, tak jak Beniusia potem żeśmy uczyli, żeby bardziej aktywować.
7: Przeskoczyła o kilka poziomów Benka tak naprawdę.
8: Dosłownie, w sekundę po prostu ona była już jakby grała to dłużej niż Benek po prostu.
7: Tak, bo ona ma taki gen łowcy.
8: Tak.
7: Bo też tak się utarło, że kociczki są bardziej łowne, bo muszą wykarmić swoje małe, a panowie to muszą dobrze wyglądać po prostu.
9: Benek dobrze wygląda. A powiedzcie mi, no bo bierki, myślę, że wielu słuchaczy grało w bierki, ale tu zasady są nieco inne, jakbyście mogli wspomnieć, bo to też dużo zobrazuje. Później oczywiście odeślemy wszystkich słuchaczy na wasz profil, żeby zobaczyli, jak to faktycznie wygląda, ale tak, żeby im uzmysłowić na razie, póki słuchają tej rozmowy.
7: To wygląda jak tradycyjna gra, czyli rozrzucenie, tylko że no tutaj mamy troszkę kocie zasady, że jak się ruszy bierkę, czy trącnie inną, no to...
8: To nie przeszkadza.
7: Nie
8: jakby.
7: Przeszkadza, tak? Liczy się ściągnięcie ze stołu na ziemię, albo w późniejszym czasie zrobiliśmy taki podeścig na te bierki i strącenie na podłogę właśnie tej bierki. Jeżeli przypadkiem się trącnie inne, to nic się nie dzieje.
9: Mają łatwiej koty.
8: Mają łatwiej. A jeszcze a propos właśnie tych zasad i tego trącania, co też jest ciekawe odnośnie Kitki i Benka, że Beniuś jest bardziej dokładny w tych bierkach niż Kitka. Przez to, co już mówisz, że Kitka jest bardziej taka narwana. Ona potrafi łapą tak zagarnąć kubkę tych bierek, a Beniuś tak stara się jakby pojedynczo.
9: Dokładny
8: właśnie.
9: Tak, więc dokładnie.
7: Robi to z gracji.
8: Tak, zdecydowanie.
9: Mieliśmy najpierw te filmiki, faktycznie Benek, później Kitka, ale jak to się stało, że pomyśleliście, że będzie to liga, że Benek, Kitka to będą zawodnicy, będą punkty? Skąd ten pomysł?
8: To już trener i jego wyobraźnia.
7: Ja często wieczorami nie mogę spać, nie wiem, chodzę późno spać i...
8: No bierki cię zainspirowały,
7: zainspirowały
8: do tego
7: mnie
8: w ogóle,
7: bierki
8: że
7: i też mieliśmy grać. De facto możemy powiedzieć taką ciekawostkę tutaj dla słuchaczy Radia SK2 w Stalowej Woli, że de facto teraz co trenujemy hokeja, to była tak naprawdę druga dyscyplina, której spróbowaliśmy, ale koty były niezainteresowane w ogóle tym hokejem.
8: Tak, zaraz po bierkach był hokej i w ogóle nie były zainteresowane, nie chciały nawet dotknąć tego krążka i tak dalej.
9: Musiały się rozkręcić.
8: Tak,
7: i już przez chwilę myśleliśmy, że tylko na bierkach się skończy i tak lekko jakby podcięło to nam skrzydła. W sensie mi, nie wiem, czy trenerce. Troszkę byłem zniechęcony,

0: kelnerna?
1: Na bilarda. Zobaczyłem gdzieś rolkę w internecie, że...
0: Że jest coś takiego jak mini bilard.
1: Jak jest, jak mini bilard, i też widziałem, że grają kotę takiego mini bilarda, ale mniej profesjonalnie niż to u nas wygląda.
0: Nie w lidze.
1: Nie w lidze, tak?
0: Taka zabawa.
2: No i po tutaj bilard... no punkty, zawodnicy.
0: Tak, to u zawodników rywalizacja.
1: Więc bierki to był taki przypadek, później bilard to następny jakby krok, a później już poleciało, że szukaliśmy już stricte takich gier, które mogłyby się nadać.
0: Tak, i później po bilardzie trener zamówił to boisko do piłkarzyków. I ja jak to zobaczyłam, to mówię, ale jak one będą w to grały? W ogóle nie sądziłam, że one będą jakoś w to potrafiły grać. W ogóle nie wyobrażałam sobie tej gry, gdzie właśnie trener ma taką wyobraźnię, że on
2: to
0: wierzy
2: trener
0: w ogóle.
2: Tutaj.
0: Tak, trener jest od wyobraźni, od wiary w koty.
2: Czyli
0: tak
2: on myśli, jakby koty mogły w to grać.
0: Tak, tak. Okay.
1: On znaczy jest że one potrafią.
0: On już to widzi w głowie po prostu.
1: Nawet zanim spróbuję.
0: Będzie wiedział, że one będą potrafiły.
2: Macie tych dyscyplin kilka, znaczy chłopaki tak naprawdę, z których dyscyplin okazała się takim jedna największym hitem.
1: Ja uważam, że bilard, ale na równi z kręglami, bo kręgle też robią mega duże zasięgi.
0: Tak, ale bilard był pierwszą dyscypliną taką, która zrobiła, myślę, że
1: większą
0: furorę. No, tak mi się wydaje.
2: Czyli to można powiedzieć był taki strzał w dziesiątkę.
0: Bilard, tak.
1: Tak. Bilard, tak.
2: Czyli to dla kibiców, a dla zawodników?
1: Dla zawodników
0: też bilard
1: zdecydowanie.
0: Tak, lubią bardzo. Też, i kręgle też lubią.
1: Bo też słuchacze mogą nie wiedzieć, ale różne dyscypliny inaczej się nagrywa. Że mi przykładowo łatwiej jest nagrać bilarda lub kręgle niż bierki albo piłkarzyki.
0: Bo w bilardzie więcej się dzieje. W sensie częściej one potrafią te kulki sobie zbijać i tak dalej. A teraz
2: czyli
0: na
2: nawet chodzi o montaż bardziej niż nagrywanie.
1: Nagrywanie, sam turniej w bierki czy w piłkarzyki potrafi trwać dłużej, rozciągnięty nawet na kilka sesji takich nagraniowych, a przykładowo siadamy do bilarda i nagrywamy go w przeciągu 15 minut, bo tam jest bardzo szybka akcja, a przy bierkach jest bardzo monotonnie.
0: Mam jeszcze tylko taką ciekawostkę, że to też trzeba brać pod uwagę to, że koty się szybko nudzą.
2: Właśnie o to chciałam zapytać, bo my widzimy później filmik, który załóżmy trwa minutę, półtora, dwie, to tutaj tak czasowo bardzo konkretnie nie wiem, ale strzelam, że wy tych minut to dużo, dużo więcej poświęcacie. Jak to wygląda? Dajmy na to, nagrywamy dzisiaj piłkarzyki.
1: Piłkarzyki? To tam jest...
0: Zasady
2: Tak, zasady powiemy i też ile koty tak naprawdę mogłyby siedzieć, żeby to nagrać, bo ja tak tutaj kilka sesji była mowa.
1: Tak, bo koty de facto szybko się nudzą i nieraz potrafimy przerywać nagranie i wracać. Oczywiście kamery zostawiamy w tych samych miejscach, żeby...
2: I po jakim czasie wracacie?
1: No
0: zazwyczaj następnego dnia, w sensie, bo...
2: A, czyli nie tego samego dnia?
0: Nie, ale zdarza się,
1: że tego samego dnia, nie wiem, idziemy zrobić sobie, nie wiem, obiad, czy coś tam ogarnąć w domu i wracamy, nie wiem, po godzinie, po dwóch i już to widać po kocie, czy on ma chęć zagrać.
0: Czasami jest tak, że już nie chce im się grać, więc pozwalamy im, żeby sobie jedno leżało, a na przykład drugie, które jest bardziej aktywne, no to wtedy aktywujemy, więc czasami jest tak właśnie, że kitka nieraz przy piłkarzykach leżała sobie w pudełku, no bo już jej się nie chciało grać, albo Benek też, więc
1: Też nauczyliśmy się od was, jakby od widzów, bo czytamy komentarze praktycznie wszystkie i zauważyliśmy takie coś, że my bardzo podchodziliśmy do tego w temacie takim bardzo stricte sportowym.
0: Że bardzo braliśmy pod uwagę, żeby było tak realnie tak jak gramy, tak realnie w sensie, żeby nie oszukiwać jakby tej grze, że nie chcemy tutaj coś
2: czyli
0: oszukać.
2: Czyli jak Benek raz nie trafił, to teraz kitka.
0: Tak.
2: A on chce dalej?
0: Tak.
2: No to można mu pozwolić, żeby znowu sobie
0: staraliśmy, żeby było jednak tak, jak one faktycznie grają i właśnie to się nauczyliśmy od widzów, że oni niekoniecznie oczekują tego, że któryś z kotów wygra jakoś.
1: Czy ma idealnie grać?
0: Tak, właśnie, że idealnie grać.
1: Przykładem jest właśnie zachowanie nieraz Benka, że on sobie odlatuje tam w myślach i
2: myje paputę.
0: To myje paputę, dokładnie.
1: Tak, to jest jego znak.
0: I ludziom się to podoba. Ale my dopiero to zauważyliśmy, dopiero właśnie przy grach.
1: Tak, nagrywka.
0: Nie widzieliśmy tego wcześniej, że on się aż na tyle myje.
1: I teraz zwracamy uwagę właśnie w życiu codziennym, że on potrafi leżeć i on myje tą papudę nawet poza grą.
0: Tak.
1: Wylizuje futerko. Ono jest takie czyścio.
2: Niekoniecznie to na grę się przekłada, tak, bo znamy wyniki, to tutaj słuchaczom powiem, żeby sobie zerknęli, jak to wszystko wyglądać. Ale okej, skoro mamy tą ligę zawodników, prawdziwe rozgrywki, no to muszą być treningi. W końcu mamy trenera, mamy trenerkę. Ile trenuje kot? Jak go można tego nauczyć? Od czego to zależy? Od dni pewnie, humoru, nastroju. Opowiedzcie o tym.
1: Więc tak, tutaj trenerka odegrała wielką rolę w trenowaniu, ale
0: tak,
1: w takiej kwestii...
0: Tak naprawdę zaczęły się już dużo, dużo wcześniej niż zaczęliśmy gry. Mhm. Bo jak były małe, no to...
1: To trenerka ich uczyła dawania łapy, siar.
0: Łapka, piątka.
1: I to bardzo pomogło.
0: Obroty też ich próbowałam właśnie uczyć i to pomogło tego, że one wiedzą, że dostaną za konkretny ruch, no coś to zrobią, dostaną ten smaczek. Więc jest ruch i jest nagroda za to. Czyli, więc znają ten system,
1: tak,
0: ten schemat.
1: Schemat znają i teraz nauczyliśmy schematu pod te gry, żeby albo
0: tak,
1: trącały, albo ciągnęły do siebie.
0: Bo nam
1: dużo łatwiej to osiągnąć, to co mamy teraz.
2: Łatwiej pewnie niż od podstaw, ale czy nadal łatwo było nauczyć, jeżeli chodzi o te gry konkretne?
1: Jeżeli chodzi o kitkę, to mogę
0: trzeba
1: przyznać...
0: Trzeba rozgraniczyć na dwa koty. Mhm.
1: Jeżeli chodzi o kitkę, to muszę przyznać szczerze, że bardzo łatwo. Ona po 30 sekundach już umie nową grę praktycznie. Mhm. A z Benkiem, no to trzeba kilku tak sesji treningowych, żeby on zakumał.
0: Beniusz testuje naszą cierpliwość. I to jest
2: czyli uczycie się przy nim cierpliwości.
0: Tak, bardzo.
2: On przy was gier, a wy przy nim cierpliwości.
0: Tak. Bo kitka jest bardzo łatwa do gier. Ona potrafi, że jak jej się pokaże.
2: Czyli wy na przykład swoją ręką pokazujecie, że to trzeba bić tu.
0: I super patent jest taki, że właśnie trener dotyka sobie smaczka, one mają zapach i daje do nostka. I wtedy kitka wie, że to już będzie smaczek i pokazuje wtedy na przykład na piłkę i ona dotyka to, więc skumała
1: tak
0: ten
1: trzeba nakierować kota i pomimo, że one wiedzą, to nieraz trzeba im przypomnieć, nawet na takim etapie, jak są nasze wyszkolone koty, to nawet podczas turnieju, bo czasami w montażu tego nie widać, że my tam jakby pomagamy.
0: Aktywujemy.
1: W sensie aktywujemy, pomagamy. No nakierowywuje te koty.
0: No zawsze jest przy kręglach dawaj białą, żeby zbiła nie?
2: A powiedzcie mi, no bo tak, tutaj wiem, że system motywacyjny jest przede wszystkim smaczki, ale jakiś inny taki system premii w kocim procederze jest, może głaskanie, zabawki jakieś, coś innego niż
0: głaskanie
2: smaczki.
0: Mają na co dzień, więc to nie traktujemy tego jako premię, tylko jako standard, więc to, jest, ale to musi być.
1: Taka ciekawostka, moim zdaniem jest taka premia. Jeżeli dobrze się spiszą na treningu czy na meczu, to mają dostęp do sypialni na dłużej, bo ogólnie...
0: Tak, to
1: one
0: prawda.
1: Bardzo lubią przebywać w naszej sypialni.
2: Na łóżku.
1: A przez to, że Benek jest kotem takim, co gryzie wszystko, co się da, więc w sypialni mamy poukrywane rzeczy, których nie chcieliśmy,
0: żeby pogryzł po prostu.
1: I jak idziemy właśnie spać, to wpuszczamy je na jakiś czas i przed zaśnięciem musimy je wyprosić, że tak powiem.
2: To dlatego, ale kitka, widzicie, stara się. To nawet dlaczego się stara.
1: No. Tak.
2: A widzicie, czy Benek i kitka w ogóle zdają sobie sprawę, że ze sobą rywalizują? Widać to, czy nie?
0: Rozmyślaliśmy o tym i ja myślę, że one chyba nie wiedzą, że one są w tej lidze kociego procederu.
1: Nie. One się po prostu dobrze bawią.
0: Może tak zostawmy, żeby nie wiedziały, niech żyły sobie w swoim świecie.
1: Tak, tutaj trochę już nasza w tym zasługa, że robimy taką otoczkę rywalizacji w tym, choć w codziennym życiu potrafią między sobą rywalizować, ale przy grach...
2: Przy grach są spokojne, widzę.
0: Tak, i to jest właśnie też kolejne zaskoczenie dla nas, bo one na co dzień nie przepadają za sobą. Jak były małe, to się kochały, razem spały, nawet
1: wychowywała
0: wszystko.
1: Wychowywała Benka,
0: tak,
1: tak naprawdę.
0: Trochę tak było, a później zaczęły się już jakieś tam niesnastki między nimi. Mi się wydaje, że po prostu to było przy tym, jak się przeprowadzaliśmy, zmieniliśmy mieszkanie i one gdzieś tam walczyły troszkę o to terytorium, no bo koty są terytorialne, wiadomo, więc gdzieś tutaj to mogło mieć wpływ na to, że one przestały taki mieć dobry kontakt ze sobą. I tak mi się wydaje. I po domu nieraz biegają za sobą, jedno goni drugiego, więc no byliśmy w szoku, że one potrafią tak ładnie siedzieć obok siebie i nieraz jak wyręczamy im nagrody po zakończonym turnieju, to siedzą i czekają faktycznie obok siebie.
2: Tak.
0: O Jezu, wspaniale!
1: Bo mamy właśnie swoją ceremonię wręczenia nagród.
2: Tak, to tutaj trzeba słuchaczom, bo słuchacz nasz niestety aktualnie nie widzi, ale możemy mu opowiedzieć o tym, jak wygląda, bo są medale, mają ubranka i w ogóle o cały wygląd tej przestrzeni wokół nich, bo to nie jest tak, że siadacie, jest pusta ściana, okej, tu gierka stoi, tylko to wszystko ma piękny wygląd jak na prawdziwym meczu, bym powiedziała. Tak, na prawdziwym meczu, to tutaj opowiedzcie naszym słuchaczom, żeby zobrazować im to.
1: Okej, no to dziękujemy, że się podoba w ogóle. Początki z gierkami były na stole w kuchni tak naprawdę, więc dopiero jakby po jakimś czasie przerodziło się...
0: Tak, zaczęliśmy wprowadzać kolejne dyscypliny i stwierdziliśmy, że już nie będziemy grać tak sobie losowo, tylko stwierdziliśmy, że zaczniemy robić turnieje, żeby koty zdobywały punkty, żeby była ta właśnie rywalizacja. No i wtedy właśnie
1: wyszło
0: to,
1: ten stół w kuchni trochę ograniczał, bo...
2: Bo tam tylko stały od wyników,
0: tak.
2: Karteczki.
0: Chyba stały
2: tam.
1: Stały karteczki, koty siedziały na taboretach, później na te taborety dorobiłem takie podwyższenia z pudełek.
0: Żeby miały wygodniej.
1: No i później stwierdziliśmy, że przechodzimy jakby do salonu i tam robimy im strefę gier.
0: Tak, i taką scenerię już zrobimy i tak dalej. No i właśnie treningi są takie bardziej luźne, natomiast w turniejach no to już Kitusia ma muchę piękną, Beniuś ma...
2: Różowa mucha.
0: Tak, różową muchę. Beniuś ma kołnierzyk fioletowy, tak żeby też taki dać...
1: Podnieść rangę.
0: Tak, że to już jest
2: że
0: wydarzenie
2: nie
0: byle jakie.
1: No i też wprowadziliśmy właśnie tą tablicę wyników, bo to też fajnie działa, że widz widzi od razu, że tu jest rywalizacja i może śledzić i dopingować. Też,
0: tak, na początku mieliśmy karteczki, teraz mamy elektronicznie na tablecie, więc tutaj wchodzi level
2: się,
0: wyżej, rozwijamy się dokładnie.
1: Tak.
0: Dodatkowo dochodzą różne scenerie, no teraz
2: tak,
0: mieliśmy olimpiadę kocią, pierwszą olimpiadę.
2: Kibiców było mnóstwo.
0: Była zbudowana cała scena, kibice Kitki po jednej stronie, kibice Benka,
1: koci kibice.
2: Z transparentami,
1: zauważyłam.
2: I kto jest odpowiedzialny za tą scenerię?
0: Trener.
1: Mogę się wyżyć kreatywnie przy tych pracach scenograficznych. No i też
0: malowaniu, tak.
1: Tak,
2: nawet teraz LED jest Liga Kociego Procedera.
0: Tak, kasetą takie zrobiliśmy.
2: Tak.
0: No, świecący, żeby był właśnie głównie pod live'y, bo też prowadzimy właśnie live'y na...
1: Staramy się raz w

0: zaplanowane i tak. A skoro mam tutaj Was, czyli sztab szkoleniowy, kto jest lepszym zawodnikiem? Tutaj pewnie rozgraniczymy co do gier. Benek czy Kitka? Kto jest mocniejszy? No to zostawiam.
1: Ja uważam tak. Benek jest takim niedocenionym zawodnikiem i mimo, że może nie ma najlepszych wyników i trochę przegrywa, można powiedzieć, że no trochę, no chyba wszystko przegrywa, chociaż ostatnio udało mu się wygrać, to ja w niego wierzę i że on jest taki jeszcze, powiedzmy, ukryty i z niego jeszcze wyjdzie taki prawdziwy zawodnik i on jeszcze pokaże i wszystkich zaskoczy, więc wierzę, że on jeszcze potrafi zaskoczyć. Natomiast no, na chwilę obecną tak realnie, no to Kitka.
2: Kitka jest lepsza, ale ja uważam, że Benek czeka na swoją dyscyplinę po prostu.
1: No właśnie.
0: Macie jeszcze pomysły jakieś na nowe dyscypliny? Nie musicie zdradzać dyscyplinę, czy jakie, bo może być kilka, ale czy macie?
1: Mamy.
0: I zaskoczycie.
1: Tak. Zaskoczymy. No, myślimy, że zaskoczymy.
0: Trzymam kciuki za Benka, żeby to była jego dyscyplina.
1: Dzięki.
2: Bo skończyliśmy właśnie letnią olimpiadę, można powiedzieć.
1: Tak.
2: I
1: no teraz gramy...
2: Jak igrzyska są co 4 lata w naszym świecie, to w kocim świecie igrzyska będą co 4 miesiące. I teraz właśnie szykujemy się do zimowych igrzysk olimpijskich. I tu już właśnie zaczęliśmy trenować pierwszą dyscyplinę, hokeja.
1: No tak.
2: I jeszcze...
1: No jeszcze brakuje nam 3 dyscyplin do tej olimpiady, no ale mamy już swoje pomysły na to, więc będziemy trenować.
2: I ta zimowa olimpiada rozpocznie się w grudniu.
0: W grudniu, no to czekamy do grudnia. Powiedzcie, czy długo przed tym, jak nam widzom pokażecie, jak koty trenują, bo wiadomo, że przed później całą ligą, zawodami są te treningi, to czy poza kamerą dużo wcześniej musicie kotom pokazać, nauczyć je, jak grać?
1: Na początku było tak, że faktycznie zanim pokazaliśmy to widzom, to testowaliśmy, czy to ma sens, czy fajnie to wygląda i tak dalej. Natomiast teraz już trochę lecimy na żywioł, bo widzimy w nich potencjał i też wiemy, z czym one sobie mogą poradzić, a z czym nie. Więc,
2: i stwierdziliśmy, że dla widza też jest fajnie, jak widzą kota od samego początku.
1: Czy progres i tak dalej.
2: Zaczęliśmy dodawać na kanał, na profil więcej takich od kuchni filmików.
1: Smaczki
2: za kulis. To trenerka wymyśliła nazwę Smaczki za kulis, bo też zauważyliśmy, że to też ciekawi widza, jak ten cały proces i te niedoskonałości potrafią być niekiedy fajniejsze niż ten...
1: I śmieszniejsze
2: niż ten taki surowy, taki filmik z gry.
0: Tak, szczególnie, że widać tutaj, że koty niekoniecznie się stosują do regulaminu, łamią zasady, kładą się na stoliku, uciekają z boiska, jakoś oszukują.
1: Robią przerwy techniczne do toalety.
0: Tak, czy na mycie paputa i to wszystko myślę, że tak, faktycznie widz chce widzieć, zobaczyć, jak to wszystko wygląda od kuchni, bo nas to ciekawi. Teraz kolejne pytanie. Kiedy dotarło do Was, że koci proceder tworzony w Tarnobrzegu na Podkarpaciu zrobił się czymś oglądanym przez ludzi w całej Polsce, a nawet i za granicą, bo widziałam takie komentarze na live'ie u Was, że faktycznie są osoby też spoza Polski.
1: Tak, było jakby miasta były wpisywane
0: i też za granicę.
1: Tak, ja pamiętam.
0: Te bierki i ten początek widzicie, że ludziom się to podoba, ale kiedy zauważyliście, że to już jest na taką większą skalę?
1: No mi się wydaje, że przy drugiej dyscyplinie, już przy bilardzie, gdzieś te wyświetlenia były ponad liczbę obserwujących naszych...
2: Kilkukrotnie.
1: Tak.
2: Choć pierwszy turniej w bierki też wykręcił kosmiczną liczbę wyświetleń, jak dla nas, bo zyskał praktycznie w kilka dni ponad 1 000 000 wyświetleń.
1: Tak. Ja nawet tego nie wiem, ale...
2: No, jest, tak. Kurczę. To był właśnie pierwszy taki filmik, który się wybił, czyli turniej z bierek na stole w kuchni.
1: Tak, bo bierki były w ogóle popularne na początku bardzo. No.
2: To w ogóle takie nasze początki, jak porównać sobie ten filmik z bierek teraz do tego, co trenujemy w hokeja, to jest całkiem inna liga.
1: Więc no bo teraz właśnie jest liga, wcześniej nie było ligi nawet.
2: Więc, koty się rozwijają cały czas, ale my jako trenerzy też musimy im dorównywać, bo...
0: Oczywiście, że tak.
2: bo to nie miałoby sensu wtedy.
0: Ale to was pewnie te wyświetlenia i nawet same koty, że chcą, to was motywuje bardzo.
1: Tak, i napędza, no też nam się tak wydaje, bo widzimy, że ludziom się to podoba i chcemy też właśnie dostarczać im tę rozrywkę. No i też pokazywać to, że z kotami da się fajnie bawić, no bo to dla kotów też jest zabawa i one na przykład, nieraz jest tak, że my tylko włączymy lampę, oświetlenie, mamy już położony stół i one od razu przychodzą,
0: czyli wiedzą, że się święci,
1: będzie zabawa. Tak.
2: Będzie smaczkowo.
1: Tak, zwłaszcza smaczki, no wiadomo.
2: I też zauważyłem, że od kiedy zacząłem się bardziej angażować w tą produkcję tych gier, w sensie w produkcję gier, w nagrywanie treningów z kotami, to jakby pogłębiła się relacja moja z kotami, bo wcześniej taką głębszą relację to tak naprawdę miała tylko trenerka z kotami. Ja to tak traktowałem koty bardziej... O, fajnie są koty i tak do pomiziania. Tak.
1: Ja nieraz właśnie przynosiłam trenerowi na kolana, mówię, no weź pogłaskaj sobie ten...
2: I od tego momentu właśnie zacząłem bardziej zauważać koty i czytać ich reakcje, znaczy...
1: Bo też poznawać
2: koty, bo też teraz zauważyłem, że czasem kot może nie mieć nastroju na grę, czy nie chce mu się w danej chwili, ale z mojej strony to wygląda też w ten sposób, że jak ja mam zły humor, czy gorszy dzień, czy nie mam nastroju i chciałbym nagrać taki trening z kotami, to już wiem, że nie wyjdzie, bo koty strasznie chłoną moje negatywne emocje i one już wtedy nie
1: chcą za bardzo

0: zawodników, jaki mają nastrój i też na was, jak wy
1: jak jaki my jesteśmy też nastroju. Tak, jak my jesteśmy pozytywni, nakręceni i tak dalej, to widać, przekłada się właśnie to na kotów i na ich zaangażowanie też w grę. No, tak zauważyliśmy przynajmniej.
2: Tak, tak. A jak jest tak przysłowiowo pod chmurką się czujemy, to
1: odpuszczamy,
2: bo koty
1: wyczuwają to jednak. No.
0: A jak wygląda społeczność wokół ligi? Są Team Benek, Team Kitka, czyli kibice, którzy analizują wyniki, te treningi, typują zwycięzców, a może i podważają decyzje sędziów. Trenerów.
1: To, co się dzieje w społeczności ligi trzeciego procederu, to jest szaleństwo, bo tak, jest Team Kitka, jest Team Benek, jest Team Kitka i Benek. Są też ludzie, którzy właśnie podważają nasze decyzje niektóre.
0: Bo tak trzeba powiedzieć, że nie tylko jesteście trenerami, ale też sędziami.
1: Dokładnie tak. I już nawet wprowadziliśmy w olimpiadzie tak zwany VAR, czyli sprawdzanie ponowne ruchu, jak na przykład teraz było, że Benek przeszkodził kitce podczas kręgli, więc sprawdzaliśmy na drugiej kamerze, czy faktycznie zmienił tor ruchu tej kulki, czy nie. Więc żeby już właśnie ludzie nie musieli tego podważać, więc ułatwiamy to, ale mamy bardzo zaangażowaną społeczność, tak uważam. I ludzie w ogóle piszą bardzo fajne komentarze i nieraz tak się śmiejemy, jak czytamy te komentarze, że uważam, że oni lepiej komentują te filmiki niż my jako komentatorzy, sędziowie i tak dalej, trenerzy w tym treningu czy tam turnieju.
2: Tak, mamy bardzo kreatywnych obserwujących też przy okazji Kociej Olimpiady zorganizowaliśmy konkurs. Było do wygrania 2 stoły bilardowe.
1: Tak, i to był konkurs na domową strefę kibica, no bo oprócz stref kibiców, które mieliśmy na Olimpiadzie na naszym stadionie, że tak powiem, to właśnie w tym konkursie ludzie robili swoje domowe strefy kibica, gdzie ich koty kibicowały naszym zawodnikom.
2: I uczestnicy przesyłali zdjęcia kotów, transparentów.
1: Z transparentami, ze strefami.
0: Czyli była kreatywność ogromna.
1: Tak, bardzo.
2: Zaangażowaliśmy też widzów właśnie trochę kreatywnie.
1: No i co? Nie dokończyłeś, co dalej? Były do wygrania
0: bilardy. Nawet chyba dobrze pamiętam, że jedna osoba, która wygrała, to swoje koty nauczyła grać faktycznie w tego bilarda.
1: Właśnie, i co jest ciekawe, i co ja uważam, że każdy kot ma potencjał na grę w bilarda i właśnie to się przełożyło z tymi bilardami, które wygrały te dwie osoby w tym konkursie przy olimpiadzie i wysłały nam obie osoby filmiki, widzieliśmy.
0: A czyli obie?
1: Obie, tak, bo jedna wysłała prywatnie, a druga wrzuciła na profil. Więc gdzie koty faktycznie siadły.
2: To był pierwszy raz,
1: kiedy te koty zobaczyły ten bilard i miały okazję spróbować i faktycznie uderzały te kulki, były tak zainteresowane i nawet udawało im się trafiać i nawet było mycie pachnuty jak u Benka, także Jezu, na emocje takie, że ja byłam w szoku
0: Emocje są. Wspominaliście o tych zawodach, treningach na żywo, live z kotami. My jako widzowie widzieliśmy wszystko na bieżąco, co się dzieje. I chcę to połączyć z tym, że mówiliście, że nie zawsze koty, czy wy macie dobry dzień, żeby faktycznie to robić. Mm-hmm. Mówicie, dajmy na to, że jest środa, 19 live i jak na razie do tej pory wszystko fajnie się zgrywało, że te koty na live'ie dawały z siebie wszystko?
1: Więcej, żeby aktywne. Pierwsza kwestia to na pewno jest godzina.
2: Tak, bo
0: wieczorami
2: zazwyczaj staram się nagrywać tak
1: przed kolacją,
2: ale też nie za wcześnie.
1: No bo one cały dzień sobie śpią. Zazwyczaj.
0: Jak to
2: czyli zazwyczaj tak koło 20 zaczynam nagrywanie.
1: Więc jak one już się trochę obudzą.
0: Ja mogę podpowiedzieć, kot najbardziej aktywny, bo mam też kota, jest o godzinie 4 rano. Także jakbyście chcieli nagrywać.
1: To nie nasze właśnie. Nie, one przecież śpią. One potrafią wstawać o 10 nieraz. Czasami było tak, że spały z nami, wiadomo, jak pozwoliliśmy w sypialni i one potrafiły wstawać razem z nami. Czy nawet jak mieszkaliśmy wcześniej, mieszkaliśmy, że miały z nami jakby spały i normalnie, bo byliśmy w jednym pomieszczeniu, więc one potrafiły wstawać i o 8 i o 10, tak jak my, więc mają bardziej taki tryb jak my i one tak nie chodzą po nocy.
2: Dostosowują się, tak. bo zauważyć...
0: Chciałam was namówić na poranne wstawanie z kotami, a jednak nie.
2: Mieliśmy okres w życiu, co wstawaliśmy.
1: No jedynie co, to jak Kitka czasami spała z nami, no to ona bardzo głośno mruczy i lubi spać przy głowie na poduszce, więc no to mnie wybudzało. Faktycznie gdzieś ona się tam zaczęła aktywować o tej czwartej czy tam piątej rano z tym mruczeniem, ale tak to no to raczej śpią do...
0: Czyli
1: do
0: wieczór jest zdecydowanie lepszy nagrywanie, więc te live'y jak na razie do tej pory fajnie wam wychodziły?
1: Wieczorem dobrze.
2: O dziwo tak. I nawet koty jakby lepiej były zaangażowane niż w tradycyjnym nagrywaniu turnieju.
1: Pierwszy
2: jakby dawały z siebie 110%.
1: W ogóle był niesamowity na tym pierwszym live'ie w Bilarda, pamiętasz? Tak. Koty tak grały, że my byliśmy w szoku,
2: byliśmy
1: naprawdę.
2: W szoku.
1: Że nieraz o wiele trudniej się nagrywa normalny turniej czy trening, a on na tym live'ie i Benek dostawał kulkę i jedna, i druga, i trzecia, że naprawdę takie show zrobił. Jakby wiedział, że to w ogóle jest live.
2: A tak wracając do twojego pytania wcześniejszego, czy dużo wcześniej jakby pokazujemy gry kotom? Teraz na ostatnim live'ie, dopiero na live'ie rozpakowywaliśmy grę.
1: Tak,
2: co prawda była na podobnej mechanice działania jak kręgle, ale de facto pierwszy raz grały w tą grę i świetnie sobie poradziły. Także znają już podstawy i teraz każda kolejna gra będzie dla nich jakby łatwiejsza do nauki.
0: Tak, bo podobnie mniej więcej na takich zasadach.
1: I jeszcze też odnośnie tych live'ów, to też jest tak, że staramy się nie zapowiadać, że kiedy będą dokładnie te live'y. Na początku tak staraliśmy się i żeby jednak to było regularnie. Natomiast teraz to już tak jak wypadnie właśnie, jak się czujemy my i koty, to wtedy tak spontanicznie bardziej już trochę te live'y wychodzą niż tak jak mieliśmy planować, że tam raz w tygodniu, w któryś dzień konkretnie.
0: Myślę, że ta społeczność też jest zrozumiała pod tym względem, że wiedzą, że jednak to są zwierzaki i trzeba się też do nich dostosować. A jak myślicie, jak obserwujecie, widzowie bardziej wolą właśnie takie live'y, czy jednak filmiki, które są nakręcone, zmontowane na krótko i widzą w skrócie, co się dzieje, jak te koty grają?
1: Ja myślę, że te filmiki, które są już zmontowane z treningów czy turniejów, które mamy wrzucone na profil, to

0: oglądać, więc wydaje mi się, że raczej te krótkie filmiki.
1: Krótkie filmiki i te smaczki zza kulis też.
0: To też jest ciekawe.
1: Też ciekawe, choć live'y też bardzo
0: też
1: pozytywne komentarze są na live'ach.
0: I tutaj macie większą interakcję tak naprawdę z widzami.
1: Tak, możemy porozmawiać z widzami tak na żywo.
0: A chyba mają mnóstwo pytań do was, widzowie.
1: Tak, ciężko je przeczytać.
2: No piszą dużo komentarzy.
1: Trenerka jest od ogarniania na live'ie właśnie komentarzy i rozmowy.
0: Myślę, że tak na tych pierwszych live'ach to faktycznie było dużo pytań, natomiast no to już trochę ludzi jednak już zna Kitkę Benka i bardziej tutaj było, te komentarze były bardziej na zasadzie obstawiania, kto ile na przykład punktów zdobędzie, kto wygra, więc raczej w tą stronę już te pytania, no gdzie na początku faktycznie było, że ile mają lat na przykład, a skąd je mamy,
1: na live też,
0: który jest bardziej przytulaśny na przykład, albo który więcej je...
3: Tak. A teraz już je w miarę poznali i teraz to obstawianie.
1: I teraz jest właśnie bardziej, kto jest za Kitką, kto jest za Benką.
3: I jak to wygląda? Więcej kim Kitka,
0: Benek? Właśnie pytałam się ostatnio, no i ciężko to szacować, bo są i za Kitką, i za Benkiem.
1: Robiliśmy ankietę taką na live i było bardzo...
0: Kto wygra?
3: Trzeba zrobić tak ogólnie team.
0: Tak, ogólnie.
3: Kariera właśnie, w którą stronę to bardziej...
0: Wiemy, to musimy właśnie wykorzystać.
3: Benek i Kitka, to już wiemy, mają tysiące kibiców, fanów, a jednocześnie mnóstwo kotów w naszym regionie wciąż czeka na swoich ludzi. Jakbyście wy mogli zachęcić osoby myślące o kocie do tego, żeby najpierw pomyślały o adopcji, bo dużo jest kotów właśnie, które czekają na swój domek.

0: Nóż Widelec może znajdą właśnie jakiś ciepły domek, dlatego zachęcamy. W naszym regionie mamy dużo takich miejsc, w których można zaadoptować i przegarnąć kotka. Właśnie między innymi u nas w Czarnobrzegu jest schronisko machowiaków, czy w Stalowej Woli Kocia Wyspa, dlatego no zachęcamy, warto mieć takie futerko, zwłaszcza na zimę teraz, które będzie trochę ogrzewało, no i to jest, można powiedzieć, że najlepszy przyjaciel, taki, który nie oczekuje wiele od człowieka, a można się bardzo z nim związać emocjonalnie i można mieć takiego swojego towarzysza, więc warto.
1: Tylko taka prośba tutaj od trenera, żeby to była przemyślana decyzja, bo jednak koty potrzebują dużo czułości i troski.
2: Trzeba chyba powiedzieć, tak, że tak jak teraz mówimy o tej zabawie, o śmiesznych sytuacjach,
0: to nie wszystko.
2: Ale tak, to nie wszystko, bo przed adopcją opiekun powinien być przygotowany. Jakbyście
0: tak, trzeba
2: tu jakieś
0: pamiętać,
2: rady dali?
0: Trzeba pamiętać o wizytach u weterynarza przede wszystkim, no i zwracać też uwagę jakby w domu też na tego kota, bo nieraz można nie

0: i dać mu swoją przestrzeń, też nic na siłę, wiadomo. No ale
1: otworzyć, otworzyć głowę, w sensie umysł na kota, że on tak, też ma swoje jakby w ciągu dnia swoje rytuały i on wie, czego chce. Niekoniecznie czasem my musimy mu dyktować, co ma robić. On sobie poradzi sam, tylko żeby mu właśnie zadbać o jego takie podstawowe rzeczy, czyli
0: dobre jedzonko, opieka zdrowotna, no i też ta właśnie zabawa, żeby też zabawa była, bo koty i... też nie ma, on się też nudzi, więc trzeba mu to zapewnić zabawę.
1: Tak. I później kot to odda na pewno w czułościach.
0: Tak, zdecydowanie.
2: Czyli przed adopcją trzeba poczytać, zobaczyć, czy na pewno chcemy mieć kota, czy się do niego trochę dostosujemy,
0: tak.
2: Bo tak trzeba to powiedzieć, bo w domu jak jest kot, to jest inaczej, jak kota nie ma. Żeby ta adopcja była jak najbardziej przemyślana i żeby później kotek miał swojego kochającego człowieka i kochający dom. I teraz już tak na zakończenie, jakbyście w skrócie powiedzieli, co przed samymi zawodnikami, co dalej z Ligą Kociego Procederu. Już zdradziliście, że macie pomysł na nowe konkurencje, turnieje. Czymś jeszcze chcielibyście zaskoczyć kibiców, a może nam tutaj coś na antenie zdradzicie?
0: Na pewno szykuje się ta zimowa olimpiada. A co więcej, czy coś zdradzimy? Też jest tak, że kibice i widzowie nam często trochę podsuwają takie różne pomysły.
2: Czyli można tutaj powiedzieć, że
0: nas inspirują. Jak mają pomysły, to jak najbardziej można pisać. Tak, my też często pytamy o zdanie widzów, bierzemy pod uwagę, także, no bo chcemy też tą interakcję zachować, także mają też widzowie tutaj spory udział, bym powiedziała, w kocim procederze, no bo kręgle też, dużo ludzi nam proponowało kręgle, zanim je zaczęliśmy tak naprawdę.
2: Dobra, czyli wiemy, że chcecie zaskoczyć, niewiele chcecie nam zdradzić, ale ja to rozumiem i też domyślam się, że wiele rzeczy tak wychodzi trochę z niebieska czasami.
0: Spontanicznie. Większość rzeczy jest spontaniczna w sumie. No.
1: Większość właśnie. No
0: jedyne co
1: spontanie.
0: Tak, to na pewno mamy tą olimpiadę zaplanowaną, że się odbędzie i Norwid pierwsza konkurencja hokej, resztę jeszcze nie będziemy zdradzać, bo mamy pomysły, ale no wymagają dopracowania tak naprawdę.
1: Dopracowania, tak, i też chyba przed tą olimpiadą nie pokażemy wszystkich.
0: Tak, żeby było trochę
1: tylko zaskoczenie. Zaskoczymy na samej olimpiadzie. Będą już jakby wyuczone koty tej dyscypliny, żeby też taki był efekt zaskoczenia.
2: My już wiemy, że olimpiada będzie, a czy zawodnicy wiedzą?
1: To jest dobre pytanie.
2: Czyli nie mówiliście?
1: Pewnie nie, pewnie nie.
2: Jeszcze im nie mówiliście?
0: Nie. One niech sobie tam żyją w swoim świecie.
2: No, żeby nie czuły presji, prawda?
0: Dokładnie.
2: Bo to olimpiada. Tak, to teraz, jeżeli moglibyście na sam koniec też odesłać naszych słuchaczy do swoich social mediów, żeby zobaczyli, jak to wygląda, bo tutaj posłuchali, ale warto to zobaczyć, bo no, to całkiem inaczej wygląda, niż by się wydawało.
0: No to zapraszamy na nasz profil na Instagramie Koci Proceder, na TikToku też jesteśmy
1: tak, no
0: i
1: jesteśmy
0: na Facebooku,
1: tak naprawdę na każdej platformie. Na YouTubie też jesteśmy.
0: Ale tam trochę mniej, więc główne kanały to jednak jest Instagram, TikTok i Facebook.
1: Tak.
2: Czyli tam można zobaczyć zarówno, możecie wymieniać, co można konkretnie
0: zobaczyć. Na profilach są treningi.

0: filmikach.
1: Tak, i na relacjach pokazujemy trochę więcej codziennego życia kociego. No i live'y zazwyczaj robimy na TikToku tak naprawdę. No.
2: Jakbyście na sam koniec mogli przypomnieć, jakie konkurencje można u was zobaczyć na profilu?
0: Wierki.
1: Bile.
0: Piłkarzyki.
1: Okej.
0: Okay. Kręgle.
1: No i na razie tyle.
0: Na razie tyle.
2: No i na razie tyle. Czekamy na więcej. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Utulcie od nas kociaki.
0: A ucałujemy w pyszczu.
1: Ucałujemy, tak, dziękuję.

0: sekcji. Tam były sekcje bokserska, gimnastyczna, piłki nożnej, a w 1928 roku powstała właśnie sekcja kolarska. Po wojnie klub przestał funkcjonować, zmieniły się czasy i realia, ale w 90 lat od powołania go i w stulecie odzyskania niepodległości, czyli w 2018 roku, razem z kolegami postanowiliśmy go reaktywować. Tylko właśnie już nie jako towarzystwo gimnastyczne, tylko klub kolarski, czyli tak jakby tamta jedna sekcja, która funkcjonowała. I to nie jest klub kolarski, który bierze jakiś czynny udział, powiedzmy, w zawodach, gdzieś się ścigamy tam, chociaż niektórzy nasi członkowie owszem, ale my głównie, większość z nas skupia się na organizacji i udziale w wyprawach rowerowych. Organizujemy wyprawy rowerowe, jeździmy po całej Polsce, takie wielodniowe wyprawy, ale też staramy się prowadzić taką działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży, zachęcamy ich do bezpiecznej jazdy, do jazdy w kaskach rowerowych, bo wiemy, że to jest ważne, prawda, że rower to jest świetna zabawa, ale pod warunkiem, że robimy to z głową i jesteśmy odpowiedzialni, zachowujemy się w sposób odpowiedzialny, dlatego że ta zabawa może się zamienić też w jakieś nieszczęście, prawda, jeśli będziemy w nieodpowiedzialny sposób się zachowywać. To jeszcze mogę dodać taką ciekawostkę, że jeden z naszych członków klubu, obecnych członków, kolega Paweł Ciołkosz, tak jakby kontynuuje tradycję rodzinną, ponieważ jego dziadek, Józef Ciołkosz, właśnie przed wojną był członkiem tej sekcji kolarskiej w Towarzystwie Gimnastycznym Sokół. I tu jeszcze też czasami nawiążę, bo w naszym logo jest właśnie Sokół, który trzyma w szponach sztangę, taką przedwojenną, charakterystyczną sztangę, i niektórzy się nas pytają właśnie to dlaczego sztanga, a nie rower, skoro jesteśmy klubem kolarskim. Dlatego sztangę, że to jest logo, to stare, przedwojenne, a klub nie był właśnie tylko, prawda, klubem kolarskim, tylko to było towarzystwo gimnastyczne i tam było, w ogóle chodziło o dbanie o tę żyznę fizyczną i o taki harmonijny rozwój, więc stąd ta sztanga, a nie rower w szponach Sokoła.
1: Dobrze, to tak słowem wstępu już wszystko wiemy o klubie i teraz o tych wyprawach coś opowiemy, pan opowie.
0: To tak może zacznę od tak w ogóle od genezy, jeśli chodzi o te wyprawy, bo to wszystko zaczęło się od tego, że z kolegami zaczęliśmy od pielgrzymowania na rowerach. Jeździliśmy na przykład na tych rowerach na takie szybkie pielgrzymki do Częstochowy, do innych miast, no ale to szybko stało się dla nas za mało. Apetyty były większe. No i 2 lata temu zorganizowaliśmy sobie taką wyprawę z Zakopanego na Hel, czyli całą Polskę przejechaliśmy od góry do morza w 7 dni, 930 km, a teraz właśnie wymyśliliśmy sobie, że no, przeciąć Polskę od Świnoujścia, od granicy polsko-niemieckiej w Bieszczady. No i tu jest jeszcze ważne, mamy jedną zasadę, my podróżujemy bez wsparcia, nie ma nigdy z nami żadnego samochodu, który wiezie nam bagaż, który wiezie nam zapasowe części, jak trzeba to gdzieś coś pojedzie naprawić, czy nie jedzie z nami żaden mechanik. Wszystko dbamy w własnym zakresie. Każdy z nas dźwiga na swoim rowerze około 40-50 kg bagażu, namioty, bo śpimy też w namiotach głównie. Sami sobie naprawiamy sprzęt, sami sobie rozwiązujemy wszystkie problemy na trasie, więc jesteśmy zupełnie samowystarczalni. I z jednej strony to jest fajne, bo to jest przygoda, ale z drugiej strony to jest jednak dużo większe, dużo więcej wysiłku od nas wymaga. Dlatego, że jak jeździmy na przykład, bo my jeździmy różnymi rowerami w różne trasy, jeździmy też na rowerach szosowych, tu jeździmy na specjalnych rowerach wyprawowych. Jak jeździmy sobie tak powiedzmy solo, bez tych bagaży, jesteśmy w stanie nawet dziennie pokonujemy dystanse po 250 km. No ale jak jedziemy tutaj z takim dużym bagażem na sobie, ze wszystkim i jedziemy wielodniową wyprawę, i każdy dźwiga tego ciężaru dużo, więc ten dystans od razu się jednak skraca, bo to jednak jest dużo większy wysiłek jechać takim rowerem.
1: A jak na taką wyprawę się przygotować? Słyszałam, że to jest też długi czas, nawet kwestia tych kilometrów, że do pokonania jest dużo, dużo więcej. Od kiedy się panowie przygotowywaliście?
0: My jeździmy na rowerach cały rok. W zasadzie to wiadomo, że rzadziej w okresie zimowym, bo nie zawsze sprzyja ku temu pogoda, ale staram się jeździć na rowerach cały rok, więc i też i w styczniu, i w lutym jeździmy jak najwięcej. No i wiadomo, czym cieplej, to z każdym miesiącem tych kilometrów przejeżdżamy coraz więcej, bo chodzi o to, żeby przyzwyczaić organizm do takiego wysiłku, bo co innego, czym innym jest przejechać na przykład nawet jednorazowo jakąś długą

0: trasę, nie wiem, 100-150 km, a czym innym jest jechać tą trasę dzień w dzień przez tydzień albo i dwa tygodnie codziennie. To jednak to jest dużo większe obciążenie dla stawów, dla organizmu, więc trzeba po prostu poćwiczyć.
1: No to skoro o tej pasji mowa, to jeszcze do naszych takich młodszych słuchaczy. Jak być bezpiecznym na rowerze, jak dobrze korzystać z roweru?
0: To przede wszystkim musimy korzystać z głowy, myśleć zanim siedzimy na rower. Nie wsiadajmy na niesprawne rowery. Dzisiaj niestety jest taka tendencja, nawet tu czasami widzę w Stalowej Woli na parku rowerowym, młodzież jeździ na przykład bez hamulców na rowerach. Hamuje na przykład butem. Nie wiem, dziwna moda, ale to jest bardzo niebezpieczne, skrajnie niebezpieczne, bez sprawnych hamulców. Ja zawsze każdemu mówię, żeby zakładać kask na głowę. Niestety w Polsce nie ma przepisów, które by nakazywały, zwłaszcza młodocianym, używać kasków rowerowych. W niektórych krajach w Europie to już jest, że właśnie młodzież, dzieci muszą używać kasków rowerowych. I moim zdaniem to jest bardzo słuszne, bo te kaski rowerowe naprawdę często ratują ludziom życie i zdrowie. Więc sprawne hamulce, kask rowerowy i dobrze pamiętać o tym, żeby być dobrze widocznym. Czyli jeśli jedziemy gdzieś w trasę, poruszamy się po ciągach głównych, po ulicach, prawda, nie jedziemy gdzieś ścieżką rowerową czy drogą polną, to jednak oświetlony rower, a jeśli mamy jeszcze złe warunki pogodowe, to też ubrania takie kolorowe, odblaskowe, bo to jest naprawdę bardzo ważne, żeby kierowcy mogli dostrzec nas z daleka. To chodzi o nasze bezpieczeństwo, prawda, żebyśmy wyjeżdżając na przejażdżkę wrócili z niej wciąż na rowerze, a nie karetką.
1: A jak ktoś by się wybierał na dłuższą wyprawę, już pewnie nie amator, co warto ze sobą zabrać do plecaka?
0: No na pewno trzeba mieć zawsze ze sobą odpowiednią ilość wody. Naprawdę dużą ilość wody. Ja nie mówię nawet o jednej butelce. Jeśli zamierzamy wyjechać gdzieś na pół dnia czy na cały dzień, to miejmy ze sobą 2-3 butelki bidony. Można coś rzucić w sakwę, w plecak. Warto ze sobą wziąć też coś do jedzenia, prawda? Bo jeśli jedziemy gdzieś powiedzmy w jakieś tereny odludne albo takie, których w ogóle nie znamy, możemy się zdziwić, jeśli planujemy sobie, że zaopatrzymy się w wodę czy w coś do jedzenia gdzieś tam po drodze kupię, no ale może się okazać, że tego po drodze nie będzie przez 30-40 km, prawda? Więc zabierzmy to ze sobą. Zawsze zalecałbym też każdemu, żeby mieć ze sobą dętkę w razie, gdybyśmy przebili i pompkę. I odpowiednie narzędzia, żeby móc sobie to koło zmienić. To jest ważne. No cóż, tabletki przeciwbólowe też, prawda? Może nas ból głowy złapać, więc warto. Nawet zachęcam też, są już fajne takie mini apteczki rowerowe dla każdego rowerzysty, który oddala się gdzieś dalej od domu, to każdego zachęcam, żeby się zaopatrzyć w taką apteczkę. No kask oczywiście, bo to jest już obowiązek. Oświetlenie, jeśli nie mamy stałego, to możemy sobie, są przypinane lampki, prawda? Na przód, na tył, więc warto mieć oświetlenie. Telefon też, prawda, żeby jakby co człowiek potrzebował się z kimś skontaktować, nawet czy jakoś pomoc, to żeby to mieć. Telefon ze sobą, jeśli to jest dalsza wyprawa całodniowa, to można wziąć też powerbank, prawda, żeby móc sobie naładować ten telefon. Pieniążki też jakieś, prawda, gdyby zaszła potrzeba, że coś trzeba kupić, to to są takie najważniejsze rzeczy. A swoją drogą to tak naprawdę to ja uważam, że najważniejsze, co ze sobą można zabrać, to albo raczej właśnie kogo ze sobą, to dobrych kompanów. Dlatego, że jazda na rowerze jest fajna, ale jest jeszcze fajniejsza, jeśli jeździmy w dobrym towarzystwie i jest bezpieczniej.
1: Dobrze, to jeszcze tak na koniec podpytam, jak pan uważa z pana perspektywy, czy w Stalowej Woli mamy dużo rowerzystów, widzi się po mieście, że dużo tych osób jeździ na rowerze, czy jednak mało?
0: A Stalowa Wola nie bez powodu jest nazywana miastem rowerów. Tutaj rowerzystów jest ogrom, co mnie bardzo cieszy. Te tradycje rowerowe są bardzo długie. Ja widziałem takie fajne zdjęcia sprzed kilkudziesięciu lat, jak pracownicy huty po zmianie, po godzinie 15 wyjeżdżali z zakładu. To naprawdę ulice Stalowej Woli to wyglądały jak Paryż ostatniego dnia Tour de France, kiedy tam po prostu ten kolorowy, ogromny peleton wjeżdża i krąży, powiedzmy, powiedzmy tam wokół Łuku Triumfalnego, czy tam jedzie pod wieżę Eiffla. Tutaj też naprawdę tysiące ludzi jeździło wtedy na rowerach. No teraz już taki tłum z Huty nie wyjeżdża, prawda? Ale rowerzystów jest bardzo dużo. Jest sporo fajnej infrastruktury dla rowerzystów, to też jest ważne, bo przy większości dróg, które powstają, które są realizowane, te inwestycje drogowe przez miasto czy powiat, powstają nowe ścieżki rowerowe, więc to jest i wygoda, i bezpieczeństwo, prawda? Co jeszcze? Są też właśnie parki takie rowerowe dla młodzieży, powstały dla dzieciaków, więc rowerzystów mamy wielu w mieście, mamy też fajną infrastrukturę i nie tylko w mieście, bo też warto powiedzieć, że w ogóle na terenie powiatu stalowolskiego mamy ponad 30 km szlaku rowerowego, wschodniego szlaku rowerowego Green Velo, który przez kilka gmin stalowej w powiecie stalowolskim przechodzi. Większość gmin ma też swoje jeszcze jakieś szlaki rowerowe, szlaki też takie edukacyjne, pieszo-rowerowe też realizują nadleśnictwa rozwadów i też Janów Lubelski tutaj na naszym terenie, więc tak naprawdę, jeśli ktoś lubi jeździć na rowerze, to nasz teren jest idealny do tego, bo mamy bardzo dużą lesistość terenu tutaj też u nas w powiecie stalowolskim, więc jeśli ktoś sobie lubi jeździć po lesie rowerem, no to jesteśmy idealnym miejscem.
1: Czy fajnie, bo w miarę płasko, bo ja po górkach na przykład nie lubię jeździć, więc tu idealnie wsiąść na rower, tylko jechać. I jeszcze takie pytanie, ulubione Pana miejsce do tutaj podróżowania rowerem, tak po prostu po pracy, gdzie by się wybrać, takie miejsce Pana ulubione?
0: Miejsce to może to nie jest jedno miejsce. Ja akurat lubię tutaj kilka miejsc, w które jednego bym nie potrafił wybrać, w które lubię pojechać rowerem, ale na pewno jeśli bym miał kilka polecić, to na pewno wycieczkę przez gminę Pysznica i lasami do rezerwatu im Litułuk. To jest naprawdę piękne miejsce. Ja osobiście na przykład bardzo lubię jeździć przez, bo to są bardzo malownicze tereny, gmina Zaklików, już północ powiatu stawowskiego i województwa podkarpackiego, bo tutaj mamy stykają się dwie krainy geograficzne tutaj na północy województwa podkarpackiego, właśnie na terenie gminy Zaklików, bo kończy się Kotlina Sandomierska i zaczyna się Wyżyna Lubelska. I to jest właśnie jedyne miejsce w całym regionie tutaj naszym, gdzie teren jest pofalowany, gdzie zaczynają się górki i jak ktoś jeździ dużo na rowerze i lubi jeździć dużo na rowerze, no to szuka już takich miejsc, dlatego że u nas to, co Pani wspomniała, jest płasko, jak na stole i tak naprawdę gdzie by nie pojechać, to jest płasko i my jak na przykład z kolegami chcemy poćwiczyć właśnie jazdę po górach, no to jeździmy często w Bieszczady, czy nawet w okolicach Rzeszowa trenujemy, prawda, już w stronę tam, nie wiem, Strzyżowa, tam gdzie się już robi teren taki bardziej pofalowany, a jak nie mamy czasu jechać gdzieś dalej, a chcemy poćwiczyć troszeczkę chociaż pod górę, z góry, to jeździmy właśnie tutaj na tą granicę województw podkarpackiego, lubelskiego, a konkretnie do gminy Zaklików i tam już się zaczyna ciekawy, taki zróżnicowany teren, no i przede wszystkim bardzo malowniczy, ponieważ gmina Zaklików to jest też nie tylko piękne lasy, ale bardzo dużo akwenów wodnych. Tam przed laty funkcjonowało bardzo duże gospodarstwo rybne, tak zwany PGR rybny i tam jest w lasach poukrywanych całe mnóstwo stawów. W samym Zaklikowie też mamy zalew, więc tam się łączy błękit wody i nieba z zielenią lasów, trawy, więc to oczy odpoczywają.
1: Jeszcze jedno pytanie mi wpadło do głowy. Najdłuższa Pana podróż rowerem?
0: No w moim przypadku najdłuższa taka jednodniowa podróż to był wyjazd taki treningowy, zorganizowaliśmy z kolegami do Lublina i z powrotem, to było ponad 240 km. Kiedyś z kolegami jeszcze pojechaliśmy też tak, nie planowaliśmy, ale to okazało się, że tak wyszło, do Krakowa rowerami. Wyszło w jeden dzień, ponieważ jechaliśmy na taką wyprawę, chcieliśmy pojeździć po Małopolsce, szlakiem Orli Gniazd i wyjechaliśmy ze Stalowej Woli właśnie i wiedzieliśmy jak zwykle właśnie namioty ze sobą. Zaplanowaliśmy, że do Krakowa dojedziemy w 2 dni. Tyle tylko, że okazało się, że od Baranowa Sandomierskiego już prawie cały czas padało. I padało i my nie mieliśmy gdzie tych namiotów rozkładać, bo było cały czas mokro, więc uznaliśmy, że będziemy jechali aż przestanie padać. A że przystało gdzieś dopiero około godziny 23, byliśmy już chyba z 50 km przed Krakowem, więc uznaliśmy, że tutaj jedziemy do tego Krakowa, a pierwszej w nocy byliśmy w Krakowie. No to też było prawie 250 km.
1: No to pięknie, ja podziwiam, bo ja mało jeżdżę rowerem, bo same górki przede mną zawsze, ale jak jest płasko, no to idealnie, więc po mieście rowerem jak najbardziej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Proszę bardzo, dziękuję.
2: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: Godzina 9, leniwy niedzielny poranek, 4 października. No i nie chcę być inaczej, ostatni dzień weekendu. Antonina Van Dessel, witam Was serdecznie i obiecuję, że pomimo tego, że kończymy powoli weekend, to będzie to bardzo przyjemne zakończenie, bo pogoda za oknem piękna, a my dodatkowo mamy porcję najlepszych polskich hitów. No więc co? No to już nie takie straszne, prawda?
1: 100% polskich hitów. SK2.
0: Jak powiedziała, tak zrobiła, więc na początek bardzo dobry numer Urszula i Malinowy Król. Piękny na rozpoczęcie dnia.

0: Sun & Grace i Filip Lato i ich setkę, a ja przeczytałam, że mamy w Polsce książkę dla dzieci, która zrobiła światową karierę. Mapy Aleksandry i Daniela Mizielińskich to jest ilustrowany atlas, który został przetłumaczony na dziesiątki języków i sprzedał się w milionach egzemplarzy. No a u nas? No właśnie, mam wrażenie, że wciąż nie każdy wie, jaki mamy mały polski eksportowy hit. Słuchajcie, są tam państwa, zwierzęta, jedzenie, zabytki, no i mnóstwo ciekawostek, czyli taka trochę geografia dla najmłodszych, ale bez sprawdzianu następnego dnia. Więc jeżeli nie znaliście, to bardzo Wam polecam. Przepiękna książka.
1: Peska 2.
0: I bardzo wartościowa. A teraz Demono, statki na niebie.

Wideo, środa, czwartek. No dzisiaj mamy niedzielę i niektórzy w niedzielę lubią wiedzieć, jaka pogoda czeka ich w poniedziałek, co sobie naszykować do pracy, jak przeżyć ten poniedziałek. I słuchajcie, jutro rano jesień pokaże swoją taką trochę bardziej tajemniczą stronę, bo miejscami mgły i zamglenia, ale później całkiem miła niespodzianka, bo na termometrach od 15 do 20 stopni, a lokalnie nawet 22. Deszczu raczej niewiele, więc poniedziałek nie będzie miał wymówki, żeby popsuć nam humor. No i tego się po prostu trzymajmy. Mgła rano, ale dobry nastrój przez cały dzień. A jak dorzucicie do tego jeszcze najlepsze polskie hity, no to już ten poniedziałek na pewno będzie bardzo, ale to bardzo przyjemny. SK2. A teraz Klubona Fide i Daria Zawiałow, Bubble Tea. Posłuchajmy w niedzielny poranek.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

Te mogę wrócić za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Kuba i Kuba i numer chłopaki. A niedzielny poranek, więc podejrzewam, że część z Was właśnie stoi przed najważniejszym wyborem dnia, czyli co dzisiaj na śniadanie. No i kanapki, jajecznica, no a może owsianka. I słuchajcie, ta ostatnia ma dzisiaj całkiem mocne argumenty. Czytałam, że onkolodzy wskazują ją jako dobry wybór na początek dnia, szczególnie z pełnoziarnistych płatków, z owocami, z orzechami czy nasionami, na przykład chia. Czyli jeżeli dzisiaj rano zastanawiacie się, co wrzucić do miski, no to może właśnie owsiankę, zwłaszcza po wczorajszych sobotnich szaleństwach, żeby tak przywrócić równowagę w przyrodzie. Taka dobra propozycja i dobra rada. Dla zdrowia oczywiście.
1: SK2. Reklama.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda. I po reklamie.

0: Na zegarach za moment godzina 10 w niedzielny poranek 4 października. Tak zagraliśmy Wam w SC2 Antka Smykiewicza i numer Pomimo Burz. Antek, z tego co słyszałam, dzisiaj o godzinie 18 gra koncert w podwarszawskich Markach, więc jeżeli ktoś z Was nie miał planów na wieczór, no to być może takie plany właśnie się zrodziły. Po godzinie 10 w SC2 dalej rozbrzmiewać będą najlepsze polskie hity. Na początek Lady Punk, Lanberry i Róże Europy. Zostańcie z nami i słyszymy się za moment.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które dane?

0: Powiedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
1: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
0: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Agnieszka Gazda, Muła. Kryminał, tajemnice i historie, od których trudno się oderwać. Marcel Moss spotka się z czytelnikami w Stalowej Woli. Jeden z najpopularniejszych polskich autorów thrillerów i powieści kryminalnych odwiedzi Miejską Bibliotekę Publiczną.
3: Czytelnicy mogą go znać m.in. ze świetnie przyjętego cyklu thrillerów młodzieżowych Liceum Freuda, poruszającego trudne wyzwania dorastania, takie jak samotność, depresja, hejt. Jest także twórcą popularnej serii detektywistycznej Echo.
2: Mówił Tomasz Gotkowski ze Stalowowolskiej MBP. Spotkanie autorskie odbędzie się 16 października o godzinie 17 w Bibliotece Głównej.
4: No i mamy na zegarach punktualnie godzinę 10 w niedzielny poranek, 4 października i dzisiaj imieniny obchodzi Franciszek, Petroniusz, Piotr, Konrad oraz Edwina i Konrada. Wszystkiego najlepszego. Mamy oprócz tego Dzień Zwierząt, Dzień Onkologii i Dzień Polskiej Harcerki. Także jest to świętować, piękna pogoda, weekend, zaczynamy.

dziewczynie, z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Róże Europy i ich jedwab. No, bardzo fajny numer, przepiękne chórki na końcu, cudownie się tego słucha. A dzisiaj rano mamy wiadomość, która no mocno porusza fanów Ewy Farnej. Wokalistka i Martin Hobot poinformowali o swoim rozstaniu. Po prawie 20 latach przyjaźni i 13 latach wspólnego życia podjęli tę decyzję kilka miesięcy temu. I oboje podkreślają, że nadal są rodziną i przede wszystkim kochającymi rodzicami. Tylko nie chcieli zostawiać miejsca na plotki i spekulacje i sami postanowili powiedzieć o tym wprost. No, ich historia pokazuje, że czasem kończy się związek, ale nie musi to oznaczać końca wzajemnego szacunku. No i chyba właśnie dlatego ta wiadomość wybrzmiewa dzisiaj tak mocno. Jest to plotka właściwie z dzisiejszego poranka, z ostatniej chwili, także jesteście na bieżąco.
1: SK2.
0: A teraz nowość. Marisa, będzie pięknie.

Perfektnie płacz Ewka. No i niedziela, w sumie poranek. Część osób myśli o śniadaniu, ale niektórzy już powoli myślą o obiedzie. No i słuchajcie, dynia, no bo ona w sumie to tak opanowała jesień. Jest dobra w zupie, na stole, w dekoracjach, ale jest też taka jedna dynia, o której możecie nie wiedzieć, albo nie do końca wiecie, jak co z nią zrobić i jak ją przyrządzić. To jest dynia Hokkaido. No i tutaj ciekawostka, tej dyni w ogóle nie trzeba obierać. Można ją jeść ze skórką. Skórka po ugotowaniu albo upieczeniu bardzo mięknie. No i spokojnie, jak umyjecie ją przed, no to można ją sobie zjeść, jest bardzo delikatna. No a sama dynia ma bardzo dużo beta-karotenu, który jest ważny m.in. dla wzroku, no a przy tym ma mało kalorii i jest dosyć lekka. Czyli mamy taki jesienny hit, który nie tylko ładnie wygląda na Instagramie, ale też smakuje. Więc Hokkaido, zapamiętajcie sobie, to jest dynia, która mówi: nie obieraj mnie, szkoda czasu. No więc dla mnie to jest idealny pomysł na dzisiejszy obiad. A akurat dynię Hokkaido mam w lodówce. Tak przypadkiem się składa.

0: Sana Hibi to Bambino, ale jazz. Ja przypominam, że zapraszamy Was do udziału w naszej zabawie na najbardziej polski obiad. Wbijajcie na naszą stronę sk2.pl w zakładkę Wygraj, no i głosujcie na to, jaki Waszym zdaniem jest najbardziej polski obiad. Jaka zupa? Czy to rosół, pomidorowa, ogórkowa, a może w ogóle macie jakieś inne typy? I jakie drugie danie według Was też jest takie najbardziej typowe, charakterystyczne dla naszego kraju? Może to będzie kotlet mielony, może to będą gołąbki, a może w ogóle kopytka, łazanki z kapustą? Co chcecie, możecie podać też własną propozycję. Dodatkowo, jeżeli przekonacie nas, że to właśnie Wy zasługujecie na miejsce przy eskowym stole, no to słuchajcie, możemy spotkać się 7 listopada na Stadionie Narodowym na tym właśnie najbardziej polskim obiedzie. Będzie z nami cała ekipa Radia SK2 oraz Daria Ładocha. Więc myślę, że warto się skusić, najeść, a dodatkowo oprócz tego wszystkiego jeszcze dajemy Wam nocleg w Warszawie dla dwóch osób, 500 zł kieszonkowego, no i tę wyżerkę. No to żyć, nie umierać, więc zapraszam na stronę sk2.pl w zakładkę Wygraj. No i co? Głosujemy, jaki obiad jest najbardziej polski. SK2.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: I po reklamie.

0: Ach, jak ten czas szybko leci. Już za chwilkę na zegarach godzina 11. To był Baim Lola Lola. Po 11 muzycznie na start Oskar Cyms, Hej z Edytą Bartosiewicz i Dawid Podsiadło. To tylko na początek, więc zostańcie i sami przekonajcie się, jakie najlepsze polskie hity przygotowaliśmy dla Was jeszcze po godzinie 11.
1: Reklama.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: I po reklamie.
0: No i mamy to punktualnie godzina 11. Mam nadzieję, że wszyscy już wstali i dobrze rozpoczynają niedzielę 4 października. Ja nazywam się Antonina Wandesela, to jest Radio SK2, które będzie Wam towarzyszyć dzisiaj z najlepszymi polskimi hitami. I to Wam mogę zagwarantować, bo przypominam, że jesteśmy jedyną stacją w Polsce, która gra 100% polskiej muzyki. No to co? Zaczynamy?

I ta końcóweczka, którą Kaja wyśpiewała nam przepięknie, miało być o warzywie, które jest zapomniane, ale które jest bardzo zdrowe. Ja przyznam się, za chwilkę wam o nim powiem, ale przyznam się, że nigdy go nie jadłam i mam plan, żeby to zmienić. No bo jesienią na straganach pojawia się takie warzywo, które no troszkę podobno niesłusznie zeszło na drugi plan. Jest to czarna rzepa, która jest tania, niepozorna, lekko pikantna, no i podobno kiedyś znacznie częściej lądowała na naszych talerzach. Ja znam tylko szampon z czarną rzepą, który podobno bardzo dobrze działa na włosy, ale żeby ją jeść, jeszcze nigdy tego nie jadłam. Podobno czarna rzepa ma sporo błonnika i można z niej zrobić choćby prostą surówkę z marchewką i jabłkiem, więc jest to ciekawa opcja do obiadu, na przykład niedzielnego. No więc czarna rzepa wraca do gry, no bo czasem okazuje się, że największy hit jesieni wcale nie leży na półce z superfoods, które są teraz po prostu modne, jakieś pitaje, smocze owoce i inne, tylko wygląda troszkę jak coś, co właśnie wykopaliśmy z ogródka. I jeżeli nie jedliście, to też proponuję to zmienić. Ja już mam plan na przyszły tydzień. Czarna rzepo, nadchodzę. SK2. A teraz Mrozu i jego złoto. No ta czarna rzepa to takie trochę nasze złoto, co?

0: Już jutro wieczorem kolejny mecz biało-czerwonych. Po piątkowym 6-0 z Rumunią, no apetyt oczywiście rośnie, no ale tym razem poprzeczka idzie w górę. O 20:45 w Zenicy Polska zagra z Bośnią i Hercegowiną. UEFA zdecydowała już, kto poprowadzi to spotkanie. Będzie to Francuz Jérémy Pignard, dla którego będzie to pierwszy mecz z udziałem naszej reprezentacji. No więc jutro wieczorem sprawdzimy, czy po 6 golach w Warszawie biało-czerwoni przywiozą z Bośni kolejne powody do radości. Nawet ja nie interesuję się aż tak piłką nożną, ale oglądać będę.
1: SK 2.
0: A teraz, ale fajny klasyk. Stachurski, Czuję i wiem w SC 2. My to potrafimy, co? Zrobić wam muzycznie dzień.

0: Aquarius Manx po całej noc w SC2. No i chciałam wam powiedzieć teraz o wypiekach, dlatego że co sezon w Polsce mamy jakieś mody na jakieś wypieki. Na przykład były to jagodzianki, później to były malinianki, była też wielka moda na krem pistacjowy. No a jesień, no jesień też ma zdecydowanie swoje zapachy. Mokre liście, las, no i oczywiście, no dla mnie, ale myślę, że dla wielu osób też cynamon. No i dzisiaj okazuje się, że cynamon też ma swoje 5 minut, bo obchodzimy dzień cynamonowej bułeczki, czyli cynamonki, która teraz gości we wszystkich piekarniach i kawiarniach. Z kremem o smaku ciasteczek Lotus, z kremem o smaku czekoladowym, tradycyjnym, takim białym, lekko słonym z serka Filadelfia. No więc dzisiaj jest takie święto. Myślę, że warto wyjść na spacer i świętować, bo słyszałam, że jak się świętuje w taki dzień, to idzie tam, gdzie trzeba, a nie w boczki. Więc myślę, że warto, krótko mówiąc, jeśli jesień miałaby swój zapach, no to właśnie pachniałaby bułeczką cynamonową, a ja wszystkim proponuję świętować godnie. SK2.
1: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
9: I po reklamie.

0: Już za chwilkę, dokładnie południe, w niedzielę, a to była nasza polska jesieniara, która wyjechała, żeby nagrać teledysk do tej piosenki, no, w Stanach, w Nowym Jorku. Roxy, numer Jesień trwa bez końca. Mocno jesienny, ale opowiadający o emocjach, uczuciach, no jak to u Roxy. A po godzinie 12, czy będzie jesiennie? Będzie, ale ci, którzy nie lubią jesieni, też znajdą coś dla siebie. I na start muzycznie kombi Sarsa, Szymon Wydra i Carpe Diem. Koniecznie zostańcie z nami, słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Zaczyna ingerować w ludzką świadomość. Granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Agnieszka Gazda, Muła, Mały Teatr, Wielka Dziecięca Kreatywność. W Stalowej Woli zobaczymy niezwykłe prace przedszkolaków inspirowane bajkami, między innymi Bolkiem i Lolkiem, Pipi Pończoszanką i Kubusiem Puchatkiem. Mowa o wystawie Kamishi Bai, Mały Teatr, Wielkie Historie. Jej wernisaż odbędzie się dziś o godzinie 14 w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, a wystawa będzie dostępna do 25 października.
0: No i mamy to punktualnie południe w niedzielę 4 października, Radio SK2 i porcja najlepszych polskich hitów. Trochę będzie jesiennie, czyli tak sentymentalnie i powolnie, ale będzie też szybko dla tych, którzy potrzebują szybko i tak sprawnie się jeszcze rozbudzić, bo jeszcze trochę po sobotniej nocy nie wrócili do siebie. Antonina Wandesel, dzień dobry, zaczynamy.
10: 100% polskich hitów.
11: Polskich hitów.
0: Kombi, kochać cię za późno, to na początek, posłuchajmy.

0: та мелодія, той нутик тańczy sobie, та мелодія.
1: Przepiękny hit od Sanach, Melodia. Tym razem pytanie, do kogo idziecie, kiedy macie problem i potrzebujecie się wygadać? No, najczęściej wybieramy przyjaciółkę, mamę, a może idziemy do sztucznej inteligencji? No bo okazuje się, że coraz więcej osób właśnie AI pyta o związki, emocje, no i życiowe dylematy. I przyznaję, no wygoda jest ogromna. AI nie śpi, nie mówi oddzwonię później, nie przewraca oczami i odpowiada nawet o 3 nad ranem. Ale eksperci tutaj przypominają, chatbot zna tylko tę historię, którą mu opowiemy w tym momencie. Więc może zobaczyć problem zupełnie inaczej niż człowiek, który zna nas tak naprawdę i zna kontekst całej historii i sprawy. Czyli podsumowując, AI może być świetnym pomocnikiem, ja nie mówię, że nie, ale przyjaciółki jeszcze nie zwalniajmy póki co.
2: SK2.
1: A teraz The Love i King. Posłuchajmy w SC2.

Są takie imiona, które na chwilę znikają z placów zabaw, żeby po latach wrócić w wielkim stylu. I właśnie takie imię mamy teraz na topie. Hebrajskie korzenie, kiedyś kojarzone raczej z pokoleniem rodziców, czy może nawet bardziej dziadków, a w 2025 roku dostało je aż 612 chłopców. Macie jakiś typ już w głowie? Ciekawe? Podpowiem, to imię biblijne, bardzo dobrze znane, ale przez jakiś czas zdecydowanie, no, nie należało do najmodniejszych, a właściwie to chyba w ogóle praktycznie tego imienia nie było. Chodzi tutaj o... Mojżesza. No. I proszę bardzo, kiedyś prowadził lud przez pustynię, dzisiaj prowadzi ranking imion. Jak widać, prawdziwe klasyki nie wychodzą nigdy z mody. A młodzi rodzice, może to pomysł na imię dla waszego bobasa.

0: wrażenie. BRO wychowany w Polsce, a kto jest wychowany w Polsce, ten wie, że jesienią, no, aktywnością Polaków jest grzybobranie, że pogoda sprzyja i podobno grzyby też są, jest ich wysyp. No to grzybiarze, uwaga, teraz coś do was. Jest taki grzyb, który uchodzi za prawdziwy rarytas, ale ma jeden bardzo ważny haczyk. Mowa tutaj o smardzu. Nie możemy go sobie po prostu wrzucać do koszyczka podczas spaceru po lesie, no bo smardze w Polsce objęte są ochroną i z naturalnych stanowisk zbierać ich nie wolno i to tak totalnie nie wolno. Wyjątkiem są m.in. ogrody, działki czy parki, czyli takie tereny przekształcone przez człowieka. I za złamanie przepisów, uwaga, może grozić mandat nawet 5000 zł. Czyli krótko. Zobaczysz smardza w lesie? Podziwiaj, spoko, zrób zdjęcie, też okej, wstaw do mediów społecznościowych, też bardzo okej, ale idź dalej, no bo czasem największym skarbem grzybiarza jest po prostu w niedzielę nie wrócić z lasu z mandatem.
1: SK2. Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które

0: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: I po reklamie.

0: To był Marcin Rozynek i jego siłacz. Siłacz za chwilkę przejmuje antenę. Kamil Kowalski już w blokach startowych, więc za chwilkę go puszczam i zostawiam Was w dobrych rękach. On przygotował dużo najlepszych polskich hitów, także możecie być spokojni. Ja już uciekam, odmeldowuję się. Słuchajcie, godzina 13 na zegarach, jeszcze piękne słońce za oknem, więc cóż, no idę na grzyby. A gdzie ja mogę iść? Antonina van Dessel, wysyłam Wam niedzielne buziaki. Dobrej końcówki weekendu, pa!
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: I po reklamie.
8: Konkurencja narodowa, czas start, czyli kto pierwszy zapyta, a może dokładkę. Dzisiaj Światowy Dzień Zwierząt, więc pies tam pod stołem pewnie liczy na taką. Ja dokładam to, co najlepsze, najlepsze polskie hity. Zalia, Michał Szczygieł, Jugopolis. Kowalski, witajcie w SC2.

Banda, jej banda i hi-fi na cały regulator w Radiu SK2 i najlepsze polskie hity. Takie rzeczy tylko u nas, a takie rzeczy tylko na Florydzie. Krowa uciekła tam z aukcji bydła, czy tam. Wybiegła bidulka na ruchliwą drogę i zaczęła spacerować między samochodami. Trudno się krowie dziwić na aukcji. Przez pół dnia słyszysz cały czas: kto da więcej, kto da więcej. To w końcu krowa dała. Dyla, bo musiała sprawdzić swoją wartość na wolnym rynku. To teraz wolno, ale potem się rozkręcimy. Wiktoria Kidawa, SC2.

wideo w SC2 i wszystko jedno, ale wam chyba nie jest wszystko jedno, bo mam obiadek z konkretną dokładką. I tym razem dokładką nie są ziemniaki, ale 500 zł. Przez cały październik, kochani, w SC2 trwa plebiscyt na najlepszy polski obiad na sk2.pl. No i zbieramy grono smakoszy, które spotka się z nami na Stadionie Narodowym. I my za wszystko płacimy, wszystko stawiamy. Na sk2.pl głosujecie na swój smak dzieciństwa, niedzielny klasyczek albo danie, dla którego zawsze gdzieś tam w brzuchu znajdziecie miejsce. Napiszcie też, dlaczego to właśnie was mamy zaprosić do eskowego stołu. A czeka hotel, no, 500 kieszonkowego, jak mówiłem wcześniej, i VIP-owskie przeżycia, smaki zwycięstwa na Narodowym Polskie również. sk2.pl, tutaj wskakujcie do naszej zabawy.

0: to są właśnie melodie, które sprawiają, że człowiek nawet nie idzie, tylko gdzieś tak delikatnie unosi się nad ziemią, nawet jadący samochodem. Artur Rojek ze swoją jesienną nowością Westy 2 i Mirafiori. A za chwilę ewakuacja może z niedzielnego obiadu z Ewą Farną Westy 2.
1: Reklama.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: I po reklamie.

0: obudź mnie.
1: Już ta godzina, najwyższa pora wstać. Sixteen, obudź we mnie swoją Wenus, a jeżeli chodzi o formę pobudki, no to może być wulkan polskich hitów. Ten wybuchnie po gorących jak lawa. W newsach punktualnie o 14 w SC2.
2: Reklama. Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
3: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Agnieszka Gazda, Muła. Masz książkę, o której możesz gadać godzinami, a może lubisz odkrywać historie, które zostają w głowie na dłużej. To czas, by dołączyć do dyskusyjnego klubu książki kryminalnej. Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku zaprasza na spotkanie organizacyjne. Będzie o książkach, kryminalnych historiach i pomysłach na wspólne spotkania. A to odbędzie się w ten wtorek. Start o godzinie 17.
5: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Służby wyjaśniają przyczyny tragedii pod Tarnowem. Nie żyje 5-letnia dziewczynka, na którą podczas prac budowlanych zawaliła się drewniana wiata, mówi Kamil Wójcik z tamtejszej policji.
6: Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
5: Na razie nie wiadomo, dlaczego wiata się zawaliła. Widać większy ruch na stacjach. Wrócił pakiet CPN.
7: Ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica.
8: Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
5: Mówili nam kierowcy. Dziś i jutro za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,73 zł, za litr diesla 7,88 zł. Jeszcze świetne sportowe informacje. Hubert Hurkacz w półfinale, to po tym jak wygrał w ćwierćfinale turnieju ATP 500 w Pekinie. Polak pokonał Rosjanina Karena Khachanova 2-0, a jutro zmierzy się z Aleksem Deminaurem.
1: Już zjedzony, idealnie się układa tam, gdzie trzeba, no to teraz najważniejsza decyzja dnia. Spacer czy może kanapa? No dzisiaj Światowy Dzień Zwierząt, więc właściciele pupilków nie mają chyba wyboru. Piesek czeka, smycz w dłoń, brzuch pełny i ruszamy. Ale nie sami, jest z nami Landberry, Doda, spotkamy także na spacerku Anię Dąbrowską i wyprowadzamy to, co najlepsze w SC2. Na ten weekend najlepsze polskie hity.

wiedziałem, kto przełknął to i czekał. Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył chod.

8 miejsce gorącej polskiej dwudziestki w SC2. Margaret i Dawid Kwiatkowski, który ostatnio pochwalił się swoim nowym krążkiem. Jego tytuł to Południe. Jak mówił podczas premierowego spotkania ze swoimi fanami, Południe nie tylko ze względu na inspiracje, które Dawid czerpał z krajów położonych na południu od Polski, ale również dlatego, że to jest chwila, gdy słońce jest najwyżej, a południe trwa tylko chwilę. Choć Dawid Kwiatkowski jest, trzeba przyznać, w południowej, szczytowej formie, tak jak zresztą zawsze w takiej jest, doda.

W SC2 Ania Dąbrowska i w głowie. W głowie to teraz różne rzeczy mi się przypominają z lat dzieciństwa, bo chciałem zostać aktorem i mama mówiła mi, lepiej niebo zobaczysz. No i właśnie teraz widzę. Wyznania bardzo znanego aktora Cezary Żak, biskup, wójt w ranczu, ale także przecież znany i słynny Karol Krawczyk, czyli aktor Cezary Żak. Świetny zresztą aktor. Tutaj na łamach kolorowego czasopisma Super Express powiedział, że dostaje 1200 zł emerytury. Dram.

0: Robert Jansson i Kuba Wadach, West2 i Małe Szczęścia. A niezłą radochę miał pies, tutaj czytam w Świecie Internecie, który jeździł razem z pasażerami w pociągu. Tak, taka sytuacja była w Trójmieście. Chodził sobie po wagonie, zaprzyjaźniał się z ludźmi, a wrócił do domu oczywiście cały i bezpieczny, ale medal mu się należy. Takiego psa, który jeździł koleją.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: I po reklamie.

0: Marzenia można mieć różne. Ewelina Lisowska akurat ma takie, by podbić kosmos. Ale po co, skoro tutaj w SC2 tyle gwiazd? Oskar Cyms, Ania Wyszkoni, Dawid Podsiadło, Mrozu. Oni po godzinie 15. Zanim zaczną jednak błyszczeć swoimi hitami, punktualnie o 15 newsy w SC2 można pomyśleć nie z tej ziemi.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: I po reklamie.
8: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Ważne informacje dla kierowców. Śmiertelny wypadek na A2 w rejonie miejscowości Łukowisko w Lubelskiem. Motocykl uderzył w tył ciężarówki. Droga jest zablokowana między węzłami Łukowisko a Siedlce Wschód w stronę Warszawy i tak będzie przez co najmniej 2 godziny. Wpadł po 5 latach ukrywania się. Chodzi o byłego członka zorganizowanej grupy przestępczej, a mężczyzna był poszukiwany za
9: uszkodzenia ciała, pobicia, sprowadzenie szczególnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, porwanie czy kradzieże.
8: Mówi Mateusz Piliński z Policji w Łodzi. Mężczyzna ma do odbycia karę ponad 13 lat więzienia. Sezon na grzyby trwa. Wśród tych szczególnie poszukiwanych rydze.
10: Koszyk wiklinowy na pewno i dalej od zabudowań i najlepiej wcześnie rano.
11: Bardzo dobry jest. Pierwszy raz to je. Nie jest taki kwaśny.
8: Mówili grzybiarze z Beskidu Sądeckiego, a sezon na rydze trwa do późnej jesieni.
0: I zaczynają się niedzielne migracje do akademików. Walizka, plecak, jeszcze słoiki od mamy. Człowiek zastanawia się, czy jedzie studiować, czy może zimę przetrwać. Jedziemy do tego Eldorado razem z Wami. SK2, a obok Sanach i Daria Zawiało. W Kowalski, witajcie.

Perfekcyjne hity na jesień w Radiu SK2 to oczywiście Grzegorz Markowski śpiewa i wcielił się tutaj w rolę Stinga z The Police w numerze Every Breath You Take i sprawdziłem, że nawet pan Sting ostatnio obchodził urodziny, skończył 75 lat przedwczoraj, a pan Grzegorz ma 73, więc niewielka różnica wieku między panami, może w takim razie warto zgłosić ich do programu Twoja twarz brzmi znajomo. Powiedziałem.

to jest duet, kategoria Prawdziwa Uczta dla Ucha. Krzysztof Kiliański i Kaja w Radiu SK2. A propos ucztowania, przez cały październik szukamy najlepszego polskiego obiadu w Radiu SK2, a potem ten obiad będziemy chcieli zjeść razem z Wami, z słuchaczami głodnymi wrażeń, bo tworzymy taką specjalną paczkę, która właśnie pojedzie z nami na Stadion Narodowy na początku listopada. Judyta na przykład, Norbert, oni już z nami są, a następne krzesło może być Twoje. Na sk2.pl wybieracie swojego kulinarnego faworyta, piszecie, dlaczego właśnie z nami chcecie przeżyć tę wielką kulinarną przygodę, a my jeszcze Wam zapewniamy nocleg, dajemy 5 stówek na Wasze wydatki, nie pytamy na co i zapewniamy VIP-owską zabawę. Taką zabawę, na której na pewno też znajdzie się stół wiejski. sk2.pl

0: Mrozu w Radiu SK2 i jego ostatni singiel z najnowszej płyty, która zresztą nosi taki sam tytuł jak ten kawałek. Wszystko, czego chciałem. Mrozu tutaj był u nas w studiu SK2. Mówił, że bardzo lubi grzyby, ale zapomniałem się zapytać, czy na nie również chodzić i je zbierać. No, o poranku jest chłodno, więc dla niego to są chyba idealne warunki. Jak wychodzicie na grzyby, to pamiętajcie, tylko nie zbierajcie tych z tymi czerwonymi kapeluchami. Jak coś, to antidotum już za chwilę będzie miała. Kaśka Kowalska w SK2.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: I po reklamie.

0: Radom, Toruń, Kraków, Zielona Góra. Tutaj między innymi przycumują. Tutaj zagrają koncerty i pokażą, że jeszcze po 45 latach na scenie mogą płynąć dalej i żadna góra lodowa ich nie zatrzyma. Lady Punk świętujący koncertowo swój jubileusz w SC2. A za chwilę 16 i najważniejsze newsy.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
4: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
5: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
9: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody-allegro.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
15: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
17: Agnieszka Gazda, Muła. Porówno nie zawsze znaczy sprawiedliwie. Ale co właściwie kryje się za pojęciem sprawiedliwość? Czy wszystko zależy od sytuacji, potrzeb i punktu widzenia? Więcej na ten temat dowiecie się podczas wykładu Waldemara Rożka Sprawiedliwy Podział. Spotkanie odbędzie się w najbliższy wtorek w Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli. Początek o godzinie 17. Na to wydarzenie nie obowiązują wcześniejsze zapisy.
18: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Polskie śmigłowce poderwane. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. To w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami, a te zaczną się tworzyć wieczorem.
19: Prognozuje się, że miejscami widzialność może spadać poniżej 200 metrów.
18: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Alerty IMGW obowiązują w 14 województwach poza Pomorzem oraz Warmią i Mazurami. Na koniec sport i sensacja. Podczas turnieju WTA w Pekinie, druga rakieta świata, Aryna Sabalenka, wyeliminowana w trzeciej rundzie turnieju rangi 1000. Białorusinkę pokonała Czeszka Nikola Bartunkowa 4-6-3-6.
0: Machać tutaj swoją kartką, że 4 października i mamy także Dzień Polskiej Harcerki. Wszystkim harcerkom najlepszego. Harcerki zawsze są przygotowane, jak w SC2 przygotowałem dla Was najlepsze polskie hiciory. Harcerz gapa, co w pokrzywy w las po pas. Kowalski, czuj, czuj, czuwaj.

zawodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

fajnie tutaj w ten tamburyn Sylwia Grzeszczak uderza. W Radiu SK2 tylko najlepsze polskie hiciory. To oczywiście Mango, a teraz Doda. Doda, która tutaj czytam kolorowy nagłówek z prasy, Doda po wizycie w Senacie uderza w Ministerstwo Rolnictwa. Dzisiaj niedziela, warto przekazać sobie znak pokoju.

stawia na nogi jak mocna kawa. Oskar Cymsy przed chwilą w SC2. A teraz piosenka, która bardzo szybko stała się radiowym hitem, jak tylko ten singiel wyszedł. A wiele jej singli jest hitami. O tym musiało być głośno. Choć Sanach śpiewa Cichosza w SC2.

0: Proszę pokazać bilecik, Gabriel Fleszar w Radiu SK2. A Brytyjczycy znowu pokazali, że rozmiar ma znaczenie, przynajmniej w ogródku. Na mistrzostwach gigantycznych warzyw tam padło kilka rekordów Guinnessa, ale mnie tak jeden najbardziej interesuje. Burak. Burak, który waży aż 26 kg. No zupę to z takiego buraka w wannie trzeba byłoby zrobić.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kiedy wiesz za Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty. Poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda.
13: I po reklamie.
14: 100% polskich hitów.

0: jeszcze bliżej. Tylko nie za blisko, bo żona patrzy, a zbliża się godzina 17. Najważniejsze newsy w SC2.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.
19: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Nie ma zagrożenia na terenie Polski. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. O tym informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wcześniej RCB wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają, jak doszło do śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu. W przechodnia z impetem wjechał wyprzedzający inne auto 21-latek.
20: Został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
19: Już wiadomo, że był trzeźwy, mówi Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu. Kierowca jutro ma usłyszeć zarzuty. Tłumy na szlakach w Tatrach. Toprowcy tylko wczoraj interweniowali kilkanaście razy. Turysta, który spadł ze szlaku na Zawrat, zmarł w szpitalu, ale problemów było więcej.
21: Małomocka przełęcz, w wyniku poślizgnięcia osoba doznała urazu nogi. Kolejne dwie osoby spadły żlebem Kulczyńskiego.
19: Mówi ratownik TOPR Grzegorz Kubicki. Uważajcie, bo w wyższych partiach gór jest ślisko i miejscami zalega śnieg.
0: Niedziela zaczyna szeptać człowiekowi do ucha takie brzydkie słowo na literę P, jak poniedziałek. Ale spokojnie, jeszcze nie oddajemy weekendu. Przeciętny Kowalski z wami, SK2, polskie hity i wyciskamy z tej niedzieli ile się da, i to nie sami. Pomoże nam Margaret, Jamal, Dawid Podsiadło i Ignacy na początek.

0: jesień najlepsze polskie hity Demono w Radiu SK2. Najlepsze też jest to, że chcemy podbić Stadion Narodowy i potrzebujemy armii głodnych ludzi. I te armie, kochani, stworzycie również wy, słuchacze Radia SK2, razem z nami, prezenterami. Już wam mówię, o co chodzi. Chcemy po prostu zrobić niezłą imprezę na Stadionie Narodowym. Tak jest. Jeżeli chcielibyście wziąć w niej udział, nic prostszego jak sk2.pl, zakładka wygraj i uwaga, plebiscyt na najlepszy polski obiad. Tutaj zaznaczacie zupkę swoją ulubioną, drugie danie swoje ulubione i piszecie, dlaczego chcielibyście z nami zabawić się w VIP-owskiej loży na Narodowym. A my do tego jeszcze dorzucamy 500, tak, na wasze wydatki. I załatwiamy noctek w hotelu, no bo o gości przecież trzeba zadbać, bo w garach zamieszamy na pewno nieźle. sk2.pl, tutaj wskakujcie do naszej zabawy na najlepszy polski obiad.
1: Chcę wyjechać stąd, by odświeżyć pamięć.

0: muzyka.
1: Ewa Farnawest 2 i bez łez, no nie ma jak łzy, to tylko szczęścia. I to na Alasce, gdzie wybrano najgrubszego niedźwiedzia, czytam w internecie. Internauci wybierali niedźwiadka, który najlepiej utuczył się przed zimą. No, czyli w końcu konkursy, w którym forma na zimę jest ważniejsza od formy na lato. Ale ja tutaj widzę to zdjęcie tego niedźwiadka utuczonego zwycięzcy i powiem szczerze, że nasz niedźwiedź z Krupówek bardziej jest wypasiony.

0: Takie hity najlepiej brzmią też na dachu, garażu na osiedlu. I tak też robią chłopaki Kuba i Kuba w Radiu SK2. Pierwsze miejsce gorącej polskiej dwudziestki. Na sk2.pl możecie oczywiście zaglądać i wszystko zmieniać, ale na razie poc. Poc jest bardzo dobrze.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
10: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: I po reklamie.

0: tacy sami, a ściana między nami. Jednak to, co nas łączy, to fakty, że u sąsiada również grają najlepsze polskie hity i to na cały regulator. Lady Punk w Radiu SK2, a już za chwilę godzina 18. No i posłuchamy, co tam słychać, ale nie u sąsiada za ścianą, tylko w newsach.
1: Reklama.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie

0: nawet 1000. Credit Agricole.
1: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. I po reklamie.
9: 18. Agata Chruściak zaprasza. Ma na początek wypadek w miejscowości Konstantki w Łódzkiem. Skuter zderzył się tam z samochodem. Pasażer skutera, 8-latek, jest ranny.
10: Wrażeń doznało 8-letnie dziecko, które podróżowało skuterem. Zostało ono przetransportowane do szpitala.
9: Mówi Mateusz Piliński z komendy w Łodzi. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Kreml próbuje zastraszyć Europę. To fragment najnowszego oświadczenia polskiego resortu spraw zagranicznych. MSZ reaguje na sobotni komunikat Kremla. W nim Moskwa ostrzegła obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed zostawaniem w Ukrainie. O szczegółach Michał Rawa.
11: W oświadczeniu MSZ-u czytamy, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę i nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu polskiej ambasady w Kijowie. Moskwa zapowiedziała kontynuację ataków na cele w Kijowie i w innych miastach. W niedzielę doszło do kolejnego uderzenia rosyjskiej rakiety w most północny w Kijowie i to w czasie, gdy w ukraińskiej stolicy przebywał kanclerz Niemiec.
9: Friedrich Merz w Kijowie ogłosił nowy pakiet pomocy dla Ukrainy w kwocie ponad miliarda euro. Gustaw poszukiwany to serwal sawannowy, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu. Służby apelują jednak, by samodzielnie nie próbować łapać kota.

0: Jedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro. Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: To będzie ostatnia reklama.
10: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 000 zł. Crédit Agricole.

0: Italna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl/firmy.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: I po reklamie.

0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
2: Historia regionu.
1: Po 1989 roku Polska weszła w czas wielkich zmian, które szczególnie mocno odczuwalne były w gospodarce. Wysoka inflacja, bezrobocie i upadek wielu zakładów pracy sprawiły, że także na Podkarpaciu codzienność szybko się zmieniała. O tym, jak wyglądała ta rzeczywistość dla mieszkańców Stalowej Woli, Rzeszowa czy Przemyśla i jaką rolę odegrał w niej Leszek Balcerowicz, dowiecie się już teraz z mojej rozmowy z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak wyglądało Polska i Podkarpacie po 1989 roku, czyli porozmawiamy sobie o gospodarce i co miał z tym wspólnego Leszek Balcerowicz. W studiu jest ze mną dr Krystian Propola z Polskiego Towarzystwa Historycznego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
1: No i klasycznie na początek zapytam właśnie o tło tych wydarzeń, czyli jak ogólnie wyglądała sytuacja Polski i Podkarpacia tuż po 1989 roku.
3: Kiedy rozmawialiśmy ostatnio, ja już wspominałem o tych kwestiach z końca lat 80., o strajkach, o różnego rodzaju problemach i to, o czym należy pamiętać z pewnością, to to, że rok 89, choć oczywiście przełomowy z punktu widzenia naszego ustroju, no to jednak nie zlikwidował tych problemów, bo okej, możemy się chwalić tym, że wchodzimy w czas demokracji, reform, no ale jednak te problemy nie znikną. No, zadłużenie jest, bezrobocie jest, problemy. Gospodarkę trzeba przekształcić z centralnie planowanej na tą wolnorynkową, którą znamy z dzisiaj. No i to są ogromne wyzwania. No, pamiętajmy, gigantyczna inflacja wtedy to oczywiście, co niektórzy mogą sobie pamiętać, te banknoty 1200, prawda, 100, te większe takie nominały, powiedzmy, które były powszechne. No, inflacja w sierpniu 89 wynosiła 39,5%. Później, ledwie parę miesięcy później, już 54,8%. Zaokrąglając, no prawie 15-procentowy skok, prawda? To przekładało się z kolei na gigantyczne ceny. Dodatkowo jeszcze deficyt. Także no, tych problemów było dość sporo i trzeba było znaleźć sposób, aby w jakiś sposób przełamać ten impas, aby zmniejszyć inflację, aby uzyskać pożyczki zagraniczne. No, bardzo dużo wyzwań, a bardzo mało czasu.
1: Co to znaczy, że bardzo mało czasu?
3: No pamiętajmy, że ta sytuacja gospodarcza była bardzo trudna, prawda? I jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że komunizm się rozpadł, że trzeba stworzyć nowe instytucje, no to logiczne było to, że bezrobocie może rosnąć, że koniunktura, owszem, może w jakiś sposób pomóc, ale jednak bez odpowiednich działań, no to kryzys będzie się pogłębiać, prawda? W związku z tym konieczne było szybkie działanie. Oczywiście tutaj w zależności co ekonomista, co historyk, to inna opinia, o tym też będę później mówił. Niemniej jednak faktem jest, że ta hiperinflacja już, bo tutaj nie mówimy tylko o inflacji, która jest w tym momencie na przykład, która zawsze w jakimś tam stopniu jest, tylko o hiperinflacji, która narastała gigantycznie. Myślę, że jeśli szukamy odpowiedzi na to, co się może zdarzyć, jeśli nie zajdą szybkie reformy, no to mamy przykład Argentyny w dzisiejszych czasach. Także to jest dość skomplikowany temat i wymagał on drastycznych działań, które przyczyniłyby się do wzrostu gospodarczego Polski i do tego, by przede wszystkim cały nasz majątek się nie rozpadł.
1: I szybkiej reakcji.
3: Szybkiej reakcji, zgadza się.
1: No właśnie, co miał z tym wspólnego Leszek Balcerowicz, o którym wspomniałam na początku?
3: Leszek Balcerowicz był, w zasadzie jest do tej pory profesorem ekonomii, zresztą można śmiało powiedzieć, że światowej sławy. W tamtym okresie dano mu dość niewdzięczną rolę, bowiem w latach 90-91 i później jeszcze też drugą miał kadencję, ale już nieco później, pod koniec lat 90. był ministrem finansów. Postawiono przed nim dość trudne zadanie, bowiem miał znaleźć receptę na te problemy, które się wówczas piętrzyły. Czyli z jednej strony to zahamowanie galopujących cen na zwalczanie inflacji i na doprowadzenie do stanu, który umożliwiłby otrzymanie pożyczek międzynarodowych, co było też niezmiernie ważne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Polski. No, pamiętajmy, tak naprawdę po tym, jak okazało się, że to życie na kredyt w epoce Gierka było bardzo nierentowne i nie do końca przemyślane, choć oczywiście starsi słuchacze mogą mieć sentyment do tych czasów, bo rzeczywiście w tamtym okresie dużo takich pozytywnych zjawisk też się działo. Niemniej jednak było to życie na kredyt. I po tych 10 latach do tej pory gospodarka Polski nie mogła sobie z tym poradzić. Trzeba było tak naprawdę stworzyć nowy model gospodarczy, który wpasowałby nas w świat zachodni. I tutaj właśnie była ta rola Leszka Balcerowicza, który, co też warto wspomnieć, no, był w tamtym czasie na Zachodzie, miał okazję też zdobywać doświadczenie, wiedzy również w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. I w tym przypadku no, jemu rzeczywiście ta rola przypadła. Też pamiętajmy, że reformy Balcerowicza to tak naprawdę cały pakiet reform. To było bodajże, jak dobrze pamiętam, 11 ustaw, nad którymi trzeba było dyskutować, które w większości przypadków przeszły bez jakiegoś tam oporu, można powiedzieć, dużego. Chociaż to też zależy tak naprawdę od perspektywy, jak na to spojrzymy. Niemniej jednak no, w tamtym okresie Sejm też zdawał sobie sprawę, że reformy muszą być drastyczne i szybkie. I co jeszcze? Co można ewentualnie powiedzieć, jeśli chodzi o sam stan? No, z pewnością łatwo jest powiedzieć wolny rynek, otwieramy wszystko i będzie dobrze. Natomiast to tak naprawdę działania o charakterze wolnorynkowym, które wówczas zostały podjęte, no, musiały doprowadzić też do dość ciężkich skutków, które z punktu widzenia dzisiejszego są często krytykowane, oceniane dość negatywnie. Nie jestem tutaj ekonomistą, jestem historykiem, więc tutaj nie chcę wchodzić typowo w polemikę, co można było lepiej zrobić, co gorzej, bo raczej sam bym tego lepiej nie zrobił. Natomiast rzeczywiście otworzenie tak naprawdę Polski na nowe możliwości, na zachód, na inwestycje zagraniczne, no musiało się wiązać z pewnymi kosztami, bo z jednej strony, okej, uwalniamy ceny, tylko co się dzieje, jeśli się uwalnia ceny, jeśli nie są sterowane? No one idą do góry. Dlaczego? Dlatego, że gospodarka nie wraca na właściwe tory. Wiele tak naprawdę przedsiębiorstw, które do tej pory były państwowe, no też nie były przygotowane na tą konkurencję, na otwarcie się. Więc tu możemy śmiało powiedzieć, że kto był przygotowany, to miał szczęście, a kto uczył się ekonomii, kto jeszcze nie do końca rozumiał reguły tego świata, no to rzeczywiście miał te problemy. W każdym razie, co się stało? Tak naprawdę pierwsze decyzje doprowadziły do tego, że po pierwsze spadły dochody, bo rzeczywiście jeśli dostępuje restrukturyzacja przedsiębiorstw, no to oczywiście tak naprawdę często te przedsiębiorstwa znajdują się w o wiele, wiele gorszej sytuacji. Spada produkcja przemysłowa. I tu powiedzmy sobie szczerze, o 1/4. O bezrobociu, no to już w zasadzie wiele powiedziano. Myślę, że tutaj i słuchacze, niektórzy pamiętają do tej pory, jak te kolejki, prawda, przed urzędami pracy z lat 90. rosły, piętrzyły się. No to jest takie czarne wspomnienie. Niemniej jednak, co się wówczas stało? Zanotowano też wzrost gospodarczy, ale o tym wydaje mi się, że to można z pewnością mówić trochę więcej. W każdym razie to była taka typowa, jak to się później zaczęto przyjęto określać, terapia szokowa. I dla społeczeństwa, i dla rządu.
4: Co masz na myśli, mówiąc, że to była taka terapia szokowa dla społeczeństwa?
3: No przede wszystkim z tego względu dla społeczeństwa, że jakby nie patrzył, mówimy o osobach, które tak naprawdę większość swojego życia, przynajmniej jeśli mówimy o tym pokoleniu wieku produkcyjnym ówczesnym, żyła w realiach gospodarki centralnie planowanej. To jest dość ważne, bo jeśli rozmawiamy na przykład z naszymi rodzicami, no to jak oni wspominają Polską Rzeczpospolitą Ludową, no nie było bezrobocia, wszystko było powiedzmy planowane, każdy miał pracę. I to jest oczywiście z punktu widzenia ludzkiego bardzo fajne. Tylko że z punktu widzenia na przykład księgowych już niekoniecznie, bo widzimy, że to wszystko może doprowadzić bardzo szybko do kryzysu, jeśli przychodzi zła koniunktura. I terapia szokowa cechowała się tym, że po pierwsze to było gwałtowne odcięcie się od tych hamulców, które w dotychczasowym modelu gospodarczym funkcjonowały i doprowadziły do takiej, i to wszystko doprowadziło do takiej, nazwijmy to roboczo, wolnej Amerykanki. To znaczy ludzie musieli bardzo szybko nauczyć się tych właśnie nowych reguł, o czym mówiłem. A to było trudne, bo nagle się okazuje, że co, możesz założyć firmę, musisz sobie szukać pracy, nikt ci nie pomoże, musisz spróbować zrobić to sam. Ceny rosną, co się w ogóle dzieje, prawda? Czyli tu widzimy bardzo dużo zmian w krótkim czasie. No, nowa rzeczywistość, nowe realia. Ludzie musieli się tak naprawdę uczyć na nowo reguł gry, na rynku pracy, w sferze ekonomicznej. Także to były naprawdę ciekawe czasy, można powiedzieć, choć oczywiście trudne i między innymi dlatego związane z krytyką, że owszem, kiedy w Warszawie przeprowadzano te reformy, no to jednak ludność nie do końca rozumiała ich. No bo jednak, kto miał to wyjaśnić? U nas nie ma jakby kultury tego, że mówimy wyborcom, co robimy, dlaczego robimy i jak należy, jakie kroki należy podjąć. Do tego nie było. Tak chciał Jacek Kuroń, kiedy była transformacja ustrojowa w Polsce, w tej najgłębsza, żeby tworzyć regularne programy telewizyjne, w których rząd tłumaczy, co robi i dlaczego. No to jest piękna idea, no ale mało który rząd chce i ma czas się tłumaczyć, bo no po prostu ludzie mogą nie zrozumieć, coś może stać źle odebrane. Także dlatego właśnie tutaj mówimy o takiej terapii szokowej.
4: Dobrze, no to teraz przejdźmy sobie do tematu dzisiejszej rozmowy, czyli transformacji gospodarczej, którą przeprowadził Leszek Balcerowicz, czyli tak zwany plan Balcerowicza. Jakie właśnie reformy zakładał?
3: To znaczy, to był pakiet, ja powiedziałem 11, ale w gruncie rzeczy 10 ustaw, które zostały przez Sejm tak naprawdę jeszcze w 89, można powiedzieć, zaproponowane. I generalnie na czym one polegały? One obejmowały dość szeroką strukturę gospodarczą, bo z jednej strony odnosiły się do kwestii takich typowo państwowych, czyli między innymi to, że bank centralny nie może finansować tego zadłużenia. Także to były takie kwestie zarządzające, likwidacja monopolu państwowego, jeśli chodzi między innymi o handel zagraniczny, kwestia postępowania upadłościowego, restrukturyzacji przedsiębiorstw, a więc takie typowo kwestie administracyjne. Ale też parę ustaw odnosiło się typowo już do samych kwestii obywateli, czyli między innymi likwidacja czegoś takiego, prawda, jak to, że nie mamy bezrobocia, bo to jest po prostu, to było trochę zaklinanie rzeczywistości, ale to był jeszcze ten model komunistyczny, prawda, obowiązek pracy. Oczywiście możemy to usankcjonować, natomiast w tym przypadku nie zmieniało to faktu, że okej, bezrobocie się zaczyna, mamy wolny rynek, więc trzeba też jakoś przygotować się do pomocy tym ludziom, prawda? A jak to zrobić? No, są zasiłki dla bezrobotnych, biura pośrednictwa pracy. No, trzeba było tak naprawdę stworzyć cały model od początku. I w tych 10 ustawach zawarły się rzeczywiście te kwestie, które były dość istotne właśnie w tym przypadku. Ale co więcej, no musimy też pamiętać o jeszcze sferze podatkowej, bo tutaj też między innymi wchodziły kwestie bodajże, jak dobrze pamiętam, 40% podatku, co tam jeszcze były kwestie ujednolicenia w ogóle zasad tych podatkowych, także to było stworzenie systemu na nowo, tak najprościej można powiedzieć.
4: Teraz chciałabym przejść do tego, jak te wprowadzone reformy wpłynęły na przemysł na Podkarpaciu, czyli proces prywatyzacji lokalnych zakładów. Jak właśnie ta transformacja wpłynęła na największe zakłady przemysłowe? Mam tu na myśli Mielec, Stalową Wolę, Sanok, Rzeszów.
3: Znaczy przede wszystkim z pewnością należy pamiętać o tym, że te spółki znalazły się o tyle w nowej sytuacji, że stały się spółkami akcyjnymi, mającymi właścicieli albo państwowych, albo z czasem prywatnych. No mamy przykład m.in. Huty Stalowa Wola, która pozostała oczywiście w rękach państwowych, ale już ta struktura się zmieniła, bo jest jednak spółką akcyjną, więc ten model jej funkcjonowania musiał być z automatu nieco innym. Ale też przede wszystkim, co więcej, no z racji, jeśli spółka wchodzi powiedzmy na giełdę albo generalnie zmienia się jej model, no to szukamy sposobu, żeby były one w jakiś sposób opłacalne, prawda, aby generowały zyski. I tu była właśnie ta kwestia. Jedne zakłady można było łatwiej przystosować, no bo jednak przemysł zbrojeniowy, czy przemysł generalnie, czy przemysł, no generalnie mówimy o metalurgiczny, o tu brakowało mi tego słowa, no to są gałęzie przemysłu, które w jakiś sposób mogły się utrzymać z prostej przyczyny, no bo one były powiedzmy, że bardziej traktowane jako takie strategiczne, prawda, przy tej gałęzie przemysłu. No ale już jeśli mówimy o tym przemyśle typowo przetwórczym, no to już z tym było różnie. I jak to mniej więcej wyglądało? No z pewnością Podkarpacie mogło oberwać, mówiąc tak kolokwialnie, ze względu na to, że po pierwsze zmieniła się trochę kwestia rynku zbytu, jednocześnie też, co więcej, no kwestie lokalizacyjne, tutaj akurat to nam trochę wspomagało z racji tego, że teren przygraniczny, więc warto było generalnie w niego inwestować. Natomiast z drugiej strony infrastruktura leżała w tamtym czasie. No musimy pamiętać, że wtedy ta infrastruktura nieco inaczej wyglądała, nie było niektórych dróg, dzięki którym można było szybko dojechać z punktu A do punktu B. To z kolei stawiało nas troszkę na takim niekiedy marginesie, co musiało oczywiście doprowadzić do tego, że trzeba było ciąć koszty. A skoro cięto koszty, no to jedne zakłady się musiały przystosować i ograniczyć zatrudnienie. Tak było między innymi w Mielcu. Ale też i te zakłady musiały się zmierzyć z...
4: Tutaj mówisz o WSK.
3: Tak, tu mówię o WSK, zarówno tym mieleckim, jak i też w jakiś sposób rzeszowskim, choć akurat ich dzieje były troszkę zróżnicowane, jeśli mówimy o te lata 90. i 2000. No i też kwestie związane z kosztami, prawda? Ja wspomniałem tutaj o tym, że rachunki rosną, no i rachunki płacą jednak nie tylko ludzie, ale i przedsiębiorstwa, i to też było pewne wyzwanie dla zakładów pracy. No też musimy pamiętać o tym, że skoro jesteśmy na Podkarpaciu, no to w dalszym ciągu jeszcze mieliśmy coś takiego jak PGR-y, czyli te Państwowe Gospodarstwa Rolne, i z nimi też coś trzeba było zrobić. Ja do tej pory pamiętam, zawsze jak wjeżdżam do Podprzemyskich Ryboty, czy to jest taki budynek starego PGR-u jeszcze, który tak troszkę można powiedzieć kłóci się z tym obrazem takiej typowej wsi, bo mówimy tutaj o takim troszkę, nie chcę mówić bloku, bo to by wprowadzało słuchaczy w błąd, biorąc pod uwagę, jakie bloki mamy w Rzeszowie, czy w miastach generalnie po mnie, ale rzeczywiście dość specyficzny. W każdym razie mówię o tym dlatego, że pamiętajmy, że w PGR-ach zatrudnionych było naprawdę wiele osób, w tym na terenach dzisiejszego Podkarpacia, bo tu też pamiętajmy, że w dalszym ciągu nie mówimy o jednym województwie, tylko o kilku województwach, które powiedzmy były połączone pewnymi elementami, takimi właśnie jak między innymi to, że tu w Rzeszowie były uczelnie wyższe, Politechnika i tak dalej. Więc to nas może w jakiś sposób jednoczyło, ale też jednocześnie dzieliły inne kwestie. W każdym razie no to wszystko musiało się przekładać na to, że skoro były reformy, no to niektóre osoby traciły pracę, a to co sprawiało? Co sprawiało to, że spora część osób szukała sobie nowego życia i przez to też sporo osób z Podkarpacia musiało wyjechać. No, znalazłem opracowanie jednego z historyków, który porównywał tę falę migracyjną z lat 90. i początku 2000. do tej z lat 20., 30., kiedy jeszcze Polacy ruszali do Stanów Zjednoczonych. Także tutaj rzeczywiście Podkarpacie bardzo mocno musiało się zmierzyć z tym kryzysem migracyjnym. Także jeśli mówimy tutaj też o PGR-ach, no to wydaje mi się, że można się odwołać jak zawsze do filmografii, i tu mieliśmy taki film między innymi z Markiem Kondratem. Pieniądze to nie wszystko. Nie wiem, czy kojarzysz może.
4: No niestety muszę chyba nadrobić filmowe zaległości.
3: Tam jest taka dość ciekawa, troszkę groteskowa fabuła, jak to w tamtych czasach bywało, ale chodziło o to, że tamten przedsiębiorca został porwany przez grupę byłych pracowników PGR-u. Także to właśnie troszkę taki obraz tej wsi, która bardzo mocno ucierpiała na skutek tych reform. I chodzi właśnie o to, że w momencie likwidacji PGR-u powstała spora grupa osób bezrobotnych właśnie na tych terenach wiejskich, i często z pogardą ludzie patrzą na mapę wyborczą, dlaczego ci głosują na tych, a nie na tych, czemu ci mają poglądy bardziej takie, a bardziej takie. Natomiast to właśnie częściowo wynikało z tego, że nie wszyscy mieli możliwości do przystosowania się do tego tempa reform. Tutaj mówimy też w szczególności o wsiach, gdzie nie było dostępu do uczelni wyższej, no nie każdy mógł sobie też pozwolić na studia.
4: A i ten transport, to ta komunikacja między wsią a miastem też była różna.
3: Tak, to były te tereny, w zasadzie do chwili obecnej mówi się o terenach wykluczonych. I to wszystko tylko generowało problem, bo powstały pustynie z bardzo wysoką stopą bezrobocia, gdzie tak naprawdę nie było możliwości, często ci ludzie byli uwięzieni w tych realiach. A jeśli tak, no to co, no młodzi ludzie jeszcze mogli wyjechać, a osoby, które wciąż były w sile wieku, ale już powiedzmy niekoniecznie gotowe na zmiany w innym mieście, no zasilały tą grupę osób bezrobotnych często.
4: Wiemy, na jakim, jaki procent miała właśnie wtedy stopa bezrobocia na Podkarpaciu, czyli tam w pierwszej połowie lat 90. bo chciałabym to porównać jakoś do tego, co mamy na przykład teraz.
3: Dysponuję tutaj w zasadzie danymi porównawczymi z racji tego, że trudno oszacować bezrobocie na województwie podkarpackim, którego wówczas jeszcze nie było, ale mogę podać takie dane szacunkowe. No, biorąc pod uwagę fakt na przykład, że w 1995 roku, kiedy w Mielcu powołano strefę gospodarczą, bezrobocie tam w powiecie mieleckim samym wynosiło 20%. Czyli tutaj rzeczywiście mówimy o tych terenach okołomiejskich. Czyli jeśli tam było 20, no to możemy stwierdzić, że po 20 kilka procent w każdym takim powiecie. No i w rezultacie mówimy tutaj rzeczywiście, że 1/4, 1/5 osób miała problem ze znalezieniem pracy. I dlatego właśnie, jak tutaj wspomniałem o tych strefach gospodarczych, no to to właśnie też była w jakiś sposób metoda radzenia sobie z tym kryzysem, zarówno w Mielcu, jak i w Rzeszowie też między innymi. No tak naprawdę do chwili obecnej te strefy gospodarcze są w jakiś sposób realizowane, zakładane, powstały kolejne i one rzeczywiście działały. Dlaczego? Dlatego, że no akurat ja wspomniałem tutaj w tym przykładzie Mielca w 1995 roku. Natomiast kilka lat później to bezrobocie już wynosiło tam 12%. Więc to rzeczywiście też warto wspomnieć o tym, że to były gigantyczne problemy, ale też przejściowe i wynikające z tego, że pewne reformy po prostu musiały zostać zrealizowane. Później, kiedy już ta koniunktura się polepszyła, kiedy staliśmy się gospodarką konkurencyjną względem pozostałych państw, między innymi europejskich, no to już rzeczywiście sprzyjało to inwestycjom, pojawiły się zakłady zarówno nasze rodzime, jak i też zachodnie i w rezultacie powoli ta sytuacja gospodarcza wracała, można powiedzieć, do normy, a w zasadzie się poprawiała.
4: Na początku naszej rozmowy rozmawialiśmy o planie Balcerowicza i jego właśnie pomysłach na transformację gospodarczą Polski. Jak długo wprowadzane były te zmiany i w Polsce, i na Podkarpaciu?
3: To znaczy przyjmuje się, że chociaż ja wspomniałem, że Balcerowicz był ministrem finansów w latach 90-91, w tamtym okresie, to jednak jeśli mówimy o samych reformach gospodarczych w Polsce, no to tutaj tak naprawdę podaje się daty graniczne 90-93, czyli ten można powiedzieć okres nie tylko kiedy te reformy były wdrażane, ale również kiedy można było zaobserwować pewne pierwsze efekty. I w tym przypadku, no to rzeczywiście 93, aczkolwiek, no też pamiętamy, że tak naprawdę inflacja, kwestia inflacji, no to czas jeszcze kolejnych paru lat, prawda, tak naprawdę w 95 nastąpiła denominacja i wtedy można...
4: Obcinaliśmy zera.
3: Tak, obcinaliśmy zera. No to jest takie duże uproszczenie, bo tutaj wszystko zależało tak naprawdę też od kursu dolara amerykańskiego i konkretnych regulacji, ale rzeczywiście no, można powiedzieć, że te nominały, którymi się zaczęliśmy posługiwać, były już troszkę mniejsze. Łatwiej je można było policzyć.
4: Wcześniej wspominałeś, że ludźmi, których najbardziej dotknęły te zmiany, właśnie ta transformacja gospodarcza, były osoby mieszkające na wsi, mieszkańcy wsi. A które branże ucierpiały najbardziej?
3: Tak naprawdę trudno wskazać jakąś konkretną, dlatego że tak naprawdę reformy odnosiły się do wszystkich przedsiębiorstw i każde musiało okresowo zapłacić, że tak powiem, frycowe. Natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście, jeśli miałbym tutaj wskazać, które najmocniej, tak szczególnie, to bym wskazał rzeczywiście branże przetwórcze, meblarskie, usługowe. To były takie sektory, gdzie rzeczywiście z racji tego, że tutaj nie było takiej kroplówki ze strony państwa, no to rzeczywiście te branże musiały najmocniej ucierpieć. Ja tutaj wspomniałem, nie pamiętam już, czy wspominałem między innymi o zakładzie przetwórstwa ryb w Przemyślu, które akurat na przykład upadły, czy jeszcze o innych powiedzmy firmach meblarskich z regionu, ale czy też jednocześnie wiadomo, że w tamtym okresie bardzo mocno ucierpiał Autosan, między innymi Sanocki. Więc to tak naprawdę nie było, można powiedzieć, jednego przepisu na to, które branże najmocniej odczuły. Aczkolwiek faktem jest, że można powiedzieć, że najszybciej rzeczywiście pozbierały się przemysł metalurgiczny, gumowy też, bo na Podkarpaciu też akurat mamy między innymi Gumat swego czasu. Zresztą do tej pory działa

0: której wspomniałem, czyli taki
1: też przygraniczna.
0: Także warto wspomnieć o tym dziedzictwie COP-u mimo wszystko i generalnie o tradycjach przemysłowych, również tych PRL-owskich. To były, można powiedzieć, takie główne rzeczywiście elementy, które mogły w jakiś sposób stymulować ten rozwój gospodarczy, ale też był jeszcze jeden powód. To znaczy, ja wspomniałem tutaj o tym, że upadały PGR-y, że zmieniała się nieco struktura, no ale w dalszym ciągu ten region dzisiejszego Podkarpacia, no to ogromne tereny do zagospodarowania. I to był duży właśnie sukces akurat w zasadzie całego regionu, że miał co zaoferować w ten sposób, bo może w tym okresie jeszcze nie dysponowaliśmy odpowiednią infrastrukturą, ale planiści mogli szybko zauważyć, że warto jednak stworzyć coś od podstaw. I jakie branże tak naprawdę można wymienić wśród tych, które najmocniej, które stały się, nazwijmy to, wizytówką naszego regionu? No z pewnością inwestorzy zauważyli, że jest bardzo duży potencjał oczywiście z jednej strony na technologię lotniczą, no bo po prostu mamy te dawne zakłady w USK, więc tak naprawdę to, co należy zrobić, to po prostu unowocześnić te zakłady i przystosować do tych nowych realiów, ale też i między innymi elektromobilność, no tutaj między innymi możemy wskazać właśnie te zakłady także transportowe w jakiś stopniu. No i oczywiście sektor usługowy, który w każdym tak naprawdę regionie może na swój sposób, ale jednak się musiał w jakiś sposób rozwijać. Także powiedziałbym, że to były branże bardzo nowoczesne i takie, które bardzo często może nie tworzone były od podstaw w naszym regionie, ale które nieco zmieniały jego oblicze. Te strefy przemysłowe, które znamy obecnie, no to zdecydowanie różnią się od tego, czym były w tamtym czasie. No to było takie, można powiedzieć, początkowo nieśmiałe budowanie, które z czasem przekształciło się w całe, można powiedzieć, nazwijmy to, doliny przemysłowe. W każdym razie rzeczywiście można powiedzieć, że w dość krótkim czasie nasz region był w stanie się pozbierać po kryzysie.
1: Jak wyglądała rola państwa i lokalnych samorządów we wspieraniu rozwoju tej przedsiębiorczości, nowej przedsiębiorczości?
0: Znaczy, myślę, że tak naprawdę jakbyśmy porozmawiali z politykami, także dzisiejszymi, no to oni by w zasadzie powiedzieli coś podobnego do tego, co mogliby powiedzieć z lat 90., bo przede wszystkim czy można było zachęcić na przykład zachodnie koncerny, no tym, że podatki były albo niskie, albo w ogóle przedsiębiorcy byli z nich zwolnieni, jeśli mówimy o konkretnych branżach. Często jest dyskusja w Polsce, dlaczego dane zagraniczne przedsiębiorstwa płacą niższe podatki, czy w jakichś tam, powiedzmy, konkretnych przypadkach w ogóle ich nie płacą. No to jeszcze był ślad, to jest jeszcze ślad po tych reformach z lat 90., kiedy starano się zachęcić zagraniczne koncerny do inwestycji na tym terenie. Czyli między innymi właśnie planami, pokazywaniem im, gdzie będą powstawać drogi kolejne, jaki jest plan na infrastrukturę, dlaczego warto przede wszystkim inwestować tutaj, a nie na przykład w innych krajach. Oczywiście teraz, jak już się rozwinęliśmy, jak już ta struktura i podatkowa, i ekonomiczna się nasza zmienia, no to też nie jesteśmy już tak konkurencyjni przedni, jak byliśmy wówczas, no bo wtedy byliśmy tak naprawdę na dorobku. Dzisiaj jesteśmy krajem, wydaje się, już rozwiniętym, w związku z czym też te realia się zmieniły.
1: Czy to jest tak, że ta transformacja gospodarcza z lat 90., ona zakończyła się w latach 90., czy możemy mówić o tym, że trwa nadal?
0: To jest w ogóle ciekawe pytanie z racji tego, że tak naprawdę jeśli rozmawiamy o szeroko rozumianej w ogóle transformacji ustrojowej, bo transformacja gospodarcza jest tak naprawdę częścią tego problemu, no to w gruncie rzeczy nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Z czego to wynika? No wynika to przede wszystkim z tego, że nie ma podręcznikowo jakichś takich elementów, które by wskazywały jasno, że dany kraj zakończył swoją transformację. No, ja mogę powiedzieć, że o tym samym rozmawiają Czesi, Węgrzy. Tak naprawdę, mimo że wszystkie te kraje naszego regionu już teoretycznie uważają się i są częścią świata zachodniego, to jednak nie mogą dojść do tego, czy ta transformacja się już zakończyła.
1: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
2: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli Niska.

0: i okolic.
1: Spędź czas aktywnie w Stalowej Woli.
2: Fotografia bez ograniczeń. Stalowo-Wolskie Koło Fotograficzne Kadr od lat udowadnia, że dobry plan zdjęciowy można znaleźć niemal wszędzie. Od pól słoneczników po zabytkowe wnętrza. O pasji do fotografii, nietypowych sesjach, szukaniu własnego stylu i tym, jak zacząć przygodę z aparatem, już teraz rozmawiam z przedstawicielami Koła Fotograficznego Kadr ze Stalowej Woli. Zapraszam.
3: Grzegorz Myszka.
4: Mariusz Niedziałek.
5: Krzysztof Maciuch.
6: Piotr Kiełbasa.
7: Myślę, że zanim przejdziemy sobie do takiej codziennej działalności Koła Fotograficznego Kadr ze Stalowej Woli, to zaczniemy sobie od tego, od jak dawna działa Kadr, skąd w ogóle taka nazwa i kto był jego założycielem.
5: Rok założenia bym powiedział, że to jest jakiś 2006 rok, wtedy byłem w szkole budowlance i tam dołączyłem do grupy ludzi, którzy chcieli się bawić fotografią. I stamtąd to się wyłoniło, bo po skończeniu chyba tam był, po zajęciach, po końcu roku przyszedłem wtedy z częścią osób do Spółdzielczego Domu Kultury. I tam faktycznie zaczęło się takie, można powiedzieć, regularne spotykanie się z członkami fotografii i tam żeśmy się zaczęli bawić w fotografię. I pomysł samej nazwy Kadr wyszedł, że trzeba było coś wymyśleć. I Kadr, jak to klisza, składa się z kadru i tyle.
7: Czyli na początku spotykaliście się w Spółdzielczym Domu Kultury, Stalowo-Wolskim SDK-u, a teraz gdzie właśnie macie takie swoje zebrania? Bo kadrowiczów jest chyba dosyć dużo.
4: No obecnie po zatoczeniu takiego koła, poprzez różne miejsca, gdzie mieliśmy swoje siedziby, ponownie wróciliśmy, można powiedzieć, że pod skrzydła Spółdzielczego Domu Kultury, ale nie znajdujemy się jakby w głównym budynku, mamy osobny klub MK, w którym znajdują się prócz koła fotograficznego parę innych grup. No i tam działamy, mamy salę dość sporą, sporo miejsca, no a członków mamy około 45 na grupie. Nie wszyscy przychodzą jednocześnie na spotkania. Spotkania nasze to tak mniej więcej w gronie około 20-25 osób, z tego względu, że ludzie albo wyjeżdżają, pracują, więc nie wszyscy są w stanie być na zajęciach. Zajęcia mamy co tydzień w piątek o 17. Realizujemy swoje plany.
7: Czyli spotykacie się tylko raz w tygodniu, czy może jak są planowane jakieś po prostu wyjazdowe fotografowanie, czy jakieś sesje na miejscu?
3: Najczęściej spotykamy się raz w tygodniu w piątek, ale jeśli część z nas ma zamiar sobie pojechać na przykład wschód słońca albo zachód słońca, to umawia się na osobny termin, żeby nie kolidował z tymi naszymi takimi żelaznymi zajęciami piątkowymi. Mogą sobie wybrać jakąś tam sobotę, niedzielę czy dzień tygodnia, który im pasuje. Oprócz tych piątkowych zajęć Kadr działa jeszcze z Urzędem Miasta. Są to dwa projekty. Jest to Stalowo-Wolskie Centrum Aktywności Lokalnej i tam prowadzimy zajęcia tak zwane poniedziałkowe w Bibliotece Miejskiej z Młodzieżą.
7: Czyli w M kwadrat chyba tak się to nazywa.
3: Miejsce aktywności lokalnej w Bibliotece Miejskiej na dole. Oprócz zajęć fotograficznych są tam jeszcze różnego rodzaju innego aktywności dla młodzieży. Oni sobie mogą tam przyjść, posiedzieć, pograć w planszówki, pooglądać telewizor, mogą sobie ugotować ziemniaki na przykład, bo sobie gotowali ostatnio. Generalnie mają jakieś tam zajęcia kulinarne, tak, robią sobie gofry, robią sobie naleśniki, przy okazji coś tam wyszywają, szydełkują, szyją. Mają różnego rodzaju takie zajęcia.
7: To brzmi
3: manualne.
7: W sumie trochę jak taka strefa spotkań, tylko dla młodzieży.
3: Bo to jest część takiej strefy spotkań, tylko właśnie dla młodzieży w bibliotece.
7: Czyli tutaj mówiliśmy sobie o takich spotkaniach w gronie członków Koła Fotograficznego Kadr i zajęć z młodzieżą, ale z tego co wiem, to sami kadrowicze tworzą też taką grupę ludzi, taką można powiedzieć międzypokoleniową. Czy wiecie, jakie są właśnie rozbieżności wiekowe między właśnie kadrowiczami? Kto jest najmłodszy, kto jest najstarszy? Chodzi mi o ten rozrzut wiekowy.
0: Jeśli chodzi o nasze kadrowe spotkania piątkowe, my staramy się, zapraszamy wszystkich. Nie ma jakichś takich ograniczeń wiekowych, ale no oczywiście najmłodsi są to ludzie, którzy mają 18 lat, bo tak troszeczkę podzieliliśmy, że tu są pełnoletni, a tam te poniedziałkowe spotkania są dla młodzieży. Najstarsza grupa osób, no to myślę, że ponad 60 parę. Taki ktoś tam może być, ale to tak średnio to jest grupa wiekowa 40+. I mamy bardzo różne osoby. Te osoby, które do nas przychodzą, po prostu one lubią przychodzić na zajęcia. Nasze zajęcia polegają na tym, żebyśmy po prostu się dobrze bawili. Żebyśmy mogli się spotkać i po prostu się bawić. Bawić się przez fotografię, nie? Bo ktoś powie, że bawimy się. Ale chodzi o to, że cały czas wchodzimy w różne te dziedziny fotografii. Fotografia to jest taka dziedzina, gdzie możemy robić bardzo wiele różnej fotografii i my w kadrze po prostu staramy się każdemu pokazać każdą dziedzinę fotografii i jest wiele osób, że na przykład lubi bardziej fotografię dziecięcą, lubi jakąś, no najwięcej osób zawsze mówią, chcemy modelki, nie? No i niestety, fajnie, no bo te portrety, myślę, że najwięcej robimy zdjęć właśnie z sesji zdjęciowych. Tutaj mamy naprawdę profesjonalne studio do dyspozycji, czyli mamy naprawdę bardzo dużo lamp, modyfikatorów, używamy tego wszystkiego, pokazujemy im, jak zrobić fajne zdjęcie i staramy się po prostu pokazywać różną fotografię. Oczywiście robimy różne wyjazdy plenerowe, maki, jakieś zachody słońca i tak dalej. Także tu
7: czyli
0: bardzo
7: różne. Czyli inspiruje was przyroda i takie, można powiedzieć, trendy internetowe, bo to chyba na Instagramie jakieś tam rzepaki, maki.
0: Tak, najwięcej tak, ale no, również każdy z nas po prostu wychodzi z założenia, że spróbujmy coś innego. I na przykład mamy kolegę, który ma znajomości na przykład na lotnisku w Turbii. Ostatnio mieliśmy super świetną sesję zdjęciową. Nasza kochana modelka Miss Podkarpacia nam pozowała i na samolocie. Ten samolot Antek, to taki dwupłatowiec i no były takie ciekawe momenty. W pewnym momencie pan, który tam nam tego Antka udostępnił, mówi, a nie chce ona wyjść tam na górę? Gdzie na górę? No to pyk, a ona pyk, pyk, pyk, wyszła na samą górę i pozowała nam na samolocie, na samej górze. Mega sesja, mega fajne przeżycia i wiele takich sytuacji jest, nie? Że gdzieś ktoś ma kogoś znajomego, gdzieś tam jedziemy, jakieś pole fajne, gdzie też musimy mieć pozwolenie, żeby na te słoneczniki wejść, no to musimy mieć pozwolenie, żeby nas ktoś nas zaprasza. No i tak to wygląda.
7: Wracając jeszcze do kadrowiczów, a w zasadzie do osób, które chcą stać się kadrowiczami, to czy zwykle są to osoby, które mają już jakieś doświadczenia właśnie w fotografowaniu, czy są to też takie osoby zupełnie początkujące, które chcą postawić te swoje pierwsze kroki w fotografowaniu?
4: To tak jak wcześniej tutaj kolega powiedział, że do naszej grupy zapraszamy wszystkich, niezależnie od tego, jaki stopień zaawansowania mają w fotografii. Mogą to być amatorzy, którzy kompletnie nie wiedzą nic o fotografii i my właśnie naszym działaniem chcemy, żeby oni nauczyli się tej fotografii, żeby pokochali to, bo jeśli już coś w tym kierunku ich zainteresowało, to wydaje mi się, że to jest właśnie taki kierunek, którym my im możemy pomóc. I do grupy właśnie najczęściej przychodzą osoby, które mają małe doświadczenie albo w ogóle tego doświadczenia nie mają. Razem z nami pracują, robimy te zdjęcia, w trakcie tych zajęć uczą się, podpowiadamy im, co robić i jak robić. No ale też w grupie mamy osoby, nazwijmy, średnio zaawansowane i też mamy osoby, które są, nazwijmy to, zawodowcami w fotografii, którzy pracują, jak Piotr, pracują jako fotograf. Większość jednak jest to fotografów amatorów, ale już z dużym doświadczeniem.
7: A co ze sprzętem? Czy wy na początku zapewniacie właśnie jakiś sprzęt, żeby te osoby początkujące mogły oswoić się na przykład z aparatem?
4: Tak, można do nas przyjść i, że tak powiem, wyoglądać sobie różne aparaty różnych producentów. Natomiast już do samych zajęć raczej wolimy, żeby ktoś miał już docelowo swój aparat. Natomiast sprzęt, no to udostępniamy. Mamy bardzo dużo lamp, mamy statywy, mamy tła takiego, nazwijmy to, ubocznego, takie zaplecze, to zapewniamy oczywiście. Natomiast aparat najlepiej, żeby już ktoś miał do nauki swój, bo jednak na każdym aparacie pracuje się troszkę inaczej. Inne są funkcje, guzikologia jest inna, więc lepiej, żeby się ktoś uczył docelowo na swoim aparacie.
7: Czyli telefon z aparatem to troszkę za mało na początek?
4: Telefon raczej nie, raczej my staramy się uczyć tej fotografii takiej, no, tradycyjnej. Telefon też jest dobry, też można wykonać telefonem dobre zdjęcie, no ale to my raczej tutaj idziemy w kierunku aparatów, w kierunku fotografii tradycyjnej.
7: A jeśli chodzi już o takie warsztaty, które prowadzicie, to ile generalnie jest takich właśnie dziedzin fotografii, której uczycie? Tutaj wspominaliście o fotografii portretowej i tej takiej w przyrodzie, nie wiem jak się taka nazywa. A czy są jeszcze jakieś inne właśnie rodzaje fotografii?
4: Tutaj jest bardzo rozległy temat.
7: Tutaj nie ma łatwych pytań.
4: Ja porównuję fotografię do sportu. W sporcie jest wiele dyscyplin. Ludzie biegają, skaczą, pływają, gry zespołowe. Jest naprawdę tego bardzo dużo. Tak samo w fotografii. Mamy fotografię portretową, krajobrazową, makro, przyrodnicza, a każdą z tych fotografii można jeszcze dzielić na podgrupy, bo przyrodnicza to będzie na przykład ptaszki furwające, zwierzątka deptające. Możemy też podciągnąć i w tą fotografię też makro, choć makro jest osobną jeszcze dziedziną. Także tego jest naprawdę bardzo dużo. My na zajęciach co trochę próbujemy każdą z tych, że tak powiem, dyscyplin fotografii spróbować. Jest fotografia produktowa. Naprawdę możemy tego wymieniać tyle. Jest fotografia techniczna. Nie wiem, to taka na przykład wykorzystywana w wojsku, w lotnictwie. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Taka techniczna jest mniej, że tak powiem, rozpopularyzowana, ale trzeba wiedzieć, jak zrobić takie zdjęcie, prawda?
7: Ale potrzebna, nie? Bo teraz praca w marketingu jest popularna.
4: Tak, bardzo. Bardzo są.
5: Ale przede wszystkim chcemy każdą dziedzinę fotografii przedstawić każdemu, więc znajdziemy i sport, i technikę, i przyrodę, i no wszystko. Po prostu sami szkolimy się do tego, żeby ludziom też to pokazać.
7: A co na przykład właśnie jak przychodzi, właśnie dołącza do kadru taka osoba, która szuka u was wsparcia, bo chciałaby na przykład założyć, nie wiem, konto na Instagramie, gdzie właśnie chciałaby wrzucać na przykład zdjęcia właśnie jakichś tam produktów na przykład. Czy pokazujecie też właśnie takim osobom, jak wykonywać takie zdjęcia?
0: Jeśli chodzi o zdjęcia telefonem, każdy mówi inaczej, nie? Że nie da się zrobić zdjęcia telefonem dobrego, fajnego. Oczywiście da się zrobić. Teraz te najnowsze telefony fajne rzeczy robią i możemy bawić się tym telefonem. Pyta mnie pani, czy może ktoś dołączyć? Tak, może ktoś dołączyć. Dołączamy. Jeszcze tylko powiem, że na przykład ja też jeszcze z Sebastianem prowadzimy spotkania w Centrum Aktywności Seniora i tam uczymy fotografii telefonem i uczymy, jak zrobić dobre zdjęcie telefonem. I naprawdę nasi seniorzy są genialni, po prostu takie rzeczy robią. Potem jest organizowana wystawa. Na tej wystawie pokazujemy całoroczną pracę i da się. Jeśli chodzi o takie tutaj bardziej rolki, bardziej filmy, takie właśnie, gdzie się pokazuje, czy na Instagramie. Na pewno tak. To, no bo my też pokazujemy siebie, swoją taką dziedzinę, nie? Ktoś jest odpowiedzialny za modelki, ktoś jest odpowiedzialny za załatwienie miejsca, gdzie mamy pojechać, ktoś jest odpowiedzialny za sprzęt, za lampy i również ktoś jest odpowiedzialny za zrobienie fajnej rolki, czy fajnego jakiegoś wpisu, no i tego też uczymy, też pokazujemy, jak to zrobić.
7: Czyli ktoś rzuca temat, fotografia produktowa i idziecie w to.
0: Tak, fotografia produktowa. Ostatnio fotografowaliśmy nawet filiżanki. Ktoś piękne filiżanki przyniósł. No i jak zrobić filiżankę, żeby ona była ciekawa. No, powiem szczerze, będzie widać niedługo efekty naszej pracy. Ta filiżanka po prostu ma być ostra, ma być super naświetlona, ale również może być ta produktowa, typowo fotografia pod sprzedaż, ale może być też taką fajną, z taką fajną jakąś jeszcze scenerią, czyli ta filiżanka leży, wylewa się z tej filiżanki, nie wiem, kawa albo kwiaty i to jest też to taka
7: fotografia. To opowiada historię.
0: Tak, to opowiada historię. I my staramy się właśnie pokazać taką fotografię, nie tylko taką sprzedażową, bo ja twierdzę, że to no, jeśli ktoś chce coś sprzedać, to zrobi telefonem, telefon to ładnie obrobi i można to sprzedać. A najważniejszą rzeczą to jest właśnie zrobić ciekawe zdjęcie, właśnie z ciekawą scenerią, właśnie z ciekawym jakimś motywem i żeby było to no, zachwycające.
7: A wracając jeszcze do tych dyscyplin fotograficznych, to która z nich jest najtrudniejsza? Co się najtrudniej fotografuje?
0: Ponieważ ja bardzo lubię portret, myślę, że chyba największą trudnością to jednak jest rozmowa z modelem, rozmowa z kimś, kogo fotografujemy. Czyli jednak ten portret, ja myślę osobiście, że jest ciężki do sfotografowania, ponieważ no, to tam przychodzi psychologia portretu, jak rozpoznać, porozmawiać trzeba z modelem. Pewne rzeczy, które one tam na przykład mają fajne efekty później i to jest takie bardzo ważne.
3: A jeśli chodzi o portret, to ja na przykład lubię ten moment, gdzie model przychodzi, jest zestresowany i w trakcie sesji nagle zaczyna być jakaś współpraca, nagle są jakieś emocje, które chcemy uwiecznić na tych zdjęciach i ja bym powiedział, że taka fotografia portretowa właśnie technicznie, owszem, trzeba być przygotowanym do tego, ale ona dla fotografa, przynajmniej dla mnie, nie jest stresująca.
4: To ja tylko dodam do stopnia tego trudności, że występuje taki dość ciężki stopień trudności, nie wiem, czy dobrze to określiłem, czy są w ogóle takie określenia, ale w fotografii na przykład makro, ustawienie odpowiedniej ostrości, bywa to dość technicznie trudnym zadaniem i amatorzy zazwyczaj z tym mają duże problemy. Trzeba wiele zdjęć wykonać, przećwiczyć, aby wykonać poprawnie ustawioną ostrość na takim zdjęciu. I w różnego rodzaju fotografii bywają takie techniczne problemy, na przykład przy wschodzie słońca, nie wiem, są osoby, które fotografują na przykład, nie wiem, zwierzątka, tak? I on zazwyczaj się je fotografuje w wschodzie, ewentualnie zachodzie słońca, wtedy, kiedy światła jest mało, więc technicznie wykonać zdjęcie jakiegoś zwierzątka czy ptaszka, a jeszcze, które jest w ruchu, w takich ciemnych warunkach, też to jest technicznie dość trudne do opanowania. Oczywiście jest możliwe, ale trzeba to ćwiczyć. Więc w fotografii jest takich troszkę ciężkich tematów, ale no wiadomo, wszystko się da wyuczyć.
5: A dodam jeszcze przede wszystkim, tu mówisz o rano, wieczór, a nocne zdjęcia, tam musimy dodatkowo sprzętu używać, profesjonalnego, dobrego, żeby móc zrobić nocne zdjęcia, żeby na przykład gwiazdy zrobić nieporuszone. Z odpowiednie przystawki musimy używać, żeby to fajnie sfotografować. Trudności są w każdej fotografii. Wszędzie możemy znaleźć jakąś tam trudność, która da się przejść, tak jak o malowanie światłem, też trzeba się tego nauczyć. I my sami się uczymy, a później przekazujemy tą wiedzę.
7: Czy każde miejsce może stać się planem zdjęciowym? Czy wszędzie można fotografować? Czy wszędzie takie zdjęcie może wyjść dobre, że tak to ujmę?
4: Powiem krótko, wszędzie można i wszędzie wyjdzie, ale tam, gdzie są zakazy, to niestety nie wolno.
5: To nie wyjdzie.
7: A jakie były właśnie takie najdziwniejsze plany zdjęciowe, które przygotowywaliście? Takie nietypowe. Nie mówię tutaj właśnie o tam, nie wiem, polu lawendowym, czy polu maków, czy czymś takim klasycznym, tylko o takim miejscu, które no, zwykłemu Kowalskiemu nie kojarzyłoby się z sesją zdjęciową.
0: W
3: okresie letnim staramy się wykonywać zdjęcia w przyrodzie, ponieważ dość długo jest widno, mamy dobre światło. Jeśli idziemy w tak zwaną przyrodę, to weźmy pierwsze z brzegu jakieś tam pole słoneczników i rzucamy sobie temat, dobra, w ten piątek idziemy na zdjęcia w polu słoneczników. Zaczynamy od znalezienia lokalizacji takiego pola. Szukamy takich pól, żeby w tle nie było jakichś zabudowań, żeby nie było jakichś niepotrzebnych rzeczy, które nam będą zaburzały potem już te finalne kadry. Znajdujemy właściciela takiego pola, uzyskujemy zgodę na wejście w to pole. Oczywiście staramy się tych jego słoneczników nie zniszczyć. W międzyczasie robimy posta na mediach, szukamy modelek. Kiedy już przeprowadzimy selekcję modelek, umawiamy się z modelkami, umawiamy się, co powinny ze sobą zabrać, jakie stylizacje przygotować. Po czym informujemy kadrowiczów, gdzie jedziemy, gdzie spotykamy się i przeprowadzamy taką sesję. I to mamy sesję w polu słoneczników, bo jest lato. Jeśli jest to okres zimowy, to przenosimy się wtedy do studia i możemy sobie szukać różnych lokalizacji zamkniętych. Chodzi nam po głowie sesja w jakimś klubie bokserskim. Chodzi nam po głowie sesja w klubie fitnessowym. Chodzi nam po głowie sesja taneczna. To będą takie tematy, które będziemy się starali realizować. I jeśli chodzi o sesję taneczną, no to tutaj fajnie byłoby sobie zorganizować jakąś salę weselną, zorganizować DJ-a, który będzie przygrywał tymże osobom tańczącym i w ten sposób szukamy sobie różnych lokalizacji w zależności od tego, jaki mamy temat, jaki temat przyjdzie nam do głowy, a dla nas raczej nie ma takich tematów, których nie moglibyśmy zorganizować.
7: A może jakiś taki szalony projekt, którego nigdy więcej nie powtórzyliście?
3: Pewnie nie pójdziemy znowu w pobliże torów kolejowych, bo nas sokiści kiedyś gonili.
7: Czyli były też takie niebezpieczne sesje zdjęciowe?
3: One nie były niebezpieczne, one dla nas, bo jednak my staramy się przeprowadzać te sesje bezpiecznie. Nie wchodzimy tam, gdzie nie wolno, nie włazimy nie wiadomo gdzie, ponieważ jesteśmy odpowiedzialni za modeli i za nas samych, ale komuś mogło to się wydawać dziwne i podejrzane, więc akurat to było w pobliżu torów, więc ktoś tam wysłał patrol służby ochrony kolei. Kiedyś przeprowadzaliśmy sesję na jakimś polu maków w pobliżu wału przeciwpowodziowego i mieliśmy zaparkowanych 20 samochodów nieopodal i przyjechała policja zobaczyć, co
7: tam się nielegalne zbiorowisko, tak?
3: Ale ono było jak najbardziej legalne, bo było w porozumieniu z właścicielem pola i staliśmy tam, gdzie powinniśmy stać, nikomu nie szkodząc.
7: A co do tych zdjęć na torach, to no te 10 lat temu one były bardzo popularne w internecie. Chyba każda nastolatka, każdy nastolatek miał takie zdjęcia.
3: Nawet nie 10 lat temu, bo chyba ze 2 lata temu byliśmy.
7: Czyli wraca moda.
3: Moda wraca cyklicznie. Zdjęcia, które się robiło 20 lat temu, teraz robi się z powrotem, bo ci, którzy je robili 20 lat temu, oni je mają zrobione. Natomiast nowe pokolenie fotografów stwierdza, o, to jest fajne, moglibyśmy wykonać coś takiego, nigdy nie robiliśmy. I oni teraz to powtarzają, wiedząc bądź nie wiedząc, że to już było zrobione, ale w fotografii w sumie wszystko było zrobione. Kwestia tylko, jak to jest powtórzone.
4: To ja dodam tak jeszcze do tych takich miejsc, może takich trudniejszych do fotografowania, dziwnych, czy jakichś takich niespotykanych. To mamy w okolicy most kolejowy, to jest na terenie Niska, jest most kolejowy z taką kładką, tam legalnie można sobie wejść na ten most kolejowy. On jest taki troszkę zaniedbany, troszkę rdzy na konstrukcji, cały metalowy i zdjęcia w tamtych okolicach z tego mostu, pod mostem, w tle ten most, no wychodzą bardzo fajne. Jest to taki klimat, no, już rzadko spotykany, z tego względu, że no, najczęściej te mosty są już bardzo ładnie wyremontowane, odmalowane jest troszeczkę już inny klimat przy takich zdjęciach nowych, wymalowanych, prawda?
7: A czy macie jakieś właśnie inne ulubione miejscówki, czy to właśnie w okolicach Stalowej, czy w samej Stalowej Woli, czy jeszcze gdzieś indziej, do których właśnie wracacie co jakiś czas?
0: Jeśli chodzi o miejsca, do których wracamy, to na pewno to są różne pola, to jest na pewno woda, nie? Podwolina, mega fajne miejsce, gdzie robiliśmy fajne sesje zdjęciowe, gdzie kolega ogniste kule rzucał, takie fajne, i wtedy też było malowanie światłem, było pokazane, była modelka, i też takich miejsc naprawdę mamy bardzo, bardzo dużo. Wspomnę jeszcze taką mega świetną sesję, gdzie byliśmy w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli, gdzie nas prezydent dosłownie nas zaprosił.
7: Ale to w tym takim zabytkowym budynku?
0: Tak, w dyrekcji huty zaprosił nas i tam po prostu robiliśmy sesję zdjęciową w połączeniu z budowlanką naszą, tak zwaną szkołą, gdzie oni uszyli mega świetne stroje i w tych strojach modelki, również ze szkoły, one nam pozowały. I w tych murach budynku po prostu każdy się poszedł w inny, wziął sobie jedną czy dwie modelki, poszedł sobie i robił zdjęcia. I naprawdę świetna sesja zdjęciowa, świetna współpraca i z prezydentem, i ze szkołą, i to też wymagało bardzo dużo pracy, bo oni te stroje uszyli. Oczywiście zapytali, czy byśmy nie zrobili tych zdjęć, no ale jak 20 fotografów wyszło, tych modelek było chyba 6 czy 7 i jeden model, który też jest bardzo utalentowanym artystą, bo też szyje, to naprawdę było mega przeżycie. Też to wymagało i jakiegoś światła odpowiedniego, jakieś lampy zabrane ze sobą. No i też trzeba było tam, najpierw trzeba było pojechać, pooglądać te miejsca, gdzie możemy to zrobić, ale naprawdę wyszło świetnie.
7: Czyli to była taka sesja, można powiedzieć, kostiumowa.
0: Tak, bo te stroje to naprawdę były uszyte, to były takie stroje...
7: Przedwojenne?
0: To była taka sesja bardziej, te stroje ich to były art deco, czyli to takie nawiązujące właśnie do tego budynku, w którym robiliśmy zdjęcia.
3: Z takich nietypowych lokalizacji, gdzie nie każdy mógłby zrobić zdjęcia, to mogę powiedzieć, że Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, w którym wykonywaliśmy sesję stylizowaną w strojach retro w latach takich 40-tych, międzywojennych, może tak powojennych. Mieliśmy ustalony termin, zgodę dyrekcji oczywiście. Zrobiliśmy nabór na modeli, przygotowaliśmy stylizację, do tego umówiliśmy się z wizerzystkami, z fryzjerkami. Taka sesja, ona trwała dla modeli już od godzin południowych, bo musieli się właśnie wystylizować, a kończyliśmy grubo po 21:00. Nam bardzo się tam podobało, my jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów tej sesji.
7: A wracając do tych wizerzystów, makijażystów, to czy właśnie w grupie kadrowiczów są takie osoby? Czy po prostu w cudzysłowie załatwiacie sobie takie osoby z zewnątrz?
3: Nie, wchodzimy w współpracę z osobami z zewnątrz. W kadrze mamy osoby, które mogą przygotować jakiś tam podstawowy makijaż, ale do takich sesji stylizowanych już to jest zupełnie inny, bardziej zaawansowany makijaż, więc tu wchodzimy w współpracę z wizerzystami, z fryzjerami.
7: A jeśli chodzi o scenografię, to sami się tym zajmujecie?
3: Jeśli robimy sesję u nas w kadrze, bądź w miejscach, które trzeba przygotować, to jak najbardziej tak. Kilka dni przed sesją nasza facebookowa grupa jest zarzucana pomysłami, zarzucana gadżetami, kto co ma, kto mógłby co przynieść, kto mógłby coś dokupić, co nam jeszcze potrzeba, czego nam brakuje. Bo w takim muzeum COP, no to korzystaliśmy dokładnie z tego, co oni tam mają wyeksponowane i przygotowane. Także tam mogliśmy jedynie, nie wiem, zmienić ustawienie jakiegoś krzesła, a i to tylko za zgodą opiekunów tej właśnie wystawy.
0: Jeśli chodzi o takie miejsca, gdzie naprawdę bardzo dużo trzeba było przygotować się do tej sesji, to mieliśmy niedaleko Stalowej Woli, jest Osada Kochany. Tam są budynki takie dawne i w tych dawnych budynkach zaprosiliśmy zespół tańca Lasowiacy ze Stalowej Woli. Powiem tak, była grupa starsza i była grupa młodsza. Ogólnie było chyba może 40 osób, tych albo jeszcze więcej. Fotografów nas było wtedy też chyba z 25 i wszyscy robiliśmy zdjęcia właśnie tej grupie. Bardzo duże przygotowanie to. Oczywiście oni w tych pięknych strojach występowali, tańczyli nam, pozowali. Taka mała grupa tych małych lasowiaków, po prostu to takie dzieciaczki przyjechali z rodzicami. To też takie było mega przedsięwzięcie, duże, gdzie trzeba było po prostu to wszystko ogarnąć, bo powiem szczerze, że w pierwszym momencie, jak zobaczyłem taką dużą grupę ludzi, no to tak trochę się zastanowiłem, jak to wszystko damy radę. Ale sesja wyszła przefajnie, mamy świetne zdjęcia i ta współpraca właśnie z różnymi grupami. I na przykład jeśli chodzi o Amazonki, to jest też taka grupa, z którymi też współpracujemy już drugi raz. Robiliśmy im sesję taką zdjęciową i te reportaże, które tam też robimy z nimi i też jeszcze mamy jakieś tam plany przyszłościowe, żeby też im porobić fajne zdjęcia. Dużo, dużo różnych grup, z którymi współpracujemy.
7: Tutaj wcześniej wspominaliście, że w Centrum Aktywności Seniora uczycie seniorów robić zdjęcia telefonami i że później jest jakaś z tego wystawa. A czy gdzieś indziej można zobaczyć pracę, ale wasze zdjęcia? Czy organizujecie wystawy swoich zdjęć?
4: Jeśli chodzi o nasze wystawy fotograficzne, to mamy taką stałą wystawę w tym lokalu, w którym mamy też siedzibę, czyli w MC, w Stalowej Woli. I ona jest, że tak powiem, przez 360 dni w roku. Co roku ją zmieniamy, oczywiście, bo przychodzą nowe zdjęcia, ale raz w roku organizujemy taką wystawę podsumowującą nasz roczny wysiłek, nasze roczne prace. Wtedy każdy fotograf wybiera sobie jakieś swoje najlepsze zdjęcia z całego roku, z różnych sesji. My je wspólnie oglądamy, decydujemy, które idzie do druku, drukujemy takie zdjęcia i organizujemy taką wystawę. Ostatnie wystawy organizowaliśmy w Spółdzielczym Domu Kultury ze względu na to, że tam jest dużo miejsca. Takie wystawy zazwyczaj robimy jesienią i one są dostępne do oglądania miesiąc, półtora. To w zależności od tego, ile tam czasu nam pani dyrektor zezwoli na to, żeby zdjęcia tam wisiały.
7: Domyślam się, że ta wystawa fotograficzna prezentuje różne dyscypliny fotograficzne, jak to wcześniej nazwaliśmy.
4: Tak, dokładnie tak jest. Wybieramy z wszystkich sesji z całego roku różne zdjęcia różnych fotografów. Na takiej wystawie możemy mieć około 80 zdjęć, więc na autorów może przypaść 2, maksymalnie 3 zdjęcia. Są to zdjęcia dość dużych rozmiarów, bo drukujemy te zdjęcia w rozmiarach 50x70 na płótnie, więc to już taki jest obraz dość pokaźny. Wystawa wtedy wygląda bajecznie po prostu.
7: Jak wygląda droga do takiego poznania swojego własnego stylu fotografowania? Czy każdy z was ma właśnie taki swój styl fotografowania, że widzicie czyjeś zdjęcie i wiecie, że to robił Piotrek, to robił Grzesiek? Czy jest coś takiego?
4: Tak, jest coś takiego. Każdy fotograf ma swój styl i ten styl się wyrabia przez cały cykl fotografowania, czyli latami możemy tworzyć swój styl. Może on nam się zmieniać, bo po jakimś czasie możemy dochodzić do wniosku, że jednak bardziej nam się podobają zdjęcia w innym stylu. Tutaj to jest tak dość indywidualne, dlatego że też tak jak mówiliśmy o tym, że ta fotografia jest bardzo różna. Style w portrecie, a style w krajobrazu, totalnie o czym innym mówimy, więc ciężko jakby powiedzieć, prawda, ale ogólnie jest tak, że każdy fotograf ma swój styl robienia zdjęć, obróbki tych zdjęć, więc tak, kadrowania, to bardzo dużo rzeczy ma na to wpływ.
7: Czy macie może właśnie w swoich portfoliach takie zdjęcia, z których jesteście szczególnie dumni? i właśnie może jakieś takie uzasadnienie, dlaczego właśnie to zdjęcie jest takie najbardziej wyjątkowe. I myślę, że tu będziemy przesuwać mikrofon i zapytamy każdego o takie zdjęcie.
0: No, bardzo ciężko jest wybrać najlepsze zdjęcie swoje z życia. Może tak, ja powiem, jeśli chodzi o nasze takie zdjęcie, moje osobiste zdjęcia. No, dałem na ostatnią wystawę 3 zdjęcia. Jeden był portret, oczywiście uwielbiam portret i to po prostu ta modelka wyszła przecudownie na tym zdjęciu. Drugi był troszkę inny portret. I też kocham to zdjęcie, ale chyba jednak to trzecie zdjęcie, które dałem, to był poranny wypad na rosiczki. I zrobiłem zdjęcie właśnie rosiczki.
7: I to są te drapieżne kwiaty, tak?
0: Tak, to są drapieżne kwiaty. My byliśmy, gdzie myśmy to byli? To jest Imielity Łuk chyba. Tak, to tam właśnie. I to jest, tam jest taki park, gdzie dosłownie można sobie zrobić wschód słońca i zrobić właśnie te rosiczki. I zakładając pierścienie do makro i w ogóle to jest zabawa. Po prostu zrobiłem bardzo fajne zdjęcie i chyba ja jestem z tych rosiczek najbardziej zadowolony. Z ostatniego roku oczywiście, bo to tak podsumujmy.
7: Dobrze, no to może tak zaktualizuję w takim razie pytanie. Jakie jest właśnie wasze ulubione zdjęcie z tego roku? O, może to będzie łatwiej po prostu.
5: To będzie trudne. Powiem tak, jeśli z tego roku, to powiedzmy szczerze, że to tak mało miałem okazji robić teraz zdjęcia, ale jadąc do pracy akurat miałem aparat, zima, pięknie, białe wszystko, drzewa i wschód słońca i ta szać. I takie zdjęcie właśnie zrobiłem. I to można by powiedzieć jedno zdjęcie z tego roku.
4: To jeśli chodzi o moje najlepsze zdjęcie z tego roku, to ja bym chciał o poszerzenie granic do 2 lat. Dlaczego do 2 lat? Dlatego, że ja lubię chodzić po górach. No jak lubię chodzić po górach, no to lubię tam robić zdjęcia i te chyba najlepsze, najfajniejsze, te, które ja najbardziej lubię, to są zdjęcia z gór. To są raczej widoczki, krajobrazy, więc jeszcze w tym roku nie byłem w górach, więc tegoroczne zdjęcie nadal jest przede mną, a to najbardziej ulubione będzie jeden z krajobrazów z ubiegłego roku.
7: A takie, które już zrobiłeś?
4: To raczej krajobrazowe, to jakby krajobrazowe widoczki górskie.
3: Ja nie mam jeszcze swojego wytypowanego, ulubionego zdjęcia z tego roku. Myślę, że jakbym je przeglądał, coś bym tam wybrał, ale generalnie u mnie na zdjęciach to są te zdjęcia, które przedstawiają jakieś emocje, a te emocje są przedstawione czy uzewnętrznione przez oczy i to wychodzi na to, że to będzie któreś z tych zdjęć portretowych, które zrobiłem w tym roku.
7: A czy fotografowaliście kiedyś na przykład aktorów podczas jakiegoś przedstawienia, jakiejś sztuki teatralnej?
3: Tak, współpracujemy z teatrem amatorskim ze Stalowej Woli, który nazywa się Ad Hoc i kilkukrotnie już wykonywaliśmy reportaż z ich próby generalnej bądź z jakiegoś przedstawienia. I tak, z nimi się bardzo fajnie współpracuje.
7: Czy trudno jest uchwycić takie emocje właśnie w spojrzeniu na zdjęciu?
3: Bardzo trudno, bo teraz to wszystko zależy od tego, co już Piotr napomknął, ta psychologia portretu. Czyli żeby takie emocje z modela wyciągnąć, trzeba go jakoś poprowadzić i ta właśnie praca z tym człowiekiem i współpraca i to, jak to przebiega, to jest bardzo fajna rzecz. Tego się nie da tak opisać, to trzeba poczuć tą współpracę i to, co się czasem właśnie dzieje na sesji, jak człowiek się zachowuje zanim wejdzie na plan zdjęciowy, a ten efekt finalny, gdzie on niejednokrotnie jest bardzo zaskoczony, to ja.
7: A czy mieliście kiedyś taką sytuację, że na przykład model był tak zestresowany albo nie potrafił się z wami dogadać i do sesji zdjęciowej nie doszło?
3: Czyli ten model przyszedł na zdjęcia, czy...
7: Tak, i po prostu nie byliście w stanie się dogadać. Czy były kiedyś takie sytuacje, czy zawsze udawało się znaleźć ten wspólny język i...
3: Jeśli mówimy o zajęciach kadru, to jest tam tak wiele różnych osób i różnych osobowości, że zawsze dogadamy się z tym modelem. No, nie ma tak, żebyśmy nie potrafili komuś zrobić zdjęcia i żeby nie był z tego zdjęcia zadowolony. A jeśli chodzi o sesje jakieś prywatne, to prawdopodobnie nieraz się komuś taka sytuacja przytrafiła, że nie był w stanie nawiązać współpracy z modelem.
7: Przyszedł mi teraz jeszcze taki pomysł, bo tutaj w sumie pytałam o ludzi, ale czy mieliście też takie sesje zdjęciowe na przykład ze zwierzętami? Czy to psy, koty, czy może takie zwierzęta gospodarskie?
4: Ostatnim czasem nie udało nam się zorganizować takiej sesji ze zwierzątkami, natomiast były, że tak powiem, w historii naszej działalności takie sesje. Robiliśmy w studio kotki, pieski były, jakieś chomiki, tego typu zwierzątka. To były sesje zdjęciowe w studio wykonywane. Natomiast w naszych portfoliach na pewno się znajdą zwierzątka, ale to już bardziej w naturze, czyli jakieś tam sarenki, jakieś tam jelonki, może dziki, bo często właśnie nasi kadrowicze wyjeżdżają w teren, w plener, wykonują takie zdjęcia. Mogą być tam ptaszki różnego rodzaju, ale to bardziej w plenerze.
7: Ja też pomyślałam o takich zwierzątkach, które szukają swoich domów, nie? Na przykład schronisko, przytulisko, psia przystań.
0: Mamy jednego kolegę, który po prostu jest wolontariuszem i wyprowadza pieski w Stalowej Woli psia przystań i po prostu poszliśmy na taką sesję zdjęciową całą grupą i oni po prostu wyprowadzili te pieski na spacer, każdy z nas wziął na smycz te pieski i po prostu robiliśmy im takie zdjęcia. To była taka spontaniczna akcja, bardzo nam się to podobało. Jeśli chodzi o takie profesjonalne sesje zdjęciowe, to mieliśmy na przykład dwa haskie, takie z prawdziwego zdarzenia, że tak powiem, haskie ciągnące sanie i pozowały nam do zdjęć w studio, ciężkie do ogarnięcia. Oczywiście również mieliśmy bardzo fajnego pieska, to już dogoterapia i ten pies naprawdę pięknie się układał, pozował do zdjęć, co pani mu powiedziała, to właśnie robił. Także było takich sesji. Oczywiście robiliśmy i żółwie, i jakieś jeszcze inne takie, ale to już...
7: To teraz mówiliśmy sobie o takich sesjach, które już się odbyły, a czy macie w głowach takie sesje zdjęciowe, które chcielibyście wykonać? Albo o których marzycie? Tak nie myśląc o budżecie.
5: Mamy jeszcze zamiar zrobić sesję z wężami jadowitymi, ale to jest jeszcze w trakcie organizowania i no nie każdy chce być na tych sesjach.
0: Tak, beze mnie, ja nie.
4: Co do naszych sesji, to pomysłów mamy co tydzień pewnie 100. Wszystkie ciężko zorganizować i ogarnąć, bo niestety co piątek możemy tylko wykonać jedną tą sesję, ale mamy bardzo dużo pomysłów i oczywiście realizujemy je w zależności od na przykład pogody, bo nie zawsze pogoda nam pozwala na zrealizowanie, więc plany przesuwamy, to się wszystko zmienia, ale no oczywiście na latem wykorzystujemy plener, wyjazdy plenerowe, zdjęcia nad wodą, o wschodzie słońca, w parkach, w różnych bardzo atrakcyjnych miejscach. Oczywiście wykorzystujemy tutaj najbliższe tereny, czyli Stalowa Wola i okolice. Jeśli pogoda nam nie dopisuje, no to wiadomo, zamykamy się w studiu, w pomieszczeniach zamkniętych. Wtedy albo próbujemy jakąś grupę znaleźć i sfotografować ją w ich lokalu, czy to będą, osoby tańczące, czy, sportowcy, czy w treningu. To zależy po prostu, ale pomysłów mamy naprawdę bardzo dużo. Z tego względu, że nas jest, tak jak wspomniałem, 45 osób na grupie, każdy może mieć inny pomysł. I wybieramy najlepszy, ten, który się da zrealizować i w tym kierunku idziemy. To dość spontanicznie działamy tutaj w tym kierunku. To dosłownie w ciągu 2-3 dni przygotowujemy taką sesję, organizujemy wszystko.
7: A teraz już troszkę może zmieniając temat, co poradzilibyście osobie, która jest na początku tej drogi do zostania fotografem, czy to takim właśnie zawodowym, czy takim amatorem? Od czego warto zacząć?
0: Jeśli chodzi o jak zacząć przygodę z fotografią, my naprawdę jesteśmy otwarci na współpracę z każdą osobą. Jeśli chodzi o taką młodzieżową akcję, czyli jeśli jesteś młodzieżowym fotografem przyszłym, no to oczywiście zapraszamy w poniedziałek 17 od września. Będziemy robić takie spotkania i tam mamy już aparaty. Mamy ten sprzęt, czyli nic nie interesuje tej osoby. Przychodzi, dostaje aparat, profesjonalny aparat do ręki i może zobaczyć, czy to mu odpowiada. Jeśli chodzi o starsze osoby, no to może przyjść do nas również bez aparatu. My możemy po prostu pokierować kogoś, jaki aparat, czy by chciał. Mieliśmy kolegę jednego, takiego, co był bardzo mocno zaangażowany. On pół roku robił telefonem zdjęcia. Oczywiście tym telefonem nie dało się zrobić wszystkich sesji zdjęciowych, które robiliśmy w studiu, gdzie lampy błyskają, gdzie są potrzebne parametry odpowiednie, ale on telefonem robił dużo zdjęć i na przykład potem mówi, dobra, kupuję aparat, będę robił zdjęcia. I myślę, że jeśli chce ktoś robić zdjęcia, to po prostu wystarczy zapukać do nas i zapraszamy.
2: Stowarzyszenie Razem dla Zdrowia to młoda, ale dynamicznie rozwijająca się inicjatywa. Powstała w Brandwicy, niedaleko Stalowej Woli. Zrodziła się z potrzeby dzielenia się wiedzą i doświadczeniem o zdrowiu rozumianym holistycznie. Jego założycielki opowiadają, jak z osobistych historii i spotkań nieprzypadkowych ludzi powstała przestrzeń wsparcia i edukacji. W tej rozmowie usłyszycie, dlaczego ich zdaniem kluczem do zdrowia jest wzięcie odpowiedzialności za siebie i jak niewielkie zmiany mogą prowadzić do dużych przemian.
6: Ja jestem Izabela Drozd. Jesteśmy obie z koleżanką z ramienia Stowarzyszenia Razem dla Zdrowia. Jestem prezesem tego stowarzyszenia.
8: Teresa Sokołowska. No, marzyłam o takim stowarzyszeniu, które założyłyśmy w grudniu. Są to początki, ale wydaje mi się, że bardzo fajnie się rozwija. Mamy fajnych członków, więc wszystko wskazuje, że nasze cele będą osiągnięte, czyli edukacja dla zdrowia będzie szła w dobrym kierunku.
7: I może na początek, kiedy, gdzie i dlaczego powstało Stowarzyszenie Razem dla Zdrowia? Proszę nam właśnie opowiedzieć, jaka jest misja waszego stowarzyszenia.
6: Nasze stowarzyszenie powstało z decyzją założycieli, członków 24 listopada tamtego roku w niewielkiej miejscowości Brandwica, położonej nieopodal Stalowej Woli. Jest to gmina Pysznica przy starostwie stalowowolskim. Założyciele wystąpili o zarejestrowanie naszego stowarzyszenia w rejestrze KRS i dostaliśmy taką decyzję 15 stycznia 2026 roku, także jesteśmy bardzo, bardzo młodą organizacją pozarządową, która naprawdę prężnie działa. Nasza działalność rozłożyła się na trzy gminy, i Stalową Wolę, i gminę Nisko oraz gminę Pysznica i miejscowości dookoła nas. Naprawdę jest to dla nas ogromne zaskoczenie i w najśmielszych naszych planach nie planowałyśmy tego, że tak niesamowici ludzie dołączą do nas i będą zewsząd tak naprawdę, że działając, zrzeszając nas tylko lokalnie, podziałamy, mam nadzieję, globalnie. Taka jest nasza idea, ale misją naszą jest tak naprawdę przybliżanie świadomości, poszerzanie świadomości społeczeństwa na temat zdrowia. Przede wszystkim zdrowia postrzeganego holistycznie. Jako dar, który mamy za darmo dany.
7: A który nie jest nam dany na zawsze.
6: A który nie jest nam dany na zawsze. Ponieważ nie mamy takiej świadomości, nie uczy się nas tego. Głównym zadaniem i celem stowarzyszenia jest uświadamianie społeczeństwa, że jesteśmy istotami, które powinny dbać o to zdrowie, nie tylko z punktu widzenia fizycznego, naszej fizyczności, naszego ciała i medycyny, bo łatwo jest wziąć tabletkę i oddać odpowiedzialność lekarzom, szpitalom, placówkom. My uczymy brać odpowiedzialność za nasze zdrowie sami, oddolnie, że tak powiem, działając dla własnego dobra, holistycznie, bo jesteśmy istotami emocjonalnymi, duchowymi i fizycznymi. I z tych trzech płaszczyzn działamy, tworząc przede wszystkim zdrowe środowisko, zdrowe relacje, bezpieczne środowisko, przestrzeń wzajemnej akceptacji i poprzez nauczanie takie kulturowe bardzo idziemy w sferę poznawczo-kulturową i regionu, i naszego słowiańskiego stylu życia, bo nadal takie jest, tradycji, idziemy w stronę zdrowia. Jak cudownie jest doświadczać tej tradycji, budując relacje międzyludzkie, ciesząc się tym między sobą, doświadczeniami i swoimi umiejętnościami, budując swoje zdrowie po prostu.
7: Ilu w tej chwili członków należy do stowarzyszenia?
6: Oficjalnie mamy 23 członków, z tym, że drugie tyle jest osób, które nas wspierają, które przychodzą na warsztaty, wymieniają się. To są nasze tak naprawdę prawe i lewe ręce do roboty, które nie zdeklarowały się jeszcze, a naprawdę wspierają nas, sympatyzują z nami i są i fizycznie, i mentalnie pojawiają się, także jak na nasze warunki i tą krótki czas działalności, jest to dla nas naprawdę bardzo duże osiągnięcie.
7: Jakie właśnie były wasze pierwsze kroki w działalności stowarzyszenia?
8: Pierwsze, dlaczego? Dlaczego powstało stowarzyszenie? Po prostu samo leczenie, jestem naturopatą i w kierunku leczenia naturalnego ludzi, organizmów, dzieci, czyli w to wchodzi żywienie, rozwój fizyczny, cała ekologia, więc styl życia, żeby to było odbierane jako coś naturalnego, żeby nie trzeba było tego wyczytywać tylko z książek, tylko naprawdę umieć to zastosować w życiu.
7: Czyli chodzi Pani o takie zdrowe nawyki?
8: O zdrowe nawyki, dokładnie. Ja zachorowałam sama kiedyś i szukałam, czyli rozpoznanie było dla mnie niekorzystne, no nie do wyleczenia, czyli usłyszałam od lekarza, że grozi mi wózek inwalidzki i wtedy, to było 40 lat temu, postanowiłam, że znajdę drogę dla siebie, a gdy ta droga i wiedza mi się ciągle rozszerzała, zrobiłam i kursy, i specjalizacje i no, chciałam to wykorzystać też dla innych, bo gdy ta wiedza nas rozpiera wręcz, że jest potrzeba dzielenia się tym, że skoro to działa dla mnie, więc dlaczego ma nie podziałać dla innych? Czyli już widząc malutkie dzieci, które są no, mocno leczone antybiotykami, no, era antybiotyków w pewnym momencie minie i trzeba będzie zastosować coś innego. I chyba te nasze działania to idą w tym kierunku, żebyśmy właśnie swoje zdrowie wzięli w swoje ręce. Bo to jest łatwo zaufać komuś i niech się martwi o nas, ale tak naprawdę to my sami tylko możemy zaobserwować i wiedzieć, jak reagujemy na jedzenie, jak reagujemy na pobyt w lesie, na świeże powietrze.
7: Czyli obserwacja.
8: No, obserwacja siebie to jest podstawa wszystkiego, bo my praktycznie lekarzowi jesteśmy w stanie tylko przekazać to, co sami zaobserwujemy. A jeżeli dołączymy do tego jeszcze, do tych obserwacji działania, czyli ten zdrowy styl życia, na których się składa wiele rzeczy, więc Więc naprawdę można osiągnąć dużo i no mówię, te 40 lat potwierdza, że wózka inwalidzkiego nie mam. Więc pewnie by był na 100%, gdyby nie moje działania w tym kierunku do naturalnego leczenia, do ziół, do energii, do czerpania energii nie tylko z pożywienia, ale i z słońca, z ziemi. Więc wszystko, nasze otoczenie to jest nasze zdrowie, więc trzeba tylko umieć to zauważyć, jak na to reagujemy i co nam pomaga.
6: Nawiązując do tej energii, o której powiedziała Teresa, naprawdę samo powstanie naszego stowarzyszenia można by postrzegać naprawdę w taki sposób przyciągania się. To jest jakiś efekt domina niesamowitego, ale nie takiego rujnującego, tylko budującego, ponieważ tak jak wspomniałam wcześniej, Teresa zamarzyła, żeby coś zrobić w naszym regionie. Jest taką naprawdę i buntowniczką, i dobrą energetycznie trampoliną dla innych, tak naprawdę dla innych, bo zawsze w cieniu ona gdzieś tam działa, a daje przestrzeń dla osób energetycznych, żeby coś zrobiły, żeby odkryły w sobie siłę do zmiany świata, po prostu swojego otoczenia. I ja za to jestem bardzo wdzięczna, ale wracając do tej energii, jak nie miałam pojęcia dlaczego zostałam wciągnięta do stowarzyszenia, to było koło gospodyń wiejskich. Trochę mi było z tym nie po drodze, ale świetnie się tam czułam, fajnie było i się okazało bardzo szybko, że to jednak nie to, bo to nie ta energia właśnie. Z jednymi ludźmi jest nam po drodze, z innymi nie. Bardzo szybko się okazało, że tu chodziło właśnie o poznanie Teresy, której niedaleko mieszkałam, a jednak nie znałyśmy się w ogóle. Kiedy poczułyśmy między sobą ten przepływ informacji...
7: I też taką więź myślenia.
6: Tak, to nastąpiło właściwie po pierwszym, nie wiem jak z jej strony, ale po pierwszym moim spotkaniu, gdzie jakiś event

0: nieprzymuszonej woli, absolutnie nie namawiała mnie do niczego, ani nawet nie mówiła o swoich jakichś tam planach, tylko samo mi zaistniało w głowie, skoro nie da się w tej organizacji, zróbmy to inaczej, po swojemu. No i stwierdziłam, Tereska, ja zakładam organizację. Co ty na to? A Teresa, ty mnie pytasz? Coś w tym stylu było. Ja zawsze na tak. I od nas dwóch się zaczęło i bardzo szybko okazało się, że jest mnóstwo ludzi, którzy chcą, którzy mają siłę, mają energię i niesamowite pomysły, żeby połączyć całkiem odrębne skille, umiejętności w jedno. Dla zdrowia.
1: To jak właśnie wyglądał ten proces budowania takiego waszego zespołu?
0: No to niesamowite, bo właściwie statut to tak powstał moment ad hoc i wszyscy przytaknęli temu, nie biorąc udziału nawet w powstawaniu temu, tędy chcemy iść. I okazało się, że już na pierwszym, drugim, trzecim spotkaniu przyszły osoby, które były nam potrzebne.
1: To znaczy,
0: pedagodzy, nauczyciele WF-u, naturopatkę mieliśmy,
2: psycholog,
0: psychoterapeuta, socjolożki, fanatyczki, obojętne jak to brzmi, ale naprawdę osoby niesamowicie zaangażowane w kulturoznawstwo i szerzenie, krzewienie tego, nawet wykładowczyni, nie wiem czy Uniwersytetu Rzeszowskiego, ale wykładowczyni w Rzeszowie, pani Ania Paleń, to są takie osoby, które po prostu przyszły i z buta zaczęły działać. To było takie wow. Dobra, wiemy co robić, nie musicie nam nic mówić. To się samo zadziało.
1: Czyli było to takie dopasowanie energetyczne.
0: Tak, dokładnie tak było. Do dzisiejszego dnia tak jest, kiedy brakuje jakiegoś ogniwa i sobie tak myślimy, dobra, nie szukamy. I samo przychodzi. To samo przychodzi, łączą się całe organizacje. Teraz mamy propozycję budowania czegoś więcej i gastronomicznie, bo prowadzimy warsztaty kulinarne i ja mam taką nadzieję, współpracując z Morsami, lodołamacze stalowo-wolskie, sami przyszli do nas, po prostu, bo wymyśliłam sobie, że ja bym chciała morsować i się stało. Stałam się morsem. No to są takie niesamowite zbiegi okoliczności, które wcale nimi nie są. Po prostu to jest energia między nami. W pole, w przestrzeń coś wysyłamy, jakąś, nie wiem, zamówienie, prośbę i to się dzieje. Obojętne jak to dziwnie, transcendentalnie brzmi, to naprawdę się realizuje w tak pięknym, tak pięknej przestrzeni, super relacjach, które są nie do podrobienia. To jest coś niesamowitego. Planujemy stworzyć coś więcej, taką współpracę różnych organizacji, które no, działają i nie działają dla zdrowia, a jednak się okazuje, że mamy wiele wspólnego, ponieważ i morsowanie, i gotowanie jest dla ciała i dla relacji. To jest coś ponad nasze nawet plany.
3: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
4: SK2. Magazyn lokalny.
3: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
4: Historia regionu.
3: W dzisiejszej audycji cofniemy się do tragicznych wydarzeń z 1943 roku, do Zbydniowa i Charzewic. W Dworze Chorodyńskich podczas ślubu Teresy Wańkowiczówny z Iwo Mierzejewskim oddział SS zamordował rodzinę i gości weselnych. Zbrodnię tę zlecił Martin Fuldner, niemiecki zarządca majątku w Charzewicach. To on zajął dla swojej rodziny elegancki dworek myśliwski Lubomirskich, a ich samych przeniósł do tak zwanego Pałacu Letniego, skromnego piętrowego budynku przy parku. Kilka miesięcy później Armia Krajowa wykonała na Fuldnerze wyrok śmierci. O tym wszystkim w rozmowie z naszą reporterką Emanuelą Kwaśniak opowiedzieli Anna Garbacz i Piotr Słuchocki.
5: Dzisiaj ze mną w studiu jest pani Anna Garbacz. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: I pan Piotr Słuchocki.

0: Dzień dobry.
1: I dziś cofniemy się o 80 lat do tragicznych wydarzeń w Zbytyniowie i Harzewicach, niemieckiej zbrodni w Dworze Horodyńskich oraz wyroku wykonanego na Martinie Fuldnerze. No to na sam początek, kim był Martin Fuldner i jaką rolę pełnił w Harzewicach i skąd on w ogóle się tutaj znalazł?
0: Generalnie Martin Fuldner to była osoba wskazana przez Niemców jako zarządca majątku lubomirskich. Majątku, który znajdował się oczywiście na terenie Harzewic. Nie znamy dokładnej daty, kiedy Martin Fuldner do Harzewic przybył, aby tym majątkiem zarządzać. Według informacji, jakie udało się nam pozbierać, do jakich udało dotrzeć, wychodzi, że jest to przełom roku 1940-1941. Wtedy obejmuje w posiadanie ten majątek. Lubomirscy muszą się przeprowadzić ze swojej, z budynku, który zajmują, do takiego, powiedzmy, pałacu gościnnego. Natomiast on zamieszkuje w domku myśliwskim, w pałacu myśliwskim i w tym pałacu, powiedzmy sobie, rezyduje. Więc to jest pierwszy akt tej historii. Martin Fuldner pojawia się tutaj w Harzewicach i zaczyna swoje zarządzanie tym majątkiem harzewickim. To zarządzanie wynikało też z ogólnych dyrektyw, jakie były na Generalną Gubernię wyznaczone, czyli zbieranie kontyngentów, jakie były ponakładane na wszystkie takie majątki rolne i gospodarstwa, prowadzenie księgowości, wszystkiego tego, co wiązało się z nadzorem nad tym majątkiem. I on to robił. Oczywiście lubomirscy musieli dalej ten swój majątek w jakiś sposób też, no, w miarę możliwości zarządzać, ale pełna władza nad tym majątkiem niestety należała do Fuldnera. Sąsiadami lubomirskich jest w tym czasie również rodzina Horodyńskich, mająca swoją posiadłość, majątek oddalonym o około 10 km w Zbytniowie.
2: Warto tutaj uzupełnić taką informację, że nie każdy majątek polski miał niemieckiego zarządcę. O ile Harzewice dostały zarządcę w osobie Martina Fuldnera, to Zbytniów nie miał. Dlaczego? Dlatego, że majątek zbytniowski był znakomicie zarządzany, przynosił ogromne dochody i Zbigniew Horodyński wywiązywał się bez problemu z tych wszystkich narzuconych kontyngentów. Tak się nie działo w Harzewicach, stąd był ten niemiecki zarządca, który miał tą sytuację zmienić, żeby Harzewice dawały więcej dochodu dla Niemiec. I to tym się różniły te dwa majątki, że to były duże majątki z wielkim potencjałem, ale jeden był świetnie zarządzany, znakomicie prosperował, a drugi wymagał jeszcze dodatkowych starań.
0: To też jest o tyle istotne, że właśnie brak było ze strony tutaj Fuldnera podstaw do tego, żeby zaraportować majątek Horodyńskich do swoich przełożonych w Generalnym Gubernatorstwie w Krakowie jako źle prowadzony. A on szukał właśnie każdego argumentu do tego, żeby ten majątek przejąć. Bo to jest akt drugi tej historii, kiedy właśnie Fuldner szuka sposobu, jak tego majątku się, mówiąc krótko, dobrać. On bywał w Horodyńskich, zajeżdża tam, jest tam z wizytą u właściciela nie jeden raz, oczywiście pod różnymi pretekstami, ale ciągle nie ma tego najważniejszego argumentu, powodu, żeby oficjalnie ten majątek przejąć i być jego nowym właścicielem czy zarządcą.
1: Czyli ta chęć przejęcia tego majątku doprowadziła do tej zbrodni?
0: Tak, tak można definitywnie powiedzieć. Tutaj nie było żadnych podstaw, gdzie byśmy powiedzieli, nie wiem, właśnie takich natury prowadzenia tego majątku, żeby jakieś niegospodarności, próby oszukiwania na kontyngentach, zaniżania. I on szukał każdego innego sposobu, żeby się do tego majątku wejść w jego posiadanie i wykorzystał sytuację, kiedy w czerwcu 1943 roku w tym obszarze przebywał jeden z oddziałów SS pod dowództwem Ellersa. To był dowódca tego oddziału i za jego pomocą doprowadził do zamordowania osób, które 24 czerwca w tym majątku się znajdowały.
1: Jakbyśmy mieli to zobrazować, coś więcej o tym powiedzieć, jak do tego doszło?
0: Tak, no tutaj wchodzimy właśnie w ten drugi akt tej historii, czyli zbrodni w Zbytniowie. Początek to jest ten przyjazd Fulnera na te tereny. Jesteśmy teraz w roku 43. W majątku ma odbyć się wesele. Bardzo skromne. No, trudno to nazwać weselem według dzisiejszych standardów. Bardziej przyjęcie jednej z kuzynek rodziny Chorodyńskich. Tutaj była to Bankowiczówna. Wychodziła za mąż za Iwo Mierzejewskiego. Wesele odbywało się, czy to przyjęcie odbywało się właśnie 24 czerwca w kaplicy, która znajduje się przy samym pałacu. Był udzielony ślub. Potem też jakiś taki skromny poczęstunek. Na tym przyjęciu jest oczywiście około 19 osób. Wszystkich tych Zbigniew Chorodyński, właściciel tego majątku, ojciec Dominika, ojciec Zbigniewa, Andrzeja i Anny. Musiał oczywiście zgłosić do władz niemieckich, kto będzie w tym dniu niego przebywał, bo było to większe zgromadzenie, więc żeby to nie było podejrzane. I następnie państwo młodzi w godzinach popołudniowych wyjeżdżają. No, są bryszką odwiezieni, zostają bryszką odwiezieni do Sandomierza. Tam mają spędzić kolejne dni. To też, jak się potem okazuje, uratowało im życie. Już w ciągu dnia pod sam budynek zajeżdża niemiecki samochód wojskowy z karabinem maszynowym. Z tego karabinu jest oddane kilka serii strzałów. Oczywiście właściciele są tym zaniepokojeni, pytają, o co chodzi Niemców, dlaczego tak się zachowują, czy jest coś nie w porządku. No i wtedy jako wytłumaczenie jest podawane, że jeden z Niemców chciał swojemu koledze zaprezentować możliwości nowego karabinu na tym samochodzie. Następnie w godzinach wieczornych do majątku podchodzi dwóch mężczyzn w ubraniach cywilnych, podających się za partyzantów. Trzeba pamiętać, że w tym okresie, oczywiście w tym rejonie takich grup partyzanckich w tym okresie było sporo, ale jednocześnie było też dużo takich, którzy właśnie podawali się za partyzantów, a byli zwykłymi rabusiami. Pytają o Niemców, pytają o ich stan uzbrojenia, o liczebność, ale tutaj już troszeczkę zaniepokojeni tą sytuacją właściciele, a dokładnie siostra Zbigniewa Chorodyńskiego, pani Maria Kowerska, dość szybko ich zbywa, mówi, że oni nic na ten temat nie wiedzą i nie chcą mieć nic z tym wspólnego i oni się oddalają. Ale już ta sytuacja wywołuje lekkie zaniepokojenie, bo jest to już druga wizyta niezapowiedzianych gości w tym dniu. Przychodzi już późny wieczór, znowu w okolicach majątku pojawiają się Niemcy, dobijają się do drzwi, wschodzą tam do nich właściciele, po krótkiej rozmowie Niemcy odjeżdżają, ale to nie była, jak się okazuje, ostatnia wizyta. Jeszcze przed północą pojawia się już oddział niemiecki właśnie pod dowództwem Mellersa i już w bardziej zdecydowany sposób dobijają się do drzwi. Otwiera im wówczas właśnie siostra Zbigniewa Chorodyńskiego, właściciela, i ona pierwsza zostaje zastrzelona jeszcze w wejściu budynku.
2: Tutaj jest, zachowało się takie wspomnienie, że kiedy Niemcy dobijali się do drzwi, Maria Kowerska otworzyła, oni krzyczeli tak: jesteście wszyscy aresztowani za współpracę z bandytami, wszystkim wam należy się śmierć. Na śmierć jestem zawsze przygotowana, odpowiedziała Maria Kowerska i zginęła, i to była pierwsza ofiara tej napaści.
1: Co działo się później?
0: Niemcy, mówiąc krótko, metodycznie pokój po pokoju przechodzą przez wszystkie pomieszczenia, które były w pałacu, mordują wszystkich, których na drodze swojej spotykają. Po kolei, bez względu na wiek, bez względu na to, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, czy jest to dziecko, trafiają do każdego z pomieszczeń i w momencie, kiedy to zamieszanie na dole się zaczyna już, wiadomo, wszyscy domownicy słyszą, że coś jest nie tak, matka Zbigniewa Chorodyńskiego i Andrzeja, widzą, co się dzieje, natychmiast synów, którzy też, jak się później możemy to w różnych relacjach doczytać, oni nie zdążyli się położyć jeszcze spać, w sensie przebrać się do spania, byli w ubraniach, wypycha ich na strych i tam ukrywają się pod podłogą. Tam była dość wysoka podłoga między lagarami. Udało się im oderwać deski, wejść pod tą podłogę, schować. Natomiast później z tego miejsca słyszą, jak giną kolejni członkowie ich rodziny. Tak właśnie też słyszeli strzały, kiedy ich matka, będąc jeszcze na schodach, została zastrzelona. I proszę sobie wyobrazić, oni przebywają w tym miejscu, właśnie ukryci pod podłogą, przez ponad 3 doby. Jest noc 24 czerwca, a oni wyjdą z tego ukrycia dopiero 28 czerwca, z budynku 28 czerwca, dokładnie o 11 rano, tak jak podaje Zbigniew Korodyński, kiedy później, kilka tygodni później, relacjonuje tą historię, jak już przedostaje się do Warszawy. Ja tak troszeczkę już wybiegłem do przodu, podając, kto przeżył, ale tutaj to jest istotne, bo pewnie byśmy nie znali tych relacji, przebiegu tej zbrodni właśnie, gdyby dwaj bracia, Zbigniew Chorodyński i Andrzej Chorodyński, nie ukryli się, albo nie zostali ukryci przez matkę na strychu. Dzięki nim później dowiadujemy się o przebiegu tego, co słyszeli, bo oni tego na szczęście nie widzieli, ale słyszeli, będąc ukryci pod podłogą. Niemcy byli tutaj też na tyle, że powiem, zmotywowani, żeby ich odnaleźć, że przeszukiwali ten budynek dość szczegółowo, a wiedzieli, że kogoś im brakuje, po tym, gdy sprawdzili, ile łóżek zostało przygotowanych do spania. I wiedzieli, że nie zgadza się im liczba osób. Więc doprowadzili nawet do tego, że przeszukiwali oczywiście strych, chodzili tam we dwóch, natomiast jeden z nich chodził głośniej, bardziej hałasując, natomiast drugi ciszej. Wtedy ten chodzący głośniej wychodził ze strychu, a druga osoba pozostawała i czekała, żeby w tym czasie usłyszeć, czy nie ma tam jakichś ruchów, czy nie ma tam jakichś szeptów, żeby ich z tej ukryjówki wybawić. Co więcej, strzelali również w sufit, będąc w pomieszczeniu pod strychem, strzelali również po suficie, żeby ewentualnie zranić kogoś, kto się gdzieś tam ukrył piętro wyżej. I tutaj też według różnych relacji, ale ja opieram się na tym, co przekazywał Zbigniew Chorodyński, na szczęście nie zostali ranni w wyniku tego strzału, jedynie jedna z kul lekko zraniła właśnie Zbigniewa, ale to nie była rana, która by powodowała, że może być dla niego zagrożeniem. Więc Niemcy przebywali w tym majątku przez kolejne jeszcze 2-3 dni w dwóch celach. Po pierwsze, zlikwidować ślady tej zbrodni. Wyciągnęli wszystkie ciała z budynku, z piętra. Następnie zostało one złożone na schodach. Drugi cel, no to oczywiście ograbienie tego, co pozostało po rodzinie Chorodyńskich w budynku. Więc nad ranem, już po zbrodni, zmusili tutaj okolicznych mieszkańców, jak również tych pracowników, którzy przyszli do pracy następnego dnia rano, do załadowania ciał na taką platformę i do przewiezienia w kierunku grobu, który, co ciekawe, żołnierze niemieccy sami wykopali. Zazwyczaj do takich prac byli przymuszani okoliczni mieszkańcy bądź więźniowie, natomiast tutaj grób wykopali sami Niemcy, kazali sobie dostarczyć łopaty i ten grób został wykopany i do tego grobu wrzucono ciała ofiar. To też jest taka informacja, czy może ciekawostka, bo mówi się generalnie o 19 ofiarach tego mordu. Natomiast jeżeli przyglądniemy się tabliczce z nazwiskami i imionami, która znajduje się na grobie na terenie parku przy majątku, to tych nazwisk tam znajdziemy 18. Jest to taka rozbieżność, jeśli chodzi o liczbę ofiar, a tych podawanych, natomiast tych, które są wymienione, zmienia nazwiska na samej tabliczce.
1: Proszę mi powiedzieć o tych właśnie dwóch braciach, którzy przeżyli. Pan wspomniał, że przedostali się do Warszawy. Jak wyglądała ta ich droga, czy wiadomo?
0: Tak, tutaj oni w momencie, kiedy udało się im w końcu wydostać z budynku, czyli 28 czerwca w godzinach tych porannych, no wiadomo, byli bardzo wycieńczeni. No, trzeba mieć na uwadze, że przebywali tam praktycznie bez jedzenia, bez picia, w pozycji leżącej, w relacji Zbigniewa, nazywanego przez znajomych, przez przyjaciół Inia. On swojemu bratu wydał rozkaz jako starszy, żeby od czasu do czasu przeczołgiwał się gdzieś tam między deskami, żeby się ruszać, żeby nie stracić tej, że powiem, kontroli nad sobą. oni już byli na tyle wycieńczeni, że już nawet mieli takie majaki, chcieli wyjść, zwłaszcza ten brat Zbigniewa, Andrzej, już tracił w ogóle wiarę, że uda się im przeżyć, próbował nawet popełnić samobójstwo poprzez chcąc przegryźć sobie arterię tutaj na rękach, także to było naprawdę dla nich ogromne przeżycie, jeszcze mając na uwadze, że słyszeli to, co się dzieje w samym budynku, tak jak wcześniej wspomniałem.
1: To ja może tutaj przerwę i dopytam w ogóle, w jakim oni wieku byli.
0: Zbigniew to jest rocznik 1921, natomiast jeśli chodzi o Andrzeja, jeśli dobrze pamiętam, to jest rocznik 23, więc Zbigniew w momencie zbrodni, to jest rok 23, ma 22 lata, natomiast Andrzej ma lat 20. Była jeszcze ich siostra Anna, która została zamordowana właśnie przez Niemców. Jest jeszcze brat Dominik, który przeżył z tego względu, że w tym czasie przebywał w Warszawie, więc nie było go na terenie majątku. Oni podjęli w ogóle kilka prób wydostania się z budynku, natomiast jedna z nich była w nocy. Wyszli spod podłogi, doszli do okna, starali się tam wydostać na zewnątrz, musieli, że powiem, znaleźć się na dachu i wtedy, kiedy Zbigniew już był na tym daszku, jedna z dachówek po prostu pękła, osunęła się i spowodowała hałas. A wtedy jeszcze budynek był pilnowany przez Niemców. Na szczęście Niemcy nie zorientowali się, czy Niemiec, który pilnował ten budynek, nie zorientował się, że ktoś tam jeszcze jest. Oni wrócili z powrotem jeszcze do swojej kryjówki i ponownie następnego dnia, właśnie rano, w ciągu dnia wyszli, przeszli do swojego pokoju, słysząc jeszcze za ścianą w gabinecie swojego ojca głosy Niemców. Zabrali do swojego pokoju zdjęcia rodzinne, te, które były przy ich łóżkach. Również udało się zabrać jakieś z takiej biblioteczki ukryte tam kosztowności, pamiątki rodziny w postaci biżuterii i wyszli z budynku wyjściem, na które na szczęście nie wychodziły okna z gabinetu ich ojca, w którym właśnie przebywali Niemcy. Można powiedzieć, że mieli naprawdę dużo szczęścia, kiedy z tego budynku wychodzili, że nie zostali zauważeni. Był to już dzień, godziny poranne. Obawiali się tylko, żeby ich pies gdzieś ich tam nie rozpoznał, w sensie nie wyczuł, ale prawdopodobnie też został wcześniej już przez Niemców zastrzelony. Przeczekali w zaroślach do wieczora i następnie udali się do jednego z pracowników swojego ojca, który jak ich zobaczył, też nie mógł uwierzyć, bo już wtedy było wiadomo, że wieść rozeszła po okolicy, że wszyscy w majątku zginęli. Mieszkańcy okolicy byli przekonani, że również synowie Zbigniew i Andrzej tej zbrodni nie przeżyli, a następnie trafili do Kotowej Woli, do Gajowego, do pana Ideca, który pomógł im po tym, jak już w miarę doszli do siebie, przedostać się do Warszawy. I takim to oto sposobem trafiają do Warszawy i tam kilka tygodni później właśnie Zbigniew opowiada tą historię o rodzinie, u której się zatrzymał, u państwa Tarnowskich, i też później dzięki tej relacji my możemy dzisiaj, że powiem, znać szczegóły tej zbrodni, bo tak naprawdę resztę moglibyśmy tylko słyszeć z opowieści tych, którzy trafili tam następnego dnia rano.
1: Pan też wspomniał o parze młodej, która pojechała do Sandomierza. Czy wiadomo, jak oni właśnie się dowiedzieli o tej masakrze, która tam właśnie w Zbytniowie była?
0: Nie wiem, jak się dowiedzieli. Myślę, że ta informacja do nich na pewno dotarła. Natomiast z tego, co sprawdziłem, to ówczesny pan młody, Iwo, zginął w Powstaniu Warszawskim. Natomiast jego żona przeżyła wojnę, zmarła w roku 1974. Była to rodzina spokrewniona również z Melchiorem Wańkowiczem, bo to był ojciec pani młodej, to był senator z okresu II Rzeczypospolitej, brat Melchiora Wańkowicza. Natomiast nie mamy relacji dotyczących tego, jak ta informacja do niej dotarła, jaka była reakcja, a myślę, że na pewno się o tym dowiedzieli, bo była to zbrodnia bardzo nagłośniona również w Generalnym Gubernatorstwie, zresztą też i bardzo szybko zostało to przekazane na zachód Europy, do władz polskich na zachodzie, jak również do władz AK. I z tym wiąże się również trzeci akt tej całej historii, czyli likwidacji pomysłodawcy i inspiratora tej zbrodni, Martina Fulnera.
1: A skąd było wiadomo, że to właśnie, że tak powiem, przez niego była ta zbrodnia, że on był pomysłodawcą? Skąd wiedzieli o tym?
0: Przede wszystkim no, pewne ślady prowadziły do Martina Fulnera. Tak jak wspomniałem wcześniej, on bywał w majątku Chorodyńskich. Widział wszystkie te dobra w sensie materialnym w pałacu. Jedna z informacji podaje, że bardzo spodobał mu się serwis, zastawa porcelanowa, która znajdowała się w majątku i proponował nawet odkupienie tego serwisu od właścicieli, ale tamci nie chcieli się na to zgodzić. Myślę, że sam serwis na pewno nie był tylko wyłącznie przyczynkiem do tego, żeby ten majątek zająć. Natomiast mimo wszystko, patrząc na rozwój wydarzeń i na to, w jaki sposób to się wszystko później potoczyło, Martin Fulner liczył, że w momencie, kiedy wojna się zakończy, bo oczywiście po myśli Niemiec, on na tych majątkach, a przede wszystkim na majątku tutaj na początku Lubomirskich pozostanie i chciał ten stan posiadania powiększyć. Dlatego też ten majątek Chorodyński sobie upatrzył. No, on był blisko w stosunku do majątku Lubomirskich, więc brał też, myślę, pod uwagę to, że mógłby to potem połączyć w całość i być tutaj właścicielem ogromnych dóbr ziemskich. No, następnie wykorzystał fakt właśnie obecności oddziałów tej SS Ellersa do tego, aby doprowadzić do likwidacji rodziny, a moment, który wybrał, no, był dla niego idealny, plus to, co tutaj Ania przeczytała odnośnie tej oficjalnej według niego przyczyny, czyli współpracy z, jak to określił, bandytami polskimi. Zakładał, że to wystarczy do tego, aby przy późniejszych jakichś tam próbach dochodzenia wyjaśnić przyczyny tego morderstwa, więc no, tutaj tak naprawdę informacje, jakie trafiły później do Komendy Głównej AK, pochodziły właśnie od braci, którzy przeżyli. Oni słyszeli na dole rozmowy Niemców, wiedzieli, zresztą Fulner pojawi się następnego poranka już w samym majątku, informując tych, którzy przyszli do pracy, bo zaczął się normalny dzień pracy, po czwartku był piątek, po Bożym Ciele, że jest nowy zarządcą, przejmuje tutaj to we władanie i polecił, żeby zajęli się swoimi zadaniami tak jak co dzień, więc no, tutaj już wskazywało to, że to nie była przypadkowa zbrodnia, tylko zaplanowana od początku do końca i z pełną konsekwencją przez Fulnera i przy pomocy oddziałów Ellersa zrealizowana.
2: Czy tutaj też warto dodać, że taką zbrodnią na cywilach bezbronnych, kobietach, dzieciach, ludziach śpiących, nawet byli sami Niemcy zbulwersowani. I potem trwało dochodzenie i to też potwierdziło inspirację i udział Fulnera w tej masakrze. Także to nie było tak, że ktoś się domyślał, że może to Fulner, może nie. To wszystko zostało potwierdzone i udowodnione.
1: Czyli i sami Niemcy też chcieli do tego dojść.
0: Tak, oczywiście.
1: I bracia, którzy przeżyli, którzy współpracowali z AK-owcami. I właśnie, i teraz jak doszło do wydania i wykonania wyroku na Fulnerze? Czy to było właśnie ze sprawą braci, którzy współpracowali z AK-owcami? Jak to wygląda? I kto w ogóle wykonał wyrok?
0: Tak, obaj bracia, że powiem, byli tym głównymi świadkami zbrodni. Oni o tym poinformowali. To, co też żeśmy wcześniej powiedzieli, było to prowadzone dochodzenie również przez stronę niemiecką. Tutaj był gubernator dystryktu krakowskiego Ludwik Losaker, który tę sprawę nadzorował. I on bardzo chciał to wyjaśnić do tego stopnia, że nie podobało się już tym wysokim władzom Rzeszy. Został zesłany za to zbyt takie dogłębne badanie sprawy na front wschodni. Więc to już świadczyło o tym, że Fulner był bardzo gdzieś wysoko połączony, mający możliwości takie, żeby nie doszło do wyjaśnienia tej sprawy. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że zapadł wyrok czy decyzja, że on musi oddać wszystkie te rzeczy zagrabione spadkobiercą rodziny Chorodyńskich, jak również sam majątek nie przeszedł w jego władanie. Więc tutaj powiedzmy ta sprawa dla niego pod tym względem majątkowym nie skończyła się dobrze.
1: Przy tej okazji dopytam, czyli on wiedział generalnie, że tych dwóch braci przeżyło?
0: Myślę, że domyślali się z tego względu, że trafiły później też informacje do oddziałów niemieckich, że uciekinierzy właśnie z majątku w Kotowej Woli się ukrywali. Tam przeprowadzono nawet i nazwijmy to łapankę i poszukiwania w tych wszystkich budynkach. Na szczęście ich tam nie było. Mówimy to oczywiście o braciach. Jednak w trakcie tych działań chyba około 2 albo 3 osób zginęło, które po prostu gdzieś uciekały. No pewnie oprócz tego, że byli tam wcześniej hordyńscy, to również pewnie ukrywali się tam może partyzanci albo ludzie, którzy no, mieli coś na sumieniu przeciwko Rzeszy, więc zawsze wejście wojsk niemieckich na takie przeszukiwania u tych bardziej nerwowych mogło powodować tą reakcję ucieczki, a Niemcy do uciekających strzelali. Tak się to skończyło, więc zdawali sobie sprawę, że ktoś przeżył, że ich nie znaleźli. Fulner też przez jakiś czas miał ochronę, która go pilnowała, obawiając się właśnie odwetu ze strony Polaków za to, co zrobił.
1: To jeżeli właśnie tutaj już mówimy o tym, że bał się, i jak do tego doszło, że faktycznie był ten wyrok na niego, kto za tym stał?
0: Generalnie wyrok został wydany też według informacji przez generała Fildorfa, pseudonim Nil, i decyzja o likwidacji Fulnera za zabicie rodziny Chorodyńskich została podjęta. Została powołana akcja, czy ustalona akcja o kryptonimie F, i oddelegowano do tego zadania konkretne osoby. Był to Aleksander Łępicki, był również Zbigniew Chorodyński, pseudonim Fredro, Alvin Hoppe i Mieczysław Choroch. To były osoby, które miały się zająć bezpośrednio zlikwidowaniem Fulnera i jego rodziny, bo wyrok został wydany na Fulnera, jego żonę oraz syna. W tym okresie miał, jeśli dobrze pamiętam, 6 lat.
1: I on po tej zbrodni wciąż znajdował się tutaj w Zbytniowie, Harzewicach, czy już nie?
0: Fulner z rodziną cały czas zamieszkiwał w majątku tutaj w Harzewicach, właśnie w tym domku myśliwskim, na terenie dzisiejszego parku, ówczesnego również parku harzewickiego. Tak jak wspomniałem, przez chwilę miał ochronę, ale w momencie, kiedy decyzja o tym wykonaniu akcji F, czyli październiku zapadła, już wokół niego nie było powiedzmy osób, które by gdzieś na stałe pilnowały. Oddział przybył tutaj do rejonu Harzewic, oczywiście nastąpiło rozpoznanie terenu, przygotowania do tego zadania, więc nawet mieli tutaj mundur oficera Luftwaffe, który założył na siebie Zbigniew Chorodyński, żeby być bardziej wiarygodny, żeby się dostać na teren samego budynku. Już pojawili się w parku harzewickim, doszli do budynku, zapukali do wejścia od strony, gdzie była kuchnia. Otworzyła im służąca, bo oczywiście Fulner miał tam służbę. Byli to Polacy, którzy mu tutaj pomagali, w sensie no, takim, że no, musieli, bo po prostu była to dla nich forma pracy. Weszli do środka. Na początku oczywiście ten mundur niemiecki powoduje, że no, osoba, która ich wpuszcza, no, ma wrażenie, że wpuszcza Niemców. Natomiast no, później wypadki toczą się błyskawicznie. Dowiadują się, gdzie jest Fulner, w którym pomieszczeniu. Służąca im wskazuje, jak się tam mogą dostać. W międzyczasie z pomieszczenia obok wychodzi syn Fulnera, Horst. On jest w tym momencie, że tak powiem, no, zatrzymują go, nie pozwalają, żeby się gdzieś tam oddalił. Przechodzą do pomieszczenia, w którym znajduje się Fulner. Jak się okazuje, no, oni już też o tym wiedzieli, z Fulnerem przybywa jeden z gości, który w tym dniu przybył u niego, był z wizytą. I no, różne relacje wskazują, że była jeszcze jedna osoba, że było 2 Niemców i Fulner, czy właściwie Fulner i 2 osoby dodatkowe. Natomiast no, z innych relacji też, bo mówię tutaj o relacji Łępickiego, Aleksandra Łępickiego, który właśnie o tym pisał. Natomiast generalnie w momencie, kiedy do pokoju, w którym oni przebywają, wchodzi Zbigniew Chorodyński z Łępickim, zostaje odczytany wyrok w języku niemieckim, w języku, żeby oni byli świadomi za co. Jednocześnie też gości, którzy przebywali z Fulnerem, nie zabijają, Natomiast zostaje zastrzelony właśnie Fuldner, zostaje zastrzelony jego syn. Służba w tym czasie była też w pobliżu, oni musieli się położyć na ziemi i nawet ta służąca, która tam była, też w wspomnieniach pisze, że patrzyła w oczy Fuldnera leżąc na ziemi w momencie, kiedy tamten zostaje zastrzelony. No i pamiętajmy, że jest jeszcze żona, której w tym czasie nie było w majątku. Jak się okazało, była wówczas w Stalowej Woli. Wracała do majątku bryczką, została zatrzymana już na terenie parku. No, próbowała tam krzyczeć, że ona nie ma nic z tym wspólnego, że to nie ona. No, wyrok również został na niej wykonany, wcześniej odczytany. Ciało przeniesiono obok na trawnik i wykonawcy wyroku oddalili się z miejsca i bezpiecznie opuścili Harzewice. Oczywiście Niemcy dowiadują się, to rzecz naturalna, w akcji odwetowej mordują 25 więźniów, 22 mężczyzn i 3 kobiety na tak zwanej Maźnicy, to jest też w pobliżu samego parku w Harzewicach. Dali mieszkańcom tydzień na to, żeby wskazali tych, którzy do zbrodni doprowadzili, bądź żeby się sami wykonawcy zgłosili. No wiadomo, że tak się nie stało, więc te 25 osób zostało zamordowanych, zastrzelonych przez Niemców. Samego Martina Fuldnera, jego rodzinę z honorami z Rozwadowa specjalnym pociągiem przewieziono do Niemiec. Jego grób, jego żony i dziecka jest do tej pory, można znaleźć, jest w okolicach Berlina na jednym z cmentarzy. Z dokładną datą śmierci, dokładną datą urodzin, więc został tam pochowany. No, był prawdopodobnie członkiem partii, no inaczej by się tutaj pewnie nie znalazł, więc w tamtym okresie było to traktowane jako po prostu no, morderstwo na członku NSDAP, w związku z czym z wszelkimi honorami do Niemiec go właśnie przetransportowano i tam pochowano.
1: Fuldner nie żyje, wiele osób z rodziny Chorodyńskich również. A co dalej z braćmi?
0: Wyrok wykonany, mamy październik 1943. Tutaj należy wspomnieć właśnie o tym, co się stało ze Zbigniewem i z Andrzejem. Na samym tym pomniku i na nagrobie upamiętniającym ofiary w parku jest na tablicy również są wymienieni obydwa jej bracia. I tam jest informacja, że zginęli w Powstaniu Warszawskim, czyli rok później, rok 44. Natomiast też z wszystkich historii, czy tych przekazów, jakie mamy i nawet i dokumentów, wynika, że obaj bracia wzięli udział w akcji Pawiak, to jest lipiec 44 roku. Akcja miała za zadanie uwolnić grupę więźniów z Pawiaka. Prawdopodobnie oddział, w którym byli obaj bracia, nie dostał informacji, że ci więźniowie zostali już przez Niemców niestety zamordowani. Akcja miała być wstrzymana, natomiast oni dostali się pod ostrzał w okolicach cmentarza Powązkowskiego w Warszawie. Obaj zostali ranni. Te rany były śmiertelne dla Andrzeja. Natomiast Zbigniew ranny no, został schwytany przez Niemców, trafił do więzienia na Pawiaku i 31 lipca 1944 roku poprzez zastrzyk z kanolu w serca został zamordowany, został zabity. Więc no, przeżyli powiedzmy ponad rok od zbrodni, nie mieli szansy wziąć udziału w Powstaniu Warszawskim, zginęli i jedyną żyjącą osobą w tym momencie pozostał już tylko ich brat Dominik Chorodyński.
2: Notabene wdowa po Dominiku Chorodyńskim nie tak dawno odwiedziła to miejsce i w 80. rocznicę zbrodni tutaj zjawiła się na tych wszystkich uroczystościach upamiętniających tą sytuację. W muzeum w Rozwadowie była, w Zbydniowie i tak można powiedzieć taki ostatni akcent tej historii po 80 latach.
1: Co było później? Co z całym, że tak powiem, no już majątkiem, jeżeli chodzi o budynek tak naprawdę?
0: No generalnie nie wiem, przyznaję, jak losy się toczyły już w tym okresie do końca wojny. Natomiast, ponieważ no, nie było spadkobierców takich na miejscu, żeby tam jakoś powrócić i zaraz, nie wiem, w 44 tam działać, ale no Pamiętajmy, to się już zaczyna dziać w momencie, kiedy następuje to wyzwalanie przez Sowietów tutaj terenów wschodniej Polski, przesuwania się z tym frontem na zachód, wprowadzanie wszystkich tych ustaw, które zabierały majątki, które doprowadzały do parcelacji ziemi, więc tutaj siłą rzeczy i przepisów budynek trafia, że powiem, w ręce państwa, ziemia zostaje rozparcelowana. W budynku, jeśli dobrze pamiętam, były przez chwilę też ośrodek zdrowia i były tam też nawet i gdzieś sala porodowa gdzieś przygotowana dla mieszkańców. Więc no, budynek niszczeje. Przez te wszystkie lata historia samego dworu do momentu, że tak powiem, powrotu, czy decyzji o tym, że Dominik Hrodyński go z powrotem otrzymujesz po tych wszystkich zmianach po 89, to budynek nie przestawiał się w sensie takim technicznym i wizualnym na pewno w dobrej kondycji, w dobrym stanie, po prostu niszczał. I no, tak jak wiele takich budynków w całej Polsce, które były albo budynkami przeznaczonymi dla państwowych gospodarstw rolnych, ewentualnie mieszkaniami takimi socjalnymi dla wielu okolicznych mieszkańców. I dopiero później następują kroki, które prowadzą do tego, co dzisiaj mamy, kiedy budynek jest odnowiony. Jest on w rękach prywatnych, nie jest jakoś tak dostępny do takiego zwiedzania na co dzień, natomiast wiemy, że można po wcześniejszym umówieniu się tam po rozmawianiu zobaczyć w środku, jak to wszystko wyglądało, zobaczyć również to miejsce, gdzie była kaplica, więc to wszystko jest w tej chwili, wygląda w stosunku do innych takich miejsc, myślę, że bardzo dobrze, jeśli chodzi o sam stan techniczny i wizualny. Grób dalej w tym samym miejscu pozostał, z tym grobem też jest taka historia, którą myślę, że warto wspomnieć. Nie chcę mi mówić, czy to jest legenda, czy to jest prawda, ale Niemcy, tak jak wspomniałem wcześniej, sami wykopali ten grób. Złożyli do niego, wrzucili do niego ofiary swojego mordu i wtedy też pojawiły się informacje, że został ten grób przez nich zaminowany. To by też wskazywało na to, dlaczego pomimo chyba dwóch prób ekshumacji tych ciał nie zostały przeniesione na cmentarz, tylko pozostały w tym miejscu, gdzie są, właśnie z tego względu, że przy jednej z takich prób natrafiono na jakieś przewody i na walizkę, do której te przewody prowadziły, więc zaprzestano dalszej ekshumacji i dlatego ten grób jest do tej pory w tym miejscu, w którym się znajduje, czyli na terenie parku.
1: Ja tak na sam koniec zapytam, państwo rozmawiacie z mieszkańcami Stalowej Woli, czy mieszkańcy wiedzą, że właśnie o tej historii, czy są świadomi, co się działo na ziemiach właśnie kilkadziesiąt lat temu, jak to wygląda?
2: Tak, to jest znana historia i ja sama pamiętam, że zetknęłam się już dawno z takim przekazem, także ludzie w Stalowej Woli w okolicy orientują się i tak jak powiedziałam, były też takie dosyć duże działania Muzeum Regionalnego, które to przypominały, i wystawa, i spotkanie, i wycieczka też tam do tego dworu. No taka zbrodnia po prostu się odbija szerokim echem i pozostaje w zbiorowej pamięci, to tak się nie da zapomnieć. Jedni drugim przekazywali i wszyscy wiedzieli, że ten dwór był świadkiem takiej makabry.
1: Dobrze, bardzo państwu dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Dziękuję.
3: Działa przez całą dobę, zapewnia schronienie, wsparcie psychologiczne i pomoc w najtrudniejszych momentach życia. Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej od lat pomaga mieszkańcom naszego powiatu mierzyć się z przemocą, traumą i innymi kryzysami. Jak wygląda ta pomoc w praktyce i z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się mieszkańcy? O tym rozmawiam z Patrycją Rząd, dyrektorką SOWiK-u.
4: No to może na początek, jak opisałaby pani właśnie misję i działalność SOWiK-u komuś, kto nigdy o was nie słyszał?
5: Stalowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej jest taką instytucją, która pracuje w obszarach właśnie związanych z kryzysami różnymi. Skupiamy się głównie na pracy terapeutycznej, interwencyjnej i wsparciowej, ale też prowadzimy hostel całodobowy dla osób, które doświadczają wszelakich kryzysów związanych z przemocą domową, czy też klęsk, katastrof, kataklizmów i mogą u nas mieszkać do 3 miesięcy. Ośrodek jest całodobowy i całoroczny. Pracujemy głównie z osobami dorosłymi, czasami z dziećmi, ale to głównie z dziećmi, które mieszkają właśnie z rodzicami u nas w hostelu, bądź doświadczyły dużej traumy związanej z śmiercią, bądź jakimś wydarzeniem suicydalnym.
4: Jakie osoby mogą właśnie otrzymać wsparcie tutaj w Sowiku? Czy to są mieszkańcy tylko Stalowej Woli, czy też tutaj ościennych gmin?
5: Sowik jest instytucją działającą w obszarze całego powiatu. Mogą u nas skorzystać wszystkie osoby będące mieszkańcami powiatu stalowolskiego, czyli wszystkich gmin powiatu stalowolskiego, jak również gminy Stalowa Wola.
4: Kto najczęściej właśnie trafia tutaj do Sowik i jaką pomoc takiej osobie oferujecie?
5: Osobami, które do nas trafiają, to są właśnie osoby, które doświadczają różnych form kryzysu, bądź potrzebują wsparcia w jakiejś trudnej codzienności. Pracujemy właśnie tylko i wyłącznie z osobami dorosłymi i pełnoletnimi i takiej pomocy mogą u nas uzyskać. Pracujemy w obszarach właśnie wsparcia, interwencji kryzysowej, pomocy psychologicznej, pomocy pedagogicznej. Realizujemy też takie formy superwizji koleżeńskiej dla pracowników oświaty.
4: A co to oznacza?
5: Superwizja koleżeńska to są takie działania skierowane właśnie do pracowników oświaty w obszarze różnych form kryzysu, z którymi oni się spotykają wśród dzieci i młodzieży i mogą sobie do nas przyjść na takie spotkanie, w trakcie którego te działania są omawiane i też osoba, która od nas to prowadzi, jakby pokazuje swoje spojrzenie i no, daje takie też wskazówki, jak rozwiązać dany problem, gdzie można skierować dzieci i młodzież, jakby żeby też pokazać taką właśnie trochę stronę edukacyjną też kryzysu i przemocy, bo to też jakby, no taka też jest misja ośrodka, że nie tylko pracujemy już z będącym kryzysem, ale też skupiamy się na takiej pracy edukacyjnej i psychoedukacyjnej.
4: Takiej zapobiegawczej.
5: Zapobiegawczej, tak.
4: Czyli w takich zajęciach mogą wziąć udział na przykład nauczyciele?
5: Tak, najczęściej właśnie zapraszamy nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych, również pracowników przedszkoli, głównie z terenu miasta Stalowa Wola, natomiast były u nas również na spotkaniach pracownicy ościennych gmin.
4: A tacy nauczyciele mogą się sami tutaj do Was zapisać na takie warsztaty, czy zapisuje je na przykład przełożony, czy na przykład dyrektor jakiejś szkoły?
5: Z reguły zdarza się tak, że sami nauczyciele się do nas zgłaszają, natomiast była też taka sytuacja, że całą placówkę zgłosił dyrektor.
4: Myślę, że zanim przejdziemy sobie do takiej obecnej działalności Sowiku, to cofniemy się na chwilkę w czasie, bo z tego co wiem, to wcześniej, zanim właśnie obecny Sowik powstał, funkcjonował powiatowy ośrodek interwencji kryzysowej. Jak właśnie wyglądała ta droga?
5: Droga głównie opierała się o powstające przepisy i faktycznie wcześniej działał POIK, czyli od 1999 roku działaliśmy w strukturze powiatowego ośrodka interwencji kryzysowej. I później na przestrzeni lat ta ustawa się zmieniała i też powstała ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej. I też w tamtym czasie powstała taka ważna zmiana dotycząca tego, że hostele nie mogą być połączone właśnie placówka interwencyjna dla dzieci i młodzieży z placówką interwencyjną dla dorosłych. Stąd też w 2007 bądź 2008 roku powstała taka potrzeba rozdzielenia tych placówek, ponieważ działaliśmy wtedy w połączeniu z placówką interwencyjną przy Księżach Michalitach w Stalowej Woli. I w związku z tym, że no, była potrzeba rozdzielenia tej placówki od placówki interwencyjnej dla dzieci i młodzieży, no to właśnie powstał taki projekt rozdzielenia tych placówek. Wtedy ówczesna pani dyrektor szukała miejsca, w którym taka działalność się może odbywać. No i udało się przy współpracy właśnie powiatu i gminy Stalowa Wola oraz organizacji pożytku publicznego stworzyć taki ośrodek na potrzeby właśnie realizacji realizacji zadań wynikających z gminy, jak też zadań wynikających z powiatu. No i właśnie łączymy to za pośrednictwem organizacji pozarządowej.
4: To od jak dawna jesteście tutaj przy Polnej 18?
5: Przy Polnej 18 jesteśmy od 2009 roku i tutaj ośrodek jest nieprzerwalnie od tamtego czasu. Cały czas działa stacjonarnie i całodobowo.
4: Rozumiem, że tutaj jest ten jeden budynek, w którym my się teraz znajdujemy. To jest ten budynek, w którym prowadzicie te takie zajęcia z zakresu tej interwencji kryzysowej. A jest w takim razie drugi budynek, tak?
5: Nie. Wszystko jest skupione tutaj i działania interwencyjne i spotkania indywidualne prowadzimy w tym budynku, jak również hostel znajduje się na drugim piętrze, czyli wszystkie działania Stalowolskiego Ośrodka Wsparcia Interwencji Kryzysowej realizowane są w jednym budynku przy Polnej 18.
4: Jakie osoby najczęściej tutaj do Was trafiają? Z jakimi problemami może mierzą się mieszkańcy naszego powiatu?
5: Najczęstszymi problemami, z którymi pracujemy, no to jest oczywiście przemoc domowa i wszelkie skutki z tym związane, natomiast zdarzają się kwestie chorób przewlekłych, zdarzają się kwestie katastrof, kataklizmów. Pracowaliśmy z osobami doświadczającymi kwestii związanych z pożarem mieszkania. Pracujemy również w takich obszarach suicydalnych, których no niestety jest dosyć sporo, często właśnie rodzice się do nas zgłaszają na takie konsultacje, jak rozmawiać z dzieckiem, jak pracować z dzieckiem, gdzie dla dziecka szukać pomocy. No czasami to są też osoby dorosłe, które potrzebują takiego wsparcia w tym zakresie. Natomiast no najczęstszym takim problemem, z którym pracujemy, no to jest właśnie kwestia przemocy domowej.
4: To chodzi o taką przemoc fizyczną, psychiczną, finansową?
5: W zasadzie trudno teraz rozdzielić te wszystkie formy przemocy. Oczywiście, że najczęstszą i tą najwidoczniejszą jest fizyczna, ponieważ najłatwiej jest ją zgłosić. Natomiast my pracujemy tak naprawdę z każdą formą przemocy. Najczęściej pracujemy z osobami, które doświadczają przemocy domowej, natomiast z pomocy mogą również skorzystać u nas osoby, które stosują przemoc domową.
4: A czy właśnie taki problem przemocy domowej może zgłosić na przykład sąsiad, jakaś bliska rodzina właśnie takiej osoby, która doświadcza przemocy? Jeśli ta właśnie osoba doświadczająca tej przemocy na przykład no, boi się po prostu o swoje życie.
5: W takich sytuacjach najczęściej warto, żeby sąsiedzi reagowali i wszystkie osoby, które widzą takie skutki, natomiast wtedy nie zgłaszamy tego do nas, do SOWiK-u, tylko do zespołu interdyscyplinarnego działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, bądź w każdej innej gminie.
4: A jeśli właśnie chodzi o te osoby doświadczające przemocy domowej tutaj z okolic Stalowej Woli, to czy to są osoby dorosłe, czy to jest młodzież, czy to są tacy starsi dorośli, seniorzy na przykład?
5: No z takich ogólnych naszych doświadczeń najczęściej osobami, które doświadczają przemocy domowej obecnie to są osoby starsze i dzieci. Jakby najwięcej osób takich występuje w niebieskich kartach właśnie jako osoby doświadczające przemocy domowej. Też no, obserwujemy coraz więcej takiej przemocy wynikającej z zaniedbania, czy to właśnie osób nieporadnych, czyli seniorów, czy też właśnie dzieci.
4: A kto kieruje właśnie przemoc wobec tych osób?
5: Jeżeli chodzi o seniorów, no to najczęściej się nam zdarza tak, że to są osoby, które sprawują jakąś tam opiekę, czyli dorosłe dzieci, dorośli wnukowie, bądź też, no jeżeli chodzi o dzieci, no to najczęściej to są rodzice.
4: A jeśli właśnie chodzi o te osoby doświadczające przemocy, to na jaką pomoc mogą liczyć tutaj w SOWiK-u i jak mogą ją otrzymać? Co muszą zrobić?
5: Jeżeli ktoś doświadcza przemocy domowej i potrzebuje naszego wsparcia, wystarczy zadzwonić pod nasz całodobowy numer telefonu dostępny na stronie internetowej. O każdej porze dnia i nocy można do nas zadzwonić i z takiej pomocy, z której można u nas skorzystać, to są przede wszystkim spotkania interwencyjne.
4: I na czym one polegają?
5: To są indywidualne spotkania z terapeutą, w trakcie których omawiane są trudności bądź jakieś potrzeby wynikające z właśnie tego, czego potrzebuje osoba będąc pomaga w kryzysie, bądź też może u nas taka osoba zamieszkać na okres 3 miesięcy w hostelu. Jakby zamieszkanie w hostelu nie wynika tylko z tej kwestii, że jeżeli nie mamy mieszkania, to możemy z niej skorzystać, natomiast czasami mieszkają u nas osoby, które potrzebują nabrać takiej życiowej sprawczości i żeby miały siłę przeciwstawić się sprawcy, więc też czasami takie osoby u nas przebywają właśnie przez te 3 miesiące, żeby nabrać takiej siły do tego, żeby z tej przemocy domowej wyjść.
4: Czy ten ich pobyt właśnie tutaj w waszym hostelu jest jakoś odpłatny?
5: Pobyt jest nieodpłatny. Przez pierwsze 10 dni takie osoby dostają od nas żywność, natomiast pozostały czas to już jakby zapewniają sobie same tą żywność i pobyt jest całkowicie bezpłatny, nie potrzeba do nas żadnej formy skierowania czy też jakichś dokumentów. Wszystko jest wypełniane u nas już na miejscu.
4: Czyli tutaj omówiłyśmy sobie to, jaką właśnie pomoc mogą otrzymać osoby doświadczające przemocy domowej, a jakie właśnie inne osoby mogą skorzystać też z pomocy SOWiKu? Wspominała Pani o takich osobach, które mają myśli samobójcze na przykład.
5: No to w zasadzie z podobnej formy, czyli właśnie spotkań indywidualnych z terapeutą, bądź psychologiem, bądź interwentem kryzysowym. To są takie formy wsparcia indywidualnego właśnie. Natomiast jeżeli są osoby, które doświadczają, nie wiem, na przykład klęsk, katastrof, kataklizmów, czyli na przykład komuś się spaliło mieszkanie, czy został zalany, no to też są takie formy, z których u nas można skorzystać z pobytu w hostelu. Też on jest do 3 miesięcy i też on jest bezpłatny.
4: A co na przykład z osobami chorującymi na taką postępującą depresję, które też mogą mieć w przyszłości takie na przykład myśli suicidalne?
5: Również u nas osoby, które zmagają się z kwestią depresji czy jakichś innych trudności życiowych, też również mogą u nas się umówić na spotkanie z terapeutą i skorzystać z takich form wsparcia indywidualnego.
4: Tutaj wcześniej wspominała Pani, że najczęściej zgłaszają się do Was osoby doświadczające przemocy domowej. A czy właśnie ten, no, w cudzysłowie, trend zmienia się z biegiem lat, czy te powody, dla których mieszkańcy tutaj Stalowej Woli, powiatu stalowowolskiego się tutaj zgłaszają, zmieniają się na przestrzeni lat?
5: Raczej to jest stała sytuacja, w sensie raczej te problemy, z którymi do nas trafiają klienci, no są stałymi problemami, natomiast zmiennością czasami są po prostu jakieś wydarzenia ogólnokrajowe bądź ogólnopowiatowe. Jeżeli mieliśmy powódź, no to wiadomo, że było więcej osób, które korzystały właśnie w związku z kryzysem powodzi, czy jak mieliśmy więcej pożarów, no to wiadomo, że było więcej takich osób, które z tego tytułu korzystały. Natomiast problematyka, z którą pracujemy, raczej jest na stałym poziomie i te problemy się powtarzają.
4: A czy te osoby, które się do Was zgłaszają, jest czasem tak, że przyjmujecie właśnie pod swoje skrzydła te same osoby, które na przykład nie poradziły sobie wcześniej z tym problemem swoim?
5: Jest taka grupa klientów, które na pewno do nas wracają, natomiast dla nas jakby po prostu pracujemy z osobą, która potrzebuje pomocy, więc jakby czy ktoś korzystał, czy ktoś nie korzystał, zawsze z tej pomocy u nas może skorzystać.
4: Dobrze, no to mamy już te powody, dla których zgłaszają się do Was po pomoc mieszkańcy powiatu stalowowolskiego, ale co się właśnie dzieje krok po kroku, kiedy ktoś po raz pierwszy zgłasza się do SOWiK, zdecyduje się właśnie zadzwonić do Was albo przyjść, zapukać do Waszych drzwi?
5: Jeżeli to są osoby, które potrzebują takiej natychmiastowej pomocy, no to wtedy, jeżeli ktoś się do nas zgłasza stacjonarnie, czyli przychodzi sam do nas, to wtedy otrzymuje pomoc właśnie psychologa albo interwenta kryzysowego, którzy rozeznają sytuację, jakiej tej pomocy z naszej strony potrzebuje i jaką może otrzymać. i wtedy jakby cały proces rusza właśnie w takiej współpracy naszego klienta z terapeutą bądź interwentem kryzysowym, z którym się spotkał, i oni ustalają taki plan pomocy, plan działania. Jakby terapeuta wie, jakiej my możemy pomocy udzielić, a jeżeli czegoś nie możemy, no to wtedy też taki klient dostaje od nas informację, gdzie i z jakiej pomocy może skorzystać. Z naszej pomocy można skorzystać całodobowo, więc jeżeli coś się dzieje w nocy, czy w święta, czy w jakikolwiek innym czasie, to zawsze może się do nas zgłosić właśnie albo osobiście do siedziby przy Polnej 18, bądź pod całodobowym numerem telefonu 15 642 5293. To jest całodobowy numer telefonu odbierany za każdym razem i pod nim na pewno taka osoba, która potrzebuje jakiejkolwiek pomocy, dostanie informację, z jakiej pomocy może skorzystać u nas w ośrodku. A jeżeli to będzie jakiś taki problem, z którym my nie pracujemy bądź nie mamy kompetencji w tym zakresie, to na pewno też ta osoba dostanie informację, gdzie i w jakiej instytucji i w jakim czasie może z takiej pomocy skorzystać.
4: Jak wygląda współpraca SOWiK-u z innymi instytucjami, czyli na przykład z policją, MOPS-em?
5: W związku z tym, że jestem również przewodniczącą zespołu interdyscyplinarnego w Stalowej Woli i moi pracownicy też wchodzą w skład zespołów interdyscyplinarnych w ościennych gminach, to ta współpraca jest na takim dosyć szerokim zakresie, w związku z tym, że no ona już od wielu lat jest w Stalowej Woli wypracowana, więc my nie musimy wyważać już otwartych drzwi, tylko często wiele rzeczy rozgrywa się na takiej właśnie szerokiej współpracy. Często robimy spotkania interdyscyplinarne, w trakcie których omawiamy, jakiej pomocy, w jakich sytuacjach dane instytucje w Stalowej Woli mogą udzielić. Też staramy się, żeby ta pomoc była

0: I że to nie są instytucje zamknięte, tylko właśnie instytucje otwarte na potrzeby klientów.
1: W jaki sposób budujecie właśnie ze swoimi, no chyba można powiedzieć, pacjentami takie poczucie bezpieczeństwa?
0: Myślę, że to jest to w odsłuchu, co mamy od naszych klientów. Wiedzą, że po pierwsze są anonimowi, że każdy problem jest ważny, no że mają to poczucie bezpieczeństwa, bo jednak budynek jest oddalony od centrum, przystosowany do różnych niepełnosprawności, do różnych osób, które u nas przebywają. I też to często się pojawia w odsłuchu od naszych klientów, że ważna jest ta anonimowość. Trzeba pamiętać też o tym, że jako ośrodek jesteśmy zobligowani do całkowitej tajemnicy zawodowej, więc każda pomoc, której udzielamy, na pewno zostanie w tych murach, nie wyjdzie na zewnątrz i nie będzie formą, którą będziemy opowiadać i przedstawiać jako nasze doświadczenie. Ważnym aspektem też jest fakt tego, że oprócz pomocy psychologicznej, pedagogicznej, ośrodek zapewnia wsparcie prawne. Przyjmuje klientów we wtorki, po wcześniejszym umówieniu też pod tym samym numerem całodobowym. Prawnik jakby udziela takich konsultacji i porad prawnych, no w zasadzie we wszystkich aspektach, natomiast no wiadomo, że najczęściej do nas, jeżeli chodzi o pomoc prawną, zgłaszają się klienci właśnie potrzebujący wsparcia, jeżeli chodzi o jakąś tam kwestię rozwodową, czy tam kwestię związaną właśnie z przemocą domową, czy kwestię związaną z jakimiś działaniami w obszarze właśnie być może ubezpieczenia mieszkania po pożarze, więc jakby wszelkie te problemy, no to też można się u nas umówić na bezpłatne porady prawne, z których mogą korzystać oczywiście mieszkańcy powiatu stalowolskiego.
1: Co powiedziałaby Pani osobom, które nas teraz słuchają, a właśnie być może doświadczają przemocy różnego rodzaju, czy po prostu mają taki trudniejszy okres w swoim życiu, a wahają się, żeby poprosić o pomoc, boją się tego?
0: Reaguj, pomoc jest bliżej niż myślisz. I myślę, że warto, żeby nam to też zostało w głowie i rezonowało w życiu, że pomoc psychologiczna nie jest czymś ujmującym, tylko że ona ma nam ułatwić i pomóc wyjść być może z jakiejś trudnej sytuacji, która po takim spotkaniu być może nabierze trochę innego światła i pokaże różne możliwości rozwiązania tego problemu.
2: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uczyć.